0: stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

gdybyś była moja, mielibyśmy spokój. Żadnych wojen i pożarów, nieprzyjaciół ani wroga.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem.

czuł, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje. Wszystko.

0: Będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. I niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szczerzą się zawsze do nas.
1: No co zrobisz?
0: Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii.

ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe i niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam.

mną ślimaczą się minuty. Dogasa już ostatnia gwiazda, gdzieś bełkoczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj. Wieczór zrobił się zbyt długi, w noc przerodził się od zaraz. Brzydko bełkoczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj.

Mógłby przyjechać już klekocąc. Uwierz, klekoczę jak kosiarka. Wciąż czekam na nocny tramwaj. Dogasa już ostatnia gwiazda. No i przyjechał upragniony. Cicho w tym jak makiem zasiał. Wszystko mówi mi, że chyba dobiega mnie czwarta. Tak wspominam podróż tym żelastwem. Anioł wytargował nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć się. A motor niczy dziwna postać. Co ten ruchem, a niewdzięczny. Z ochlejusami nad ranem przeżywa swoje piekło. Nieważne w jakim stanie. Pasażer ma tę pewność.

nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć się. A mamy parki tu rozkoszne, tych co jadą trzecią pętlę. Śpiochom nie przeszkadza klekot, no bo proście śpi się w cieple. Mamy parki tu rozkoszne, tych z jednonocnym stażem. Taka specyfika nocy, miłość się rządzi swoim prawem.

0: kamień. Nie ma sensu dzisiaj zbliżyć. Nie ma nie. Nie ma nie. Nie ma po co. Nie ma po co dzisiaj spieszyć się. Nie ma nie. Nie ma nie.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

prostu nie jest bezpieczne. Ani ja, ani ty. Pod złym adresem policyjne interwencje wciąż na sucho uchodzi nam wszystko. Na co jeszcze mogłabyś przysiąc jak nauk?

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
4: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Modowo
4: i alternatywnie.
3: O tym, co nosimy
4: i co to o nas mówi.
3: Modowy duet.
4: Niedziela, godzina 12.
5: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

mówi, że marzę, wyruszmy stąd. Spychając kamień przeszłości, zbudzimy stąd.

prawdę tyle razy, ile skłamałem. Trzecie 12 godzin każdej doby wyczuwam ukryty pokój. Wrzucam kamy do kosza na śmieci, niech czuję, jak ze mną jest. Potem jem całą pomarańczę w kawałkach, która jest sokiem, a mikrokrzesełko pomiędzy palcami nie chcę, żeby je zgnieść. Stawia opór, odpycha jak magnes.

ciebie naprawdę widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę widzę i słyszę. Naprawdę płaczę.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
3: Niedzielę o 19:00.
4: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się na Wrocławiu, na
6: audycja Alternatywne Rambory.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Polska górą! Polacy ponownie mistrzami Europy w piłce siatkowej. Piękna sprawa, prawda?
1: Piękna sprawa.
0: Tak, zaczynamy 27 dzień września, niedziela. Imieniny obchodzi Gaja i Wincenty, a także Jan, Amadeusz i Mirella. Z nietypowych świąt mamy Dzień Turystyki, Międzynarodowy Dzień Głuchych, Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, Światowy Dzień Rzek i Święto Infrastruktury Wojskowej. Dużo wojskowych klimatów tutaj.
1: Bardzo dużo. Ciekawe dlaczego dzisiaj, ale to dowiemy się później.
0: Może się dowiemy. Realizacją tej audycji zajmuje się
1: Zuzanna Derbis.
0: A przed mikrofonami właśnie również Zuzanna Derbis i Maksymilian Wawrzyniak. Straszna jest wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. Każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
4: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Teatrze Polskim i odbędzie się on dzisiaj o godzinie 18, więc to jest taka ostatnia szansa. Nie macie co robić o 18, no to trzeba iść do teatru. Ja dawno bardzo nie byłem i powiem szczerze, że jest to przykre. Czasem trzeba się tak właśnie trochę dodać sobie kultury.
1: Chciałeś powiedzieć odchamić, tak?
0: Chciałem powiedzieć coś bardziej kulturalnego, ale może być odchamić, niech będzie. W każdym razie, jeżeli takie podwójne wejściówki chcecie wygrać, to należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, a jeśli chodzi o nasze pytanie, to brzmi ono tak. Gdzie chciałabyś wyjechać na powakacyjne wakacje? No bo teraz właśnie dzień turystyki, więc myślę, że takie pytanie na koniec już tego okresu wakacyjnego, przynajmniej dla studentów, można zadać.

0: I teraz mieliśmy szansę wysłuchać Perseidów i utworu Summer Fade. To jest nasza aferowa nowość, która też się w tym tygodniu pojawiła na aferzastej liście przeboju, więc jeżeli ten utwór się wam podoba, no to też zachęcamy oczywiście do głosowania i w ogóle do zajrzenia na naszą stronę afera.com.pl. Tam po ukośniku aferzasta można właśnie sprawdzić listę i zagłosować. A teraz przyszła pora na podróże małe i duże. Tym razem będą raczej małe. W naszym przypadku opowiem wam trochę o naszych miejscowościach i terenach rodzinnych. Zaczniemy może ode mnie i opowiem wam trochę o plewiskach. Co ty na to? Chcesz posłuchać, Zuza?
1: O plewiskach? Tak, tak. Jestem bardzo,
0: plewiska.
1: Bardzo chętna.
0: Piękna, cudowna miejscowość położona w powiecie poznańskim. Jest to oczywiście ta część powiatu poznańskiego położona za Grunwaldem i jest to, no właśnie, największa wieś w Wielkopolsce i prawdopodobnie też największa wieś w Polsce, ale to jest pytanie trudne, gdyż tamte wszystkie statystyki wychodzą po jakimś czasie. Ostatnio byliśmy drudzy w Polsce, ale pierwsi w Wielkopolsce. Więksi od Koziegów nawet. Rozumiesz to?
1: Kurde, naprawdę?
0: Piękne, piękne to jest po prostu.
1: No, co ciekawego tam można zobaczyć?
0: No, na przykład są stawy waszyngtońskie. Takie piękne stawiki są. No, a takie, już widzę tutaj, to, tak dla słuchaczy powiem,

0: że Zuza miała taką minę zszokowaną, zaciekawioną i wow. Ale niestety nie jest to tak ciekawe, jak może się wam wydawać. To są po prostu dwa takie mikro jeziorka. Więc nie wiem, czy to takie wow, ale nie no. Bardzo są ładne i są po prostu naszym ciekawym elementem. Ale bardziej ciekawe, jest park podworski. Tam można się przejść na piękny spacerek romantyczny. Mamy tam też Instytut Zielarski, więc można też się dokształcić, jeśli chodzi o właśnie różnego rodzaju roślinki. I tam też się znajduje właśnie taki budynek, dawny dworek, który niestety nie jest wyremontowany, no ale mimo wszystko można sobie na niego rzucić okiem. No i też opowiem trochę o historii. Od 1320 roku wieś leżała w Zjednoczonym Królestwie Polskim i wtedy już była właśnie notowana. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o plewiska. Bardzo fajne miejsce, prawda?
1: Nie wiem.
0: Byłaś kiedyś?
1: Czy ja byłam w plewiskach? Na pewno byłam przejazdem. Czy tak, żeby rzeczywiście po tych plewiskach się przespacerować, to chyba jeszcze nie.
0: A, i mamy dwa kościoły i dwie szkoły. To jest bardzo ważne. I te szkoły i kościoły są obok siebie. I to jest takie fajne, bo masz szkołę i kościół, szkołę i kościół.
1: Kurczę.
0: Pięknie.
1: Każda szkoła ma swój kościół.
0: Dokładnie.
1: I każdy kościół ma swoją szkołę.
0: Wszystko się łączy.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem z Poznania, a dokładniej z Piątkowa, czyli z północnej części naszego miasta, które obejmuje, co ciekawe, dwie jednostki samorządowe, bo osiedle Piątkowa oraz osiedle Piątkowo-Północ. Dziś z większej północy się oddzielili od nas.
0: Wow.
1: Co ciekawe...
0: Ale ty jesteś z tego zwykłego Piątkowa, nie tego północnego.
1: Z tego Piątkowa, tak, z Piątkowa.
0: Zwykłego.
1: Zwykłego Piątkowa.
0: Okay. Rozumiem.
1: Piątkowa Północ jest po prostu osiedle Sobieskiego, to jest bardzo duże osiedle, dlatego tak mi się wydaje, że stwierdzili, że lepiej się jeszcze bardziej odłączyć. Co ciekawe, pod koniec zaborów Polski w początku XX wieku niemieccy koloniści nazwali miejscowość Schönernausen.
0: Schönernausen.
1: Schönernausen.
0: Piękne słowa.
1: Tak,
0: nie
1: tak.
0: Uczyłaś się niemieckiego nigdy, nie?
1: Uczyłam się w gimnazjum.
0: Nie słychać.
1: Projekt ogólny osiedla Piątkowskich wyłoniono w zamkniętym konkursie architektonicznym z 1972 roku. Wówczas zwyciężył zespół z Gdańska pod kierownictwem Wiesława Andersa, i który właśnie to zaprojektował to osiedle.
0: No i to są piękne właśnie zaprojektowane osiedla.
1: Bardzo ładnie zaprojektowane. Bardzo dużo jest przestrzeni pomiędzy budynkami. No może na Batorego jest ta zabudowa trochę bardziej zamknięta, ale rzeczywiście dużo też przestrzeni, dużo zielonych miejsc, dużo drzew, dużo placów zabaw, bo praktycznie przy każdym takim paru blokach w środku niech jest jakiś plac zabaw.
0: No więc, właśnie, doceniajmy
1: tak,
0: to.
1: Ja bardzo to doceniałam, jak byłam mała. Naprawdę była świetna zabawa bawić się na tych wszystkich osiedlach czy placach zabaw i to było super.
0: Ale to w ogóle były piękne czasy, jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniową, bo wtedy się projektowało właśnie takimi dużymi grupami i dzięki temu właśnie można było zrobić jakiś wspólny plac zabaw dla 4 bloków albo dla na przykład 10 bloków jakiś dom kultury, a teraz to tak się buduje pojedynczo wszystko i
1: no
0: potem wychodzi jak
1: jest.
0: Wychodzi.
1: Tak, co jest jeszcze charakterystycznego, to wieże radiowo-telewizyjne stacji
0: tak.
1: Linii radiowych Piątkowo. To jest taki znak rozpoznawczy Piątkowa również.
0: Piękne miejsce. No jeżeli ktoś jest na przykład z Rataj, no to zapraszamy na Piątkowo na przejażdżkę po prostu, tak?
1: Zobaczcie, jak to się robi. Zobaczcie, jak to się robi na Piątkowie.
0: No właśnie, a nie to jakieś Rataje.

0: Jak informuje e-Poznań, ogromny pożar w galerii i sklepu w Poznaniu, o którym mowa, czyli Galeria Podolany, który no, wydarzył się już prawie rok temu. No to są nowe informacje w tej sprawie.
1: Tak, bo w połowie września umorzono śledztwo w sprawie pożaru, ale jednak wyszły nowe informacje na ten temat, no bo bezpośrednią przyczyną pożaru była awaria elektrotechniczna. Nie wynikał on z ludzkiego działania, ale był efektem awarii, czyli czynnika niezależnego od ludzkiej woli.
0: No właśnie. I galeria nadal pozostaje zamknięta i tak prawdopodobnie pozostanie jeszcze co najmniej przez rok, a może już po prostu nigdy się nie otworzy. Aktualnie są prowadzone prace, które mają na celu właśnie ustalić, czy jest w ogóle szansa na ponowne otworzenie galerii w tym samym miejscu, jakby na tych samych fundamentach i pod tą samą konstrukcją, bo nie wiadomo, czy ta konstrukcja po prostu jeszcze utrzyma ciężar tego, co tam może w przyszłości być. Dlatego jak końcowo będzie z tą galerią, jeszcze nie wiadomo. Jeśli chodzi o straty, to są szacowane na 30 milionów złotych i jak do tej pory PZU wypłaciło tylko milion, więc jeśli chodzi tutaj o ubezpieczenie, to zarządca ma pewnego rodzaju problemy. No i też z tego wynika, że nadal nie zostały przeprowadzone te prace rozpoznające, czy ten budynek jeszcze nadaje się do użytkowania.

Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Mini audycja pod igłą, czyli niedzielny odsłuch wybranych utworów z muzyki elektronicznej i producenckiej za pośrednictwem płyt gramofonowych. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą The Phantom i Newborn JR, a motywem przewodnim jest maxi-singiel o nazwie The Beginning Album Sampler, który był pewnego rodzaju uzupełnieniem pierwszego wydawnictwa labelu Most Records. Czarna płyta o średnicy 12 cali zawiera dzieło wcześniej wspomnianych The Phantoma i Newborn JR-a o tytule Floral Fabrics na stronie A, natomiast strona B to utwór Otwórz oczy autorstwa Seltrona 4000, czyli duetu Eltron John i SLG. Oba utwory znalazły się na oryginalnej trackliście płyty wydanej w 2016 roku, aczkolwiek wersja winylowa była ich pozbawiona i tutaj właśnie pojawia się nasz dzisiejszy maxi-singiel. Utwór, który wam zaprezentuję, jest dość długi, bo trwa ponad 7 minut, ale obiecuję, że ilość niuansów i zwrotów akcji, jakie niesie ze sobą Floral Fabrics, będzie wylewała się z waszych głośników lub słuchawek do ostatniej sekundy.

To był duet The Phantom i Newborn JR w utworze Floral Fabrics. Jeśli tego typu brzmienia do Was trafiają, na pewno trafią do Was także pozostałe efekty ich współpracy, do których sprawdzenia zachęcam Was bardzo serdecznie. Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Modowo
2: i alternatywnie.
1: O tym, co nosimy
2: i co to o nas mówi.
1: Modowy duet.
2: Niedziela, godzina 12.
3: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
0: Radio Afera 98,6 MHz.

0: I to była nasza nowość Norbi i Wika dzisiaj na my. A teraz przyszła pora na sport. Z nami w studiu Samuel Kimmel. No i sobie troszkę właśnie o sporcie porozmawiamy, posłuchamy.
1: Dokładnie, no ja zacznę od tych wczorajszych emocji, no bo wczoraj oczywiście już te dwa ostatnie mecze Mistrzostw Europy w siatkówce, które odbywały się oczywiście już ta końcowa faza we Włoszech, wcześniej też ta faza w przypadku Polski głównie przypadała w Bułgarii, w Sofii, no jak już tutaj ktoś śledził, no to wie oczywiście, że Polska wczoraj wygrała z Francuzami 3-1, ale zanim do tego meczu przejdę, no to oczywiście jeszcze początek w meczu o trzecie miejsce Finlandia ze Słowenią, tutaj chyba największa niespodzianka tego turnieju, no bo oczywiście Finlandia wcześniej wyeliminowała gospodarzy, czyli Włochów 3-0 ze Słowenią, na Polska 3-1, ten pierwszy set chyba był kluczowy, no bo tutaj wygrana 31-29, naprawdę emocje do samego końca w przypadku tej części gry, później 25-19, więc gładko. Niespodzianka w trzecim secie, no bo nam tutaj Francuzi uciekli, no a tutaj już ostatni set to była formalność i 3-1, więc drugi już tytuł z rzędu, trzeci w ogóle mistrzostw Europy w przypadku Polaków i tym samym polska reprezentacja zapewniła już sobie awans na Mistrzostwa Świata, nie na Mistrzostwa Świata, na Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles. A jak ktoś śledził też Ligę Narodów UEFA, no to musiał dzielić ekran na pół, no bo jednocześnie trwał mecz Mistrzów Świata, czyli Hiszpanii, z brązowymi medalistami świata, czyli Anglią. No i tam kolejny popis i show reprezentacji Furia Rocha. Znaczy na początku może tak. Druga minuta Lamine Yamal, później w 36 odpowiedź kolegi zespołu Gordona i w 40 minucie Harry Kane na 2-1. No i do przerwy wyglądało to, że Anglicy się obudzili i w 54 minucie jeszcze został podyktowany rzut karny dla reprezentacji Anglii, no ale Harry Kane chybił, trafił w poprzeczkę. No i wtedy chyba weszły takie kluczowe zmiany w przypadku zespołu Hiszpanii, bo boisko opuścił fatalny w tym meczu Ferran Torres i pojawił się w jego miejsce Mikel Oyarzabal i Alex Baena. No i to właśnie oni, najpierw Alex Baena, później Mikel Oyarzabal, no i Hiszpania wygrywa 3-2. Też w przypadku innych spotkań, no tutaj w lidze A, no to można też powiedzieć o wygranej Chorwacji z Czechami 2-1. No i już tutaj zamykając te wczorajsze emocje, no to też trzeba powiedzieć o Grand Prix Azerbejdżanu, który odbywa się wyjątkowo w sobotę o godzinie 13. No i tutaj triumfował George Russell, na drugim miejscu Max Verstappen. Tutaj emocje do samego końca, naprawdę 0,2 sekundy za Anglikiem Holender dojechał. I na trzecim miejscu taki dublet z Red Bulla, czyli Isaac Hadjar też się pojawił. Kiepski wyścig ze strony aktualnego lidera klasyfikacji Formuły 1, czyli oczywiście zawodnika z Włoch, czyli Kimi Antonelliego, który jest na piątej lokacie w tym wyścigu, no ale dalej jestem liderem klasyfikacji, więc będzie powoli sobie kroczył pewnie po ten triumf. No i też dzisiaj już zapowiadając, no to też odbędzie się finał Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet. Ten turniej rozgrywany też w Polsce na stadionie ŁKS-u w Łodzi będzie można dzisiaj ten mecz oglądać i tam zmierzą się reprezentacja Hiszpanii i Korei Północnej. Co ciekawe, Koreanki tutaj...
0: Korei Północnej?
1: Dokładnie tak. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że zawodniczki z Korei są jedną z reprezentacji, która ma najwięcej tytułów, bo aż 3 tytuły w tych mistrzostwach, więc w zeszłym roku też 2 lata temu triumfowały, więc to jest bardzo ciekawe.
0: To jest chyba jedyny sport, w którym nie muszą Koreańczycy udawać, że są dobrze, a nie są.
1: To jest taka nisza jedyna chyba, zdaje się, że właśnie trafili, bo wtedy 2 lata temu też się dziwiłem, pamiętam, że chyba też był finał, mogę teraz to sprawdzić też, czy finał przypadkiem...
0: Ale to właśnie też U20, w sensie chodzi o jakieś te młodzieżowe reprezentacje, czy ogólnie reprezentacja kobiet Korei?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie... Nie, finał był wtedy z Japonią, jest też trochę ciekawe, ale rzeczywiście tą niszę w tej kobiecej piłce sobie znaleźli, więc też były wskazywane zawodniczki jako jedne z tych faworytek w ogóle przed turniejem, no ale Hiszpania to oczywiście no też w kobiecej piłce, no to tutaj możemy przede wszystkim o Barcelonie mówić, no to na pewno ciekawy mecz to będzie. Myślę, że jak ktoś nie zaczynał śledzić kobiecej piłki, to myślę, że to jest dobry moment. weekend. Zresztą z tego, co się orientuję, też w kanałach polskiej telewizji będzie można to oglądać. Więc...
0: No właśnie, więc można się przełamać, można obejrzeć i nawet na żywo, jak ktoś jest z Łodzi i ma bilet oczywiście, bo zgaduję, że to już jest raczej wszystko po ptakach. No i co? Powodzenia. Życzymy wszystkim piłkarzom, piłkarkom i wszystkim innym, którzy dzisiaj jeszcze zagrają. Samuel Kimmel był z nami w studiu. Dziękujemy.
1: Dziękujemy również.

0: Zuza mi tu mówi, że siatkówka już jest naszym sportem narodowym. A ja się nie zgadzam. Według mnie wszyscy jednak żyją tylko i wyłącznie piłką nożną. I potem nam jest przykro, o przegrywamy i przegrywamy, albo remisujemy
1: z Bośnią Hercegowiną.
0: No i trzeba się z tego cieszyć po prostu, tak? No cieszmy właśnie się też z tego, że jest 27 dzień września, niedziela, dzień wolny. To jest przede wszystkim powód do radości.
1: Też jaki piękny, w ogóle jaki słoneczny.
0: Piękny
1: to jest powód do radości.
0: Piękny jest ten
1: koniec
0: nasz dzień.
1: Schyłek tutaj września, początek jesieni, a pogoda dopisuje.
0: A wiesz, dlaczego tak jest pięknie?
1: Dlaczego?
0: Bo imieniny obchodzi Gaja, a Gaja to jest właśnie bogini tam takich rzeczy wiosny, nie wiem. Było coś takiego, nie? Kojarzy mi
1: Gaja,
0: się tak.
1: Tak, nasza wokalistka wystąpiła na Eurowizji z piosenką tak. Gaja.
0: Moje imię... Nie zrobię tego. Nie zrobię wam tego, drodzy słuchacze. Nie musi się regulować odbiorników. Nie będę tutaj się darł. Mamy jeszcze Światowy Dzień Turystyki. Dzień Głuchych. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego. Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień Rzek i Święto Infrastruktury Wojskowej.
1: Czyli pomieszane po prostu z poplątem.
0: No, jak zwykle. I mnie dzisiaj jeszcze obchodzi Wawrzyniec. Tak zaznaczę, bo ja jestem Wawrzyniak Maksymilian. A za drugim mikrofonem?
1: Zuzanna Derbis.
0: A realizacją zajmuje się tutaj nasz cudowny
1: nasz kolega,
0: realizator,
1: bo teraz
0: Patryk Wojciak.
1: Tak,
0: wiedziałem.
1: Zamieniliśmy się.
0: Tak, jest taka mała zmiana.
1: Taka mała zmiana, po prostu szło mi tak beznadziejnie, że stwierdzili, że nie, no trzeba kogoś wysłać.
0: No niestety nie każdy ma dar taki do realizacji, wiesz, Zuzka. Ale było naprawdę, jakby wszyscy doceniamy to, co robiłaś dla nas.
1: Super, dzięki.
0: Było świetnie.
1: Poleciało, no i przez, poleciało. Najważniejsze.
0: Przez następną godzinę też będzie dużo rzeczy lecieć i będziemy do was wracać z konkursem, bo to już za chwilę.

0: Konkursik, wracamy z konkursikiem na bardzo kulturalną rzecz, czyli na wyjść do teatru. Trzeba się ładnie ubrać, wsiąść w tramwaj i przyjechać pod Teatr Polski. Bo mi się na przykład tak kojarzy właśnie wyjść do teatru, że się ładnie człowiek ubiera i jedzie tramwajem. Nie wiem czemu, ale akurat tramwaj mi się kojarzy z teatrem. Bo teatr jest taki performatywny i właśnie jechanie tramwajem jest takie performatywne. Tak. Poszukiwałeś jeszcze pytanie?
1: Jeżeli macie ochotę właśnie trochę poperformatować,
0: formatowanie komputera, dokładnie.
1: Poformatować, to wysyłajcie do nas SMS-y na 7148. W treści wpiszcie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie.
0: A przed imieniem trzeba wpisać afera, dopiero potem imię i nazwisko. Ach. A pytanie brzmi, gdzie chciałabyś wyjechać na powakacyjne wakacje? Tak, na koniec. Macie do wygrania dwie podwójne wejściówki. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. Zachęcamy do kreatywnych odpowiedzi, bo tylko takie będziemy uznawać.

0: studená.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
4: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
6: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
7: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
6: Magazyn reporterów Radia Afera.
8: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
6: W każdy poniedziałek o 20.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka.

0: Jest apel, aby na imprezę wybrać się komunikacją zbiorową.
1: Na jaką imprezę, powiedz mi?
0: Na imprezę żużlową, bo dzisiaj na Golęcinie będą zawody żużlowe i od 15.30 do około 2 w nocy wjazd w ulicę Warmińską będzie możliwy tylko w stronę ulicy Wojska Polskiego i ruch będzie tam sterowany ręcznie.
1: Czyli nie tylko do teatru tramwajem, ale też na...
0: Też na Golęcin, no tam bardziej chyba autobusem.
1: Też autobusem, no właśnie. Tak. Ale można też tramwajem i potem się przejść pieszo, tak? Jakby wszystkie opcje są dozwolone. Nikt tego nie sprawdza.
0: Chyba, że ty będziesz sprawdzał.
1: Nie, ja będę siedział w domku. Nie jestem aż takim fanem żużlu, niestety albo stety, ale jeżeli ktoś jest, to zachęcamy oczywiście do wybrania się i szczególnie właśnie wtedy trzeba skorzystać z komunikacji miejskiej.
0: A teraz zachęcamy jeszcze, przepraszam, tak ci wchodzę w słowo, ale chciałam tylko zachęcić, bo mamy nowość muzyczną.
1: Mamy i zachęcamy.
0: I tak łatwo o nich zapominać, a jednak one tutaj są cały czas.
1: No właśnie, i my nie zapominamy, ale pies, tak łatwo zapomnieć. Już teraz, na 98,6.

0: W Warszawie królują dziki, a niedaleko Poznania ostatnio widziano wilki.
1: No w Poznaniu też całkiem dużo tych dzików, ale tak, wilki to faktycznie ciekawsze zjawisko.
0: Zwłaszcza tam w tych rejonach właśnie Piątkowo, Morasko, to tam też bardzo dużo. Przynajmniej o tych rejonach wiem, że tam też dzików dużo jest. Nie wiem, jak na Ratajach na przykład.
1: Na Ratajach też się zdarzają. Pamiętam, że tak największy wysyp był 2 lata temu, ale teraz również. No i też w okolicach Grunwaldu też dużo. No generalnie w Poznaniu dużo dzików, dużo dzików. Wilków trochę mniej, ale tak uprzedzę. Na wszelki wypadek.
0: No to, w Rokietnicy, to mimo wszystko blisko. Tak, tak. Obecność wilków. No i jeżeli oczywiście zauważycie obecność takich wilków,
1: to lepiej nie podchodzić, tak tylko uprzedzimy.
0: Lepiej nie podchodzić, lepiej nie robić zdjęć, broń Boże, i zgłosić po prostu do Urzędu Gminy Rokietnica.
1: Trzeba po prostu zachować się bezpiecznie. Tego wymagamy. To jest nasz apel dzisiaj. Zgadzamy się?
0: Zgadzamy się. To jest.

0: Mam kolejne wieści sportowe.
1: Dawaj.
0: Bieg motyli. Dzisiaj się odbędzie charytatywny bieg motyli nad Jeziorem Maltańskim. Dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na wsparcie poznańskiego hospicjum Palium.
1: No i zachęcamy do wzięcia udziału, bo tutaj sprawdziłem dla was, można się jeszcze zapisać. Jeżeli nic mnie tutaj nie myli ta strona internetowa, to można się jeszcze zapisać, więc zachęcamy też po prostu do czynnego wzięcia udziału, a nawet jeśli nie, to można chociaż wesprzeć biegaczy, pomachać im cokolwiek.
0: Tak, w wydarzeniu może wziąć udział każdy niezależnie od wieku. Dystans główny to 5400 metrów, więc no też fajna odległość, taka spoko.
1: Odpowiednia. Dystans można przebiec albo też można przejechać, jednak kółka są dozwolone tylko dla dzieci i dla wózkowiczów, jak mówią organizatorzy. Ale można też w taki sposób wesprzeć akcję. No myślę, że trzeba po prostu takie organizacje premiować.
0: Dodatkową atrakcją będzie też loteria fantowa z nagrodami, więc jak już naprawdę nie macie ochoty biegać, spacerować ani nic, to chociaż sobie wziąć udział w loterii.
1: No więc zachęcamy jak najbardziej. To już dzisiaj.

0: Przyszła pora na historię. Czas na kalendarium historyczne.
1: 27 września. Cóż się mogło wtedy stać? W 1612 roku zmarł ksiądz Piotr Skarga, jezuita, nadworny kaznodzieja Zygmunta III. No, był to pisarz polityczny, redaktor Szkoły Świętego Jana w Warszawie, no i też pierwszy rektor Akademii Wileńskiej. Ma też jakieś swoje związki z Poznaniem, bo po studiach w Rzymie zajął się zakładaniem w Polsce kolegiów jezuickich i był między innymi pierwszym rektorem kolegium w Poznaniu. W 1905 Albert Einstein opublikował pracę o równoważności masy i energii.
0: A jeśli chodzi o muzykę, w 2004 roku miało premierę album Rammstein Rise Rise, w 2006 roku album The Killers Sam's Town, a w 1990 roku urodziła się Mitski, czyli japońsko-amerykańska piosenkarka, którą już teraz możemy sobie posłuchać, Washing Machine Heart.

0: Autopromocja.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
3: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Na zegarze 10:40 i porozmawiamy sobie trochę, opowiem wam o osiedlu maltańskim. Odbyła się kilka dni temu, dokładniej w poniedziałek, nadzwyczajna komisja polityki mieszkaniowej Rady Miasta Poznania w sprawie osiedla maltańskiego właśnie. Wcześniej wydarzyło się tam bardzo wiele rzeczy. Były dwie eksmisje, no i te eksmisje, umówmy się, nie były raczej pokojowe. Była wezwana policja, bo mieszkańcy wraz z innymi osobami, które no niekoniecznie tam mieszkają, ale za mieszkańcami chcieli się wstawić, protestowali i utrudniali policji i komornikowi działania. No i dlaczego tak wszystko to się potoczyło? No bo mieszkańcy czują się po prostu porzuceni przez miasto.
1: Podjęliśmy taką, a inną decyzję, że będziemy bojkotować tą sytuację. Cyrk, który się dzieje za tamtymi zamkniętymi drzwiami, tam niech sobie uczestniczy mecenas Jacek Masiota. Na pewno ma do powiedzenia wiele od swojego mocodawcy, czyli biskupa Zielińskiego. Tam jest cała komisja polityki mieszkaniowej. Oni bardzo lubią oglądać jego tabelki kolorowe, kłamliwe w naszej ocenie, ponieważ my mamy swoje statystyki, mamy swoje dane, które wiemy, że są prawdziwe.
0: Tak o komisji mówił Marek Bartoszewski, czyli członek Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom. No i właśnie, to stowarzyszenie mówi wprost, że dane, które są podawane przez mecenasa Masiotę, czyli reprezentanta terenu, który reprezentanta właściciela terenu osiedla maltańskiego, są po prostu fałszywe. Aktualnie tym właścicielem jest spółka JHM Development. Terenem zarządza Komandoria. To wszystko jest zamieszana Kuria Poznańska, która kiedyś była właścicielem. No i wszystkie te osoby, wszystkie te instytucje reprezentuje właśnie mecenas Masiota. Według tych osób, które na tym spotkaniu przed Urzędem Miasta się zebrały, które opowiadały o tym właśnie, dlaczego na samej komisji się nie pojawią, mówili właśnie o fałszywych danych i o tym, że Urząd Miasta, dokładniej radni, nie pomagają mieszkańcom. No i tutaj wchodzi tak naprawdę druga strona, która no co najmniej się z tym nie zgadza.
2: Część ludzi z tego osiedla maltańskiego została nieco zmanipulowana. Właściwie każdy, kto oczekiwał pomocy i chciał tę pomoc od ZKZL-u, BSL-u, od Kurii, otrzymać ją, otrzymał. Mam wrażenie, że niestety jest kilka osób z tego osiedla maltańskiego, które próbuje budować taką bardzo złą aurę i pokazywać, jak to ani miasto, ani Kuria, ani nikt im nie pomaga, co nie jest prawdą.
0: Tak o sprawie wypowiadała się Klaudia Strzelecka, radna miasta Poznania z klubu PiS. No i ona właśnie była też jedną z głównych postaci omawianych na spotkaniu przed tym posiedzeniem komisji. Tak naprawdę można by powiedzieć, że protestujący w pewien sposób. Właśnie ludzie z Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom wskazywali, że radni miasta są bezradni. I tak właśnie została określona między innymi Klaudia Strzelecka. Tak jak sama mówi, było to po prostu dla niej przykre i czuje się tym pokrzywdzona. Sprawa jest skomplikowana. Tak naprawdę każda strona ma jakieś argumenty, które są słuszne, a które mniej. To już pozostawiam w waszej ocenie, bo tak jak mówię, no jest to chyba jedna z najbardziej skomplikowanych spraw, które ostatnio miała miejsce w Poznaniu.

0: Wiesz, skąd się wzięła moda na baskata?
1: Nie wiem.
0: To od świnki, która przyjechała do ogrodu naszego polskiego, poznańskiego, zoologicznego.
1: I dlatego był baskat, tak? Czy
0: bo
1: jest
0: się
1: baskat?
0: Nazywa Baz.
1: Baz. I ma baskata?
0: I ma taki baskat. No
1: i
0: trochę?
1: Faktycznie ma baskata.
0: Ma baskata lekkiego, nie?
1: Nie widzicie tego? Ale ja wam mówię, ma baskata. Ja na szczęście nie mam baskata. Ja mi na przykład nie jest do twarzy w baskacie.
0: Sprawdź.
1: Już sprawdziłem, to nie był dobry pomysł. Nie znacz mnie z tamtej strony, ale naprawdę, uwierz mi nie.
0: No
1: ja myślę, że ty byś dobrze wyglądała w baskacie.
0: Przestań.
1: Sprawdzimy kiedyś?
0: Przestań.
1: Na audycji możemy cię ogolić.
0: Nie, już mam dosyć. Już naprawdę. Koniec.
1: Koniec, dobrze. Nie kończymy jeszcze. Powiem wam na przykład o tym, że można było oglądać wczoraj taki wideomapping starej kolegiaty, nieistniejącej już. Na zasadzie Urzędu Miasta właśnie był prezentowany. Chodzi oczywiście o kolegiatę Świętej Marii Magdaleny, która była najwyższą budowlą w Poznaniu jeszcze do niedawna, powiedzmy, w czasach, w których istniała po prostu. 114 metrów miała wysokości, więc fascynująca budowla to była. Pozazdrościć takiego miejsca, że był. Teraz nie ma. Co było, nie jest.
0: Już,
1: nie pisze się
0: nie
1: w rejestr. Ale w rejestr pisze się nasza nowość. Bydynk i utwór Klub.

0: Wiesz, co będzie za 3 dni?
1: Czy to już będzie październik?
0: Nie. Będzie 30 dzień września.
1: Aha, i co wtedy się wydarzy?
0: Premiera Lalki. Tej drugiej, tej filmowej lalki.
1: Tej filmowej lalki.
0: Tak. A oglądałaś tą serialową?
1: Jeszcze nie.
0: To nie wiem, chciałem powiedzieć, że żałuj, ale nie wiem, czy żałujesz, bo lubiłeś lektury takie właśnie
1: szkolne?
0: No.
1: Znaczy akurat przez lalkę to tam musiałam pod koniec trochę już przebrnąć, ale no nie, no generalnie tak, tak. Jakby w miarę spoko.
0: I laleczkę jakby oceniałaś dobrze, czy nie?
1: Była okej.
0: Okay. Nie była nudna?
1: Była trochę nudna.
0: No to może jednak ci się spodoba ta nowa wersja Netflixa, bo ta wersja Netflixa jest taka...
1: Słyszałam dobre i złe.
0: Ja uważam, że tam po prostu jest duże niezrozumienie obu stron. Bo jedni mówią po prostu, że to jest dobra seria, a drudzy mówią, że to jest niezgodne z książką, a według mnie obie te strony mają po prostu rację, no bo to jest jakby no tak dobry jest. Serial, ale no niezgodny z książką.
1: Który nie jest zgodny z książką. No tak. Na tym też polegają ekranizacje, zwłaszcza te, które jak starają się tak trochę dotrzeć do młodszych widzów też. Na tym to trochę polega,
0: tak, szkoda mi tylko, że nie poszli w to tak w 100% i na przykład nie walnęli w podkładzie faktycznie tego creepa, bo był taki trailer, w którym właśnie jako podkład służył Radiohead creep. No i według mnie to było takie ciekawe. W sensie nie wiem, czy dobre, ale na pewno ciekawe. No i jeżeli i tak już zmieniali bardzo dużo w tej lalce, no to mogli już też wykorzystać te współczesne utwory. No.
1: Ale to byłoby trochę jak ci, jak Bridgertonowie wtedy.
0: I to źle by było.
1: No to wtedy tak trochę, nie wiem...
0: Bridgertonów ludzie lubią, więc
1: no,
0: może...
1: Lubią, ale no, pytanie, w co rzeczywiście tutaj...
0: Trudno powiedzieć. Gust muzyczny. Gust filmowy i serialowy każdy może mieć inny. No już teraz wracamy z ramówką taką jesienną, więc wróci też nasza krótka audycja, znaczy nie nasza, że moja i Zuzy, tylko nasza, że aferowa właśnie o kinie, więc zachęcamy też do słuchania. To oczywiście będzie część sabotażu kulturalnego, więc no trzeba słuchać po prostu i się dokształcać.

0: 3 minuty do godziny 11, to oznacza tylko jedno.
1: Koniec.
0: Koniec.
1: Nasz. Koniec. Ale nie koniec wszystkich audycji, oczywiście. Po nas jeszcze tutaj przychodzi Gosia, potem nasz kolega Szwarca, potem dziewczyny z modowego duetu. Tu będzie bardzo wiele ciekawych rzeczy, więc nie regulujcie odbiorników, no ale my musimy już się pożegnać. Realizacją tej audycji zajmował się Patryk Wojciak, a przed mikrofonami byli
0: Zuzanna Derbis
1: i Maksymilian Wawrzyniak. Do zwycięzcy naszego konkursu odezwiemy się za minut kilka. Miłego dzionka po prostu wam życzymy teraz.
0: Miłego dzionka.
1: Cześć.

wyklinie go do drewna.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Modowo
4: i alternatywnie.
3: O tym, co nosimy
4: i co to o nas mówi.
3: Modowy duet.
4: Niedziela, godzina 12.
5: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera. 98,6 MHz.
7: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
8: Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 124 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Patryk Wojciak, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11:30 i postaram się sprzedać garść staruci. Jak to na Pchlim Targu bywa, będzie bardzo eklektycznie. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka uczyniłam uszy. Powstało do nich wiele nawiązań w muzyce, filmach czy książkach. Za chwilę zaprezentuję kilka z nich. Słuchajcie Radia Afera na 98,6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykona polski raper Filip Tadeusz Szcześniak, znany bardziej jako Taco Hemingway, urodzony w 1990 roku w Kairze. Wybrałam utwór Ściany mają uszy, który znalazł się na jego pierwszym albumie studyjnym pod tytułem Marmur, wydanym w 2016 roku nakładem jego własnej wytwórni Taco Corp. Posłuchajmy.

0: Proszę jeszcze jedno espresso do zamówienia.
1: Oczywiście.
2: Cztery kostki lodu, na to leje trzy espresso. Brak w pokoju prostokątów, które nieżyczliwie świecą. Chciałbym nagrać Tito puentę, me marzenia bystre nie są. Tito mówi o recenzjach, ja go pytam ile peso. Siadam do tekstu, tak mi chwile lecą. Ile żyję w tym hotelu, zaraz minie miesiąc. Dzisiaj to wszystko mi idzie po maśle. Myśli buzują jak sprycer, Krzywa cygarem mi pachnie. Znów rozpisuję taktykę,

0: Ale ściany mają uszy, ej. Chcę pić tonic gin, tańczyć mambo. Czasem bycie Van der Holyfield, czasem Van Gogh. Jestem sam, ale ściany mają uszy. Ściany mają uszy, ale ściany mają uszy, ej. Chcę pić tonic gin, tańczyć mambo. Czasem być jak młody ODB, czasem Brando. Jestem sam, ale ściany mają uszy. Ściany mają uszy, kiedyś krzyczałem do guszy, ej. Chcę pić tonic gin, tańczyć mambo. Czasem bycie Van der Holyfield, czasem Van Gogh. Jestem sam, ale ściany mają uszy. Ściany mają uszy, ale ściany mają uszy. Zawsze byłem obi-bok, zawsze 1000 postanowień, kiedy nowy rok. Może jakiś nowy sport?
1: Ziomek, może boks?
0: Pyta raz, ale gdzie?
1: Żoliborz.
0: Spoko, lecz nie dziś, no bo boli coś. Byłby to nie mądry krok. Także dzisiaj odpoczywam, puszczam nowy got. Gra o tron, zastanawiam się, co robi Lord Varys. Zaraz się okaże, dobry czort. Nie zrobiłem żadnej szamy, w sumie to

0: trzy.
1: Za nami Taco Hemingway i Ściany mają uszy. Lecimy dalej. Uszy w oryginale Orecchie. Taki tytuł nosi włoska komedia z 2016 roku, wyreżyserowana przez Alessandro Aronadio. Jej akcja pokrótce wygląda następująco. Mężczyzna, zagrał go Daniele Parisi, budzi się rano z uciążliwym dzwonieniem w uszach. Po wejściu do kuchni znajduje karteczkę samoprzylepną na lodówce, zostawioną przez jego dziewczynę Alicę. W tej roli zobaczymy Sylwię D'Amico, która informuje o śmierci jego przyjaciela Luigiego, którego on nie wiedzieć czemu w ogóle nie pamięta. W międzyczasie mają miejsce różne dziwaczne okoliczności, w wyniku których bohater zaczyna zastanawiać się, czy Alicia na pewno jest zadowolona z ich relacji. Przez cały dzień próbuje dowiedzieć się przyczyny dźwięku, który słyszy, stara się przypomnieć sobie, kim jest niedawno zmarły Luigi i chce za wszelką cenę dać szczęście Alicie. Film nakręcony jest w czerni i bieli, co pogłębia jego groteskowość. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji film Uszy zdobył nagrodę za najlepszy film włoski, a Daniele Parisi, grający główną rolę, otrzymał nagrodę dla najlepszego nowego aktora. Tymczasem na festiwalu w Monte Carlo Parisi otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora, a film zdobył nagrodę publiczności. Polecam szczególnie fanom włoskich komedii. Teraz przyszedł czas na kolejną piosenkę. Posłuchamy polskiego duetu żeńskiego, który rozpoczął działalność w 2017 roku. Chodzi o Tęskno, który tworzą wokalistka Joanna Longić i pianistka Hanna Raniszewska z piosenką Uszy, która znalazła się na ich debiutanckim albumie pod tytułem Mi, wydanym w 2018 roku. Ich muzyka stara się wymknąć podziałowi na znane gatunki i style, łącząc brzmienia akustyczne z nowoczesnymi. Nie czekajmy.

Za nami Fall Out Boy z piosenką I've Got All This Ringing in My Ears and None on My Fingers. Teraz sprzedam wam książkę pod tytułem Trzymam wilka za uszy. W oryginale I Hold a Wolf by the Ears. To zbiór 11 opowiadań amerykańskiej pisarki Laury Vandenberg, urodzonej w 1983 roku. Autorka przedstawia oryginalne i przewrotne historie kobiet, które znalazły się w traumatycznych sytuacjach. Co ciekawe, potrafi opowieści bezlitośnie obnażające współczesny świat z jego mizoginią, uprzedzeniami i wszechobecną przemocą wobec kobiet przedstawiać w sposób, uwaga, humorystyczny, ale nie trywializuje przy tym niczego. Opowiadania bywają zagmatwane i surrealistyczne. Sytuacje, w których znajdują się bohaterki, są bardzo trudne. A tytułowe Trzymanie wilka za uszy to wyrażenie idiomatyczne używane w krajach anglojęzycznych

na określenie tego, że ktoś znalazł się w ciężkiej sytuacji, z której nie ma łatwego wyjścia. Trzeba wybierać między mniejszym a większym złem. I takie też są historie kobiet opisane w tej książce. Polecam przeczytać, a teraz powróćmy do muzyki. Za chwilę kolejna piosenka zawierająca w tytule uszy. Wybrałam amerykański zespół rockowy Alice in Chains, założony w Seattle w 1987 roku. Piosenka, której posłuchamy, to The Fierce Blind Eyes. Pochodzi z ich 6. albumu pod tytułem Rainier Fog, który ukazał się w 1996 roku. Lecimy!

To była grupa Alice in Chains z piosenką Deaf Ears, Blind Eyes, a przed nami niemiecko-norweska grupa muzyczna pod nazwą The Whitest Boy Alive, założona w Berlinie. Początkowo działała w latach 2003-2014. Po pięcioletniej przerwie grupa reaktywowała się w 2019 roku. Jej debiutancki album Dreams ukazał się w 2006 roku w Niemczech i z niego pochodzi piosenka All Ears, która za chwileczkę poleci na naszej antenie. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizował Patryk Wojciak. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Lee Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: W poniedziałki i piątki od 18.
5: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30.
7: Witam was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie. Niedziela, godzina 11.30, czyli czas na historyczne pół godziny w Radiu Afera. No i dzisiaj temat dosyć ciekawy pod względem po pierwsze tego, jaki sam temat jest, a po drugie okoliczności, w jakich tutaj na audycji będę o nim rozmawiał. No bo realizuje mnie Patryk Wojciak dzisiaj, no i to właśnie on. Dwa tygodnie temu, albo trzy tygodnie temu, dwa tygodnie temu chyba rozmawialiśmy sobie po audycji i właśnie podrzucił mi temat Krzysztofa Jana Żegockiego. No i właśnie zainteresowałem się tą postacią, trochę o niej poczytałem, no i uznałem, że faktycznie warto by o niej tutaj na Twierdzę Poznań wspomnieć. Mówi do was Aleksander Szwarc, oczywiście jak co tydzień. No właśnie, Krzysztof Jan Żegocki, urodzony w 1618 roku w Rostarzewie, czyli to jest wieś położona w powiecie grodzkim. W XVIII wieku to nawet było miasto, a nie wieś. No to są okolice Wolsztyna. Nauki sam nasz Krzysztof pobierał najpierw w albo Kolegium Jezuickim, albo Akademii Lubrańskiego, chociaż większość opinii skłania się ku tej drugiej opcji. To była uczelnia wyższa, która działała w Poznaniu od 1519 do 1780 roku. No i cóż, potem zaczął studia na Wydziale Teologicznym Akademii Krakowskiej, czyli obecnego UJ-u Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem w wieku mniej więcej 20 albo 21 lat, tutaj nie ma co do tego zgody, w każdym razie właśnie w tym wieku ożenił się z niejaką Elżbietą Lintermans, z którą miał troje dzieci. Potem po śmierci swojej pierwszej żony ożenił się ponownie z Jadwigą Zbijewską. No i właśnie z nią miał dwóch synów. No i cóż, tak sobie to życie się toczyło. Jednocześnie rozpoczęła się kariera, no powiedzielibyśmy dzisiaj wojskowa naszego bohatera, bo brał on udział w walkach przeciwko Tatarom i przeciwko powstańcom Chmielnickiego. Swoją drogą, powstanie Chmielnickiego też bardzo ciekawy temat, być może kiedyś o nim jeszcze opowiem. Od 1652 roku nasz dzisiejszy bohater zaczął się tytułować tytułem rotmistrza Jego Królewskiej Mości. Jednocześnie Oprócz kariery wojskowej rozwijała się też kariera polityczna, bo był starostą babimojskim. No i wtedy przyszedł rok 1655 i rozpoczęła się wojna polsko-szwedzka, zwana również potopem szwedzkim. No i właśnie to jest chyba okres życia naszego dzisiejszego bohatera, z którego jest on najbardziej znany, ale o tym opowiem sobie za chwileczkę. Myślę, że trochę tak jak książki mają rozdziały, to tak ten jeden rozdział życia można zakończyć i zanim przejdziemy do drugiego, chwila muzycznej pauzy.

To był utwór Wherever You Will Go od grupy The Saling. No właśnie, opowiadałem o historii życia Krzysztofa Jana Żegockiego i zakończyłem na tym, że w 1655 roku wybuchł potop szwedzki, czy też wojna polsko-szwedzka, potem nazwana potopem. No i cóż, trzeba sobie wprost powiedzieć, Wielkopolska była dosyć słabo przygotowana do obrony przed Szwedami. Szwedzi dosyć szybko poradzili sobie z przejęciem obecnych terenów Wielkopolski. Obrona no, nie była zbyt dobrze przygotowana. Te walki nie trwały jakoś szczególnie długo. No i część społeczeństwa po prostu z Wielkopolski uciekła. Nie był wyjątkiem nasz dzisiejszy bohater, Krzysztof Jan Żegocki, który wraz z rodziną uszedł do Zielonej Góry. Potem jednak powrócił na tereny polskie. No, a tam trwała walka, można by było powiedzieć, partyzancka, bo na początku przeciwko Szwedom zaczęli walkę chłopi, potem do chłopów dołączyła część szlachty. No ale te walki były bardzo chaotyczne. Nie były uporządkowane, to nie było uporządkowane regularne wojsko, tylko to była, tak jak mówię, to była dosłownie partyzantka. No i właśnie władzę nad tymi chaotycznie skonstruowanymi wojskami objął nasz dzisiejszy bohater, który właśnie rozpoczął werbunek ludzi do walki. Stałą bazę stanowiła wieś Zabór koło Zielonej Góry. No i właśnie rozpoczęły się walki podczas potopu szwedzkiego. Właśnie otrzymał dowództwo jednej z partii. No i cóż, na początku wsławił się walkami w okolicy Kościana, gdzie właśnie w bitwie pod Kościanem zdobył Grud, wybijając załogę szwedzką. Następnie rozbił oddział landgrafa heskiego Fryderyka Hessen-Eschwege, szwagra Karola Gustawa. I potem właśnie sam Krzysztof Żegocki zbiegł na Śląsk, gdzie przybywał do końca 55 roku. Nie, przepraszam. Tak. Nie zbiegł Jan Krzysztof Żegocki, tylko zbiegł właśnie szwedzki dowódca, którego pokonał. Przepraszam. W każdym razie, potem skierował się Jan Krzysztof Żegocki do Sieradza. Tam połączył się z oddziałem niejakiego Stanisława Kuleszy, z którymi eskortował króla Jana Kazimierza z Głogówka do Raciborza. Pracował bezpośrednio przy królu. Następnie pospieszył z odsieczą do Jasnej Góry. Zdobył Wieluń. No i w kwietniu przeszedł, w kwietniu już 56 roku, przeszedł pod komendę słynnego już hetmana Stefana Czarneckiego. U jego boku właśnie walczył chociażby o odzyskanie Krakowa, potem walczył przeciwko Brandenburczykom. W początkowej fazie uczestniczył również w wyprawie duńskiej hetmana Czarneckiego. No i tak rozwinęła się dosyć szybko jego kariera wojskowa. W międzyczasie otrzymał oczywiście awans na pułkownika. No i cóż, walki się zakończyły, sama wojna polsko-szwedzka się zakończyła, trzeba było coś robić dalej. I wtedy uaktywniła się jego druga działalność, która wcześniej była trochę ukryta, chociaż już była, a mianowicie działalność polityczna. Został w roku 1657 mianowany chorążym województwa poznańskiego. Następnie został marszałkiem sejmiku w Środzie.
No i tak rozwijała się jego Środzie Wielkopolskiej oraz został posłem na Sejm. Potem otrzymywał kolejne już tytuły, ale może o tym sobie powiem za chwileczkę. Może przez chwilę jeszcze sobie posłuchajmy

To był utwór Downtown od zespołu Der Stadt. A ja będę kontynuował opowieść o Krzysztofie Janie Rzegockim. Opowiedziałem o tym, że był on bohaterem czasów potopu szwedzkiego, nazywany pierwszym partyzantem Rzeczypospolitej. No, opowiedziałem również, że rozpoczął on po zakończeniu wojny polsko-szwedzkiej karierę polityczną. Ja opowiedziałem o tym, że został marszałkiem sejmiku w Środzie Wielkopolskiej, że właśnie został posłem, a następnie otrzymał urząd starosty konińskiego, jednocześnie zostając wybranym marszałkiem Trybunału Koronnego. I czym był ten Trybunał Koronny, czy w zasadzie Trybunał Główny Koronny? No, był to najwyższy sąd apelacyjny właśnie w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Sam Trybunał no, niestety nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Był to taki sąd ostatniej instancji. Nie wiem, czy jeżeli powiem, że coś jak dzisiejszy Trybunał Konstytucyjny, to chyba nie będzie zbyt dobre określenie. To by się musiał ktoś wypowiedzieć, który zna się na prawie, a ja się na prawie niestety nie znam. W każdym razie, no właśnie taki Trybunał Koronny wtedy istniał, a nasz dzisiejszy bohater był właśnie wybrany jego marszałkiem w Piotrkowie. Potem w 1661 roku otrzymał tytuł komisarza do ustalenia granicy ze Śląskiem i Pomorzem. Potem dzierżawił Mennicę w Poznaniu. Był członkiem komisji do uregulowania długów wojska. Generalnie, jak widać, pałał się różnych zadań, czy był delegowany do różnego rodzaju działań, jeżeli chodzi o służbę Rzeczypospolitej. Potem w 1666 roku został wojewodą inowrocławskim. Potem to on właśnie podpisywał akt potwierdzający abdykację króla Jana Kazimierza Wazy. No i przechodzimy do roku 1667 lub też 1668. Tutaj, no jak zresztą słyszycie w dzisiejszej audycji, w dzisiejszej opowieści, te daty czasami nie są takie jednoznaczne. Trudno czasami wskazać konkretny dzień, konkretny miesiąc, czy nawet konkretny rok w przypadku niektórych wydarzeń. W każdym razie, że właśnie w tamtym okresie no, spotkała go przykra tragedia, no bo zmarła mu żona. No i wtedy to postanowił, zadecydował o tym, że odda się służbie Bogu, odda się służbie Kościołowi i przyjął święcenia kapłańskie. I od tego czasu możemy śmiało mówić o nim, że no, był po prostu księdzem. Potem był elektorem Michała Kontrybuta Wiśniowieckiego, jeżeli chodzi o województwo inowrocławskie. Dosyć szybko zaczął awansować w hierarchii, bo potem został biskupem w mieście Chełm, w każdym razie. Nie chcę się tutaj męczyć mojego języka. Chełmskiego. No. Objął stanowisko biskupa Chełmskiego. No i potem otrzymał nominację na biskupa kujawskiego. Potem właśnie cały czas służył też politycznie, bronił króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. No i cóż, generalnie był bardzo, bardzo aktywnym człowiekiem. No ale
Potem nastąpił rok 1673. Krzysztof Jan Rzegocki niestety zmarł. Zmarł w dosyć niewyjaśnionych do dzisiejszych czasów okolicznościach i prawdopodobnie już nigdy nie zostaną one wyjaśnione. W każdym razie zmarł właśnie w okolicach Wolsztyna w Gościeszynie w roku 1673. Został pochowany w podziemiach tamtejszego kościoła. Krzysztof Rzegocki, czyli postać, o której się mało mówi, bo sam o niej, szczerze powiedziawszy, mimo tego, że interesuję się historią, to niewiele wiedziałem. Gdzieś jego nazwisko mi kiedyś przemkło przez oczy, samo imię i nazwisko kojarzyło, natomiast jego postaci nie do końca. A jestem człowiekiem, który dosyć interesuje się historią. Na pewno nie było o nim nic w szkole. Nie przypominam sobie, żeby cokolwiek na jego temat było. A szkoda, bo to była postać, którą można określić na pewno mianem wielkiego patrioty. Tak jak jest nazywany pierwszym partyzantem Rzeczypospolitej, wydaje mi się, że jest to dosyć trafne określenie. Człowiek, który poświęcił swoje życie na służbie państwu i służbie potem pod koniec życia kościołowi. Człowiek bardzo aktywny, człowiek wielu talentów, wielu ról. I człowiek, który myślę, że powinno się trochę bardziej mówić w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o historię. Także mam nadzieję, że drodzy słuchacze, już zapoznaliście się z historią tej postaci, a ja dziękuję Patrykowi Wojciakowi po pierwsze za realizację dzisiejszej audycji, a po drugie za polecenie mi tego tematu. No właśnie, wszystko co dobre się kiedyś kończy. Kończy się również dzisiejsza audycja Twierdzy Poznań. Realizował mnie właśnie Patryk Wojciak. Mówił do was Aleksander Szwarc i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.

0: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
1: Autopromocja.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
3: Niedzielę o 19:00.
4: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się za grosz i nazwisko
6: Audycja Alternatywne Rambory.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry, ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: Modowo i alternatywnie.
10: O tym, co nosimy
9: i co to o nas mówi.
10: Modowy duet.
9: Niedziela, godzina 12:00. Niedziela, godzina 12:00. Właśnie wybiła. Są z wami dzisiaj za konsoletą realizatorską Patryk Wojciak, a przed mikrofonami
10: Asia Woźniak
9: i Paulina Bernard. No i dzisiaj to już jest nasza ostatnia audycja.
10: No, chciałam właśnie powiedzieć, że zaczynamy
9: troszkę
10: i kończymy.
9: Smutno. Tak.
10: To smutno. A ja chciałam się ciebie zapytać, jaka była twoja ulubiona nasza audycja?
9: Moja ulubiona chyba była o Slavik Bimbos.
10: No, chciałam powiedzieć to samo. No, tak, ale jakoś wtedy tak najlepiej nam się rozmawiało o modzie na słowiańską urodę, wszystko co słowiańskie. To jest prawda. Mój ulubiony temat, odkryłam to w pewnym momencie, że folklor i w ogóle powroty do ludowości i też to co słowiańskie i tak dalej, i to wszystko, takie nasze dziedzictwo, to mnie teraz najbardziej interesuje. W sensie to, o czym mówiłyśmy, mnie zawsze tak jakoś najbardziej.
9: Nie tylko ciebie, no bo dzisiaj będziemy za to rozmawiały o Polakach w świecie mody i okazuje się, że kluczem do ich sukcesu też właśnie jest to, co nasze słowiańskie.
10: Mhm, i to jest piękne i bardzo się cieszę, że tak z przytupem zakończymy, no bo powiemy właśnie o najważniejszych osobach z Polski w świecie mody.
9: Ja już się nie mogę doczekać.

0: No i pierwszą osobą, o której opowiemy, będzie Magda Butrym, czyli polska projektantka, która urodzona jest w połowie lat 80. i urodziła się w Zabrzu, czyli jest to coś, co łączy mnie i Magdę Butrym, to znaczy łączy nas w Śląsk, nie Zabrze. Ale tak, jest to moja dziewczyna.
1: Łączy was to, że ty też jesteś na przykład projektantką, ale nie.
0: No, zaprojektowałam bluzkę.
1: Ej, no tak, zapomniałam. Ej, była super. Podobała mi się bardzo.
0: Jest.
1: No jest super, co prawda.
0: Tak. No, co ciekawe, o Magdzie Butrym my za dużo nie wiemy o jej życiu prywatnym, bo ona rzadko kiedy udziela wywiadów, raczej, a jeśli już ich udziela, no to mówi raczej o swoich projektach i na tym się skupia. Ale to, co wiemy, to, że podobno już kiedy miała 7 lat, to zaczęła gdzieś czuć to, jak strój może kreować osobowość.
1: Mm-hmm. I ona po liceum od razu ruszyła do Warszawy, podbijać Warszawę. I tam przez 2 lata uczęszczała do takiej szkoły kostiumografii i projektowania ubioru. I początkowo zajmowała się właśnie byciem stylistką. Jak miała 20 lat, to stylizowała niejaką Beatę Sadowską w telewizji.
0: Mm-hmm. No i 4 lata później dostrzegła ją Joanna Przetakiewicz, jeśli mm-hmm. dobrze pamiętam.
1: Tak.
0: Tak, i poprosiła ją, by została też główną projektantką jej marki Lamania w 2010 roku. No i generalnie no już wtedy gdzieś tam ona nadała takiego rozpędu tej Lamanii, tej marce. No ale później Magda Butrym od 2014 zaczęła kreować swoją własną markę.
1: Mhm. I ona też się wyróżniała na tle całego polskiego rynku, przede wszystkim tym, że nie bała się, że tak powiem, wykorzystywać, jakby dawać wysoki budżet na reklamy, na pokazy, na filmy właśnie reklamowe, na muzykę w tych filmach i że to była ogromna inwestycja dla niej, no ale to się oczywiście opłaciło. Chociaż na początku to było takie niezrozumiałe i wydawało się, że dla branży wydawało się, że to jest w ogóle bardzo ryzykowne to, co ona robi, że właśnie znaczną część swojego budżetu poświęca na to. No nie rozumiem, jakby to było takie niezrozumiane wtedy.
0: Mhm, to prawda. No i też w ogóle taką dużą innowacją było to, co proponowała Magda Butrym, bo no wtedy w tamtych czasach gdzieś tam na rynku królowały takie stylizacje wieczorowe, jakieś suknie. Ona za to proponowała golfy, też marynarki, płaszcze, różne skórzane spódnice z frędzlami, no i też te kwiaty, z którymi kojarzymy Magdę Butrym chyba najbardziej.
1: Mm-hmm. No i właśnie ona poszła w stronę takiej, bo to też ważne dla kontekstu, że wtedy na przykład warszawskie kobiety, jak miały wydać powiedzmy jakąś większą ilość pieniędzy na jakieś ubranie, to właśnie były kreacje wieczorowe. Wydawało się, że to ma, no że to jest bardziej warte poświęcenia, że tak powiem, pieniędzy. No a Magda Butrym tutaj przychodziła właśnie z świetnymi rzeczami, bardzo klasycznymi, ale z świetnie wykonanymi i z takich bardzo jakościowych materiałów.
0: To prawda, no i to wszystko się opłaciło, bo te wtedy być może niecodzienne ubrania z dobrych tkanin zwróciły uwagę pewnej tajemniczej klientki, o której opowiemy już za chwilę.

0: Zanim opowiemy o tej tajemniczej klientce z paryskiej kawiarni, bo to jest bardzo ciekawa historia, to powiemy jeszcze o tym, jak właściwie Magda Butrym, jaka ona była w tym świecie mody. Już wspominałam, że była taka nieasekuracyjna, grała bardzo ryzykownie. No i właśnie stawiała wszystko na jedną kartę i w przeciwieństwie do innych projektantów polskich marek, nie dostosowała specjalnie cen do jakby możliwości rynku, bardzo globalnie myślała i...
1: No, tak, ona od razu gdzieś tam założyła, że jej marka ma być międzynarodowa.
0: Tak. No i jakby ona się odznaczała tym, w sensie bardzo się wyróżniała takim sposobem, no ale bardzo szybko właściwie zaczęła wchodzić na ten międzynarodowy rynek, pewnie między innymi też dzięki temu, że nie ograniczała się tylko do Polski, od razu wiedziała, co chce osiągnąć.
1: No i sama nie tylko w Polsce bywała, no bo Magda Butrym pewnego razu była w Paryżu, poszła do kawiarni, ubrana w swoje projekty, no i weszła do tej kawiarni też pewna kobieta, której bardzo spodobało się to, co ma na sobie nasza Magda. No a tą kobietą była Kim Kardashian.
0: Tak, dosłownie po prostu spodobało jej się to, w co Magda Butrym była ubrana.
1: No i no Kim, jak to Kim, stać ją na wiele, no zapytała, co to za strój, kupiła i wrzuciła zdjęcia do internetu, na media społecznościowe w tych kreacjach, no i wtedy to wszystko no już nabrało takiego rzeczywiście ogromnego rozpędu. Później te kreacje zaczęły nosić modelki, nawet Ania Rubik, także Kim, nawet Ania

0: i była zachwycona właściwie tak potężnie.
1: Tak, to prawda. No, zachwycony był cały świat też właśnie głównie tym takim charakterystycznym stylem dla Magdy Butrym, tymi koronkami, trochę taką zwiewnymi tkaninami. To też świadczyło o takim dobrym dosyć wyczuciu Magdy w rynku, bo ona rzeczywiście nawiązywała do tego tradycyjnego rzemiosła, tam gdzieś pojawiały się te koronki. I co jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, o tym nie wiedziałam, dopiero gdzieś tam przygotowując się do tej audycji, doczytałam, że w 2024 w jednej z kolekcji Magdy ona zaczęła współpracować z artystkami z Koniakowa. Koniakowa znanego z koronek.
0: Tak, no i ona współpracowała też po prostu z lokalnymi rzemieślnikami, właśnie z Koniakowem i też rozsławiła troszeczkę to miejsce.
1: Zgadza się. No a w 2025 roku, no już tutaj nastąpiła jej współpraca z marką H&M i tu już też było bardzo dużo tych polskich akcentów, to były przewiązywane na głowie chusty. No i to rzeczywiście jest takie sięganie do korzeni. Teraz mamy tego coraz więcej, ale jeszcze w zeszłym roku rzeczywiście aż tak tego nie widywaliśmy.
0: No bo to było coś zupełnie innego, też jeszcze nie aż tak właśnie popularnego. No i to było naprawdę ciekawe dla globalnego całego rynku, który no, zobaczył coś nowego po prostu, a to zawsze jest interesujące.
1: Zgadza się. No i mamy też tutaj te ludowe, takie kwiatowe wzory. W tej kolekcji H&M to były chyba głównie takie czerwono-czarne kwiaty, trochę gdzieś one nie przypominały maków, ale myślę, że kolory przypominają maki.

0: No i nie kończymy tutaj tych nawiązań do folkloru, bo teraz porozmawiamy o Zofii Chylak, która w swojej twórczości też również z niego korzysta, a jest to projektantka, która zaczynała od szycia torebek i chyba do dziś tak najbardziej jest z nimi kojarzona.
1: Chociaż tak zaczęła to od szycia na miarę. Przede wszystkim sukienek, a także w tym sukienek ślubnych. I tak sobie pomyślałam, że jeśli te suknie ślubne też nawiązywały do folkloru i na przykład były takie bardzo koronkowe, ale wyobrażam sobie, że też bardzo takie romantyczne, w sensie, że tam mogło być dużo warstw na przykład i tak dalej. Tak sobie to wyobrażam, to tak po czasie na przykład mając w swojej kolekcji suknię ślubną wykonaną przez Zofię Chylak, to też musi być niesamowite doświadczenie.
0: No nie wiem, jak one wyglądały, czy no rzeczywiście tak jak mówisz. No niemniej te torebki, ona chciała jednak projektować na miarę tego wysokiego krawiectwa. To miało być ekskluzywne. No i postawiła na te torebki i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Choć one były takie, powiedziałabym, właśnie nie polskie, bo to były takie torebki w stylu worka z takich naturalnych skór i wzór to był pyton czy krokodyl. To tak akurat ten folklor wtedy niekoniecznie. I miały też frędzle, były bardzo pojemne i eleganckie. To im przysporzyło tej popularności.
1: No i właściwie marka Chylak bardzo szybko stała się rozpoznawalna, no i już tutaj nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jeszcze to były takie, jak powiedziała Paulina, około włoskie, że tak powiem, projekty, no to one już były bardzo znane. No i pojawiły się nawet w sprzedaży na luksusowych platformach shoppingowych, obok torebek takich marek bardzo, bardzo znanych, na przykład jak Gucci czy Tom Ford, no i tam gdzieś obok też można było na tej samej platformie właśnie kupić torby Zofii Chylak, więc to też było ogromne wyróżnienie dla niej na samym początku, a z czasem zaczęła również tworzyć buty, z czego też jest już teraz znana i to były loafersy, baleriny, czułenka, coś właśnie takiego klasyczne, ale z takim, że tak powiem, rzemiosłem Zofii Chylak, z jej takim charakterem.
0: Tak, no właśnie ten folklor, o którym mówiłyśmy, tak się trochę zaplątałyśmy mówiąc o nim, ale bo on przebija się gdzieś tam w kampaniach, w tym jak te torebki też między innymi są przedstawione, no bo najczęściej te kobiety są ubrane tak wręcz, powiedziałabym, ascetycznie, trochę tak surowo. Gdzieś tam te kreacje są proste, ale wykończone jakąś właśnie taką delikatną koronką, czy na tych butach jest delikatna taka kokarda z rzemyków, z takich pasków. Czy mają też takie kołnierze haftowane te modelki. No a w ręku trzymają właśnie na przykład torebkę z motywem węża.

0: Bardzo ciekawe jest również to, jak Zofia Hylak właściwie zaczęła się interesować tą ludowością, co ją do tego tak bardzo zbliżyło.
1: Ona właśnie jest. Nawet nie wiem, czy zaczęła, bo to jest część jej osobowości.
0: No właśnie, o to chodzi.
1: Ona od dziecka była gdzieś tam związana bardzo z mamą, z babcią. Uwielbiała te takie polskie, wiejskie historie. Lubiła oglądać stare albumy, nawet szukać tych polskich opowieści. Jakieś kolekcjonowała książki. Co jest ciekawe, w jednym z wywiadów dla Voga też powiedziała, że licytuje je nawet na aukcjach i często sprowadza z zagranicy, bo w kraju są one niedostępne.
0: To też jest ciekawe. Twierdzi, że, no oczywiście to jest prawda, że nasze dziedzictwo jest bardzo bogate i my możemy i musimy być z niego dumni, a jak podkreśla, ludowość przez lata była łączona ze wstydem, no czemu ona oczywiście chce zapobiec. No i wiele takich procesów w naszej historii miało wpływ na to, że odrzucono właściwie wszystko, co z tym folklorem było związane. No bo i kultura szlachecka, i różne wojny, komunizm, i to wszystko na to wpłynęło, no a później zainteresowanie właściwie tym, co zachodnie, przez to niektóre obyczaje i tradycje poszły w zapomnienie. No i właśnie to, co poszło w zapomnienie, projektantkę interesuje najbardziej.
1: To prawda. No i tutaj przybliżymy wam jej kolekcję jubileuszową, bo na dziesięciolecie marki w 2024 roku z polskiego dziedzictwa, po angielsku heritage, ale no bo wiadomo, Zofia jest projektantką międzynarodową, więc tutaj, ale jest jak najbardziej polska ta kolekcja, dlatego my używamy słowa dziedzictwo. którą właśnie tworzyła ona z polskimi rzemieślnikami i muzeami, głównie z rzemieślnikami z Żywca. No i tutaj oni gdzieś tam tworzyli koronki i haftowania do chust tych tiulowych kołnierzy, czy tak nawet kryz, które też nosiły modelki. Kryzy to w ogóle są takie bardzo, bardzo folklorowe, ludowe część ubioru.
0: Mm-hmm. No i ona współpracowała z Małgorzatą Ostrowską z Żywca właśnie, która ręcznie wyhaftowała charakterystyczne dla tej kolekcji kołnierze, kryzy i chusty na bawełnianym tiulu. I to wszystko zostało wykonane zgodnie z tradycją lokalną. To jest taka metoda kultywowana od ponad 150 lat i w ten sposób te kołnierze zostały stworzone. Mhm. I przy tym też posługiwały się i stworzyły charakterystyczną mieszankę haftu łańcuszkowego i prostego, w sensie to już było stworzone, ale one go użyły do tworzenia tej linii. I cała ta właśnie, cała kolekcja powstała w Żywcu. Od lat Zofię Hylak interesowały tamtejsze bogate stroje mieszczańskie, takie rzeczy, które były noszone od pokoleń. Przede wszystkim piękne kołnierze i kokardy również. To się przewija już teraz w kolekcjach Zofii Hylak właśnie.
1: Tak, to prawda. Co ciekawe, to w ogóle też było takie bardzo wszystko robione w duchu slow fashion. No bo żeby wykonać w ogóle taki kołnierz czy chustę, no to zajmowało miesiąc czy dwa.
0: Mm-hmm. I Zofia Hylak też przyznaje, że sporo takich zamówień wysyła za granicę, a o tych żywieckich i łemkowskich strojach pisze teraz międzynarodowa prasa, w tym nawet amerykański i brytyjski Vogue, który również napisał właśnie o żywieckich i łemkowskich strojach. To jest niesamowite. No i właśnie wzbudziło ogromne zainteresowanie. Byli zafascynowani naszym folklorem, o którym oczywiście wcześniej nie słyszeli. No i to jest ogromny wpływ na takich lokalnych twórców, a panie z Żywca i ogólnie mieszkańcy Żywca również przyznają, że dzięki tej całej kolekcji też ich miasto stało się bardziej znane, mają więcej odwiedzających, no i cała ich twórczość tych osób, które zajmują się rzemieślniczo właśnie tymi rzeczami, teraz budzi ogromne zainteresowanie. Sam proces wytwarzania takich kołnierzy i tak dalej, to wszystko no właśnie cieszy się teraz taką popularnością.

0: o projektantkach już opowiadałyśmy, no to teraz, jeśli chodzi o świat mody, no to czas na modelki. I no, taką chyba najbardziej znaną polską modelką za granicą jest Ania Rubik. Śpiewał o niej nawet Kanye West.
1: No, tak.
0: I tutaj jej historia tego, jak zaczynała, jest dosyć ciekawa, bo ona o sobie mówi, że była 13-latką z Częstochowy, no ale w tej Częstochowie aż tyle czasu nie spędziła, bo kiedy miała 4 lata, to wyjechała za granicę, mieszkała w Grecji, w Kanadzie, w RPA z rodzicami, no i później do Polski wróciła, mając lat 12, no ale już mając 13 lat rozpoczęła pracę modelki w Paryżu.
1: Ale taki punkt zwrotny w jej karierze nastąpił właściwie, jak miała lat 15, bo to wtedy poszła pierwszy raz na takim, no w takim poważnym już pokazie mody. To był w ogóle pokaz Chanel, to tak, żeby to też wybrzmiało. No to był naprawdę poważny pokaz mody. Miała właśnie wtedy 15 lat. Później, od kiedy miała 16 lat, brała czynny udział we wszelkich różnych pokazach Alexandra McQueena. To było w Londynie, ale też w różnych innych miastach. No i bardzo polubiła się z Karlem Lagerfeldem.
0: To prawda, no i no tych sukcesów naprawdę można by było wymieniać wiele, ale to, co ją do tego doprowadziło, to myślę, że jest jej pracowitość, o której nieraz mówiła, ale też taka determinacja i to, że nie wstydziła się mówić, pytać. Taką jedną z najciekawszych, najbardziej chyba takich zabawnych historii z nią związanych jest to, jak poznała parę holenderskich fotografów Ines i Winhuda, którzy są znani w świecie mody generalnie dosyć szeroko. Też między innymi stworzyli razem teledysk do którejś z piosenek Björk. I tu po prostu nasza Ania była po prostu gdzieś obok, gdzie akurat oni pracowali w jakimś budynku i przez przypadek pomyliła salę. No i w ten sposób ich poznała. Gdzieś tam pokręciła się trochę po tej sali, aż w końcu Ines do niej podeszła i zapytała: hej, co ty tu robisz? Ona mówi: ojejku, no zgubiłam się.
1: Tak, ogólnie to wszystko było zaplanowane. Ania Rubik miała swój dokładny plan.
0: Tak, bo jak szczęściu akurat czasem trzeba pomóc.
1: Dokładnie. Jak tu dokładnie się zagubić, żeby akurat trafić do tego studia, żeby akurat trafić na nich.
0: Tak, ale to jest w ogóle fajna lekcja, myślę, dla nas wszystkich, którzy bardzo czegoś chcą. To takie historie, myślę, że możemy się z nich sporo nauczyć o tym, żeby się po prostu nie bać i właśnie czasem sobie pomóc. No, w każdym razie, kiedy no, dwóch takich fotografów zobaczyli dziewczynę o niestandardowej urodzie, no oczywiście, że chcieli jej zrobić zdjęcie.
1: Dwa tygodnie później już brała udział w sesji zdjęciowej dla Vogue'a, dostała różne takie bardzo, w sensie bardzo poważne międzynarodowe kampanie, no ale Ania Rubik była bardzo przebojowa i jak sama mówi, jak określają ją inni, ona od samego początku, kiedy przybyła do Paryża i zaczęła tą karierę, to bardzo dobrze sobie radziła. Ona miała swój konkretny plan, wiedziała, robiła taki mocny research, wiedziała, z jakimi fotografami chciałaby współpracować, no miała taką konkretną listę, konkretny plan na siebie, to co ona chciałaby zrobić, żeby właśnie zrobić taką międzynarodową karierę i to się oczywiście udało, bo na przykład w 2010 zajmowała trzecie miejsce w rankingu 50 najlepszych modelek świata według portalu models.com. Ogólnie stała się wielką ikoną modelingu i w różnych takich zestawieniach ona figuruje na najwyższych pozycjach. Na przykład również w 2014 i 2015 roku znajdowała się w pierwszej 20 najlepiej zarabiających modelek na świecie według Forbesa. No i to jest wszystko naprawdę imponujące. Ona ma wielu przyjaciół ze świata mody i jest bardzo, bardzo szanowana. I jeszcze ostatnia ciekawostka na jej temat, to ponad 40 razy zdobyła okładki magazynu Vogue w różnych krajach.
0: No to jest naprawdę imponujące. Też myślę, że warto, jeśli już o niej rozmawiamy, wspomnieć o tym, co ona robi teraz. Bo
1: no tak,
0: w 2017 roku założyła fundację sexed.pl, gdzie edukuje młodych ludzi na temat seksualności, o tym, o bezpieczeństwie. Więc rzeczywiście to też jest przykład tego, w jaki sposób w bardzo jakby szczytnej sprawie można wykorzystać tę swoją popularność.

0: Przejdziemy teraz do kolejnej modelki, która to podbiła amerykańskiego Vogue'a i to jest, myślę, bardzo duża rzecz, ponieważ to była pierwsza i do tej pory jedyna Polka, która wystąpiła na okładce amerykańskiego Vogue'a.
1: No i to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza i jedyna.
0: No tak.
1: A, bo ty to powiedziałaś.
0: Zgadza się.
1: Ta historia tak mnie zdziwiła, że ona jest naprawdę do tej pory jedyną, że aż musiałam to podkreślić. Chyba drugi raz musiałam o tym powiedzieć. No i ona też zaczęła karierę w modelingu w wieku 15 lat, jak to zazwyczaj wygląda. Chociaż, no wiadomo, nie zawsze.
0: Myślę,
1: no,
0: ale... że wyglądało w 2003
1: tak,
0: roku.
1: Tak, wtedy na pewno. Teraz trochę to się zmienia. Wiadomo, o tym też kiedyś mówiłyśmy. No tak. No i ona właśnie zaczęła swoją karierę i później już gdzieś tam jej... kariera ruszyła bardzo szybko. Ma za sobą kilkadziesiąt różnych kampanii dla marek modowych i urodowych.
0: Tak, między innymi to jest Prada, Tom Ford, Jimmy Choo, Tommy Hilfiger, naprawdę mogłybyśmy wymieniać i wymieniać. Też chodziła w wielu pokazach, na przykład dla Stella McCartney, czy Yves Saint Laurent, Dior.
1: Na swój pierwszy, swój taki debiut pokazowy miała w Mediolanie właśnie w 2003 roku. To już ogromne wyróżnienie. No i od tamtego czasu już miała okazję chodzić po topowych wybiegach, topowych domów mody. Już od razu to ruszyło i ona ma również za sobą pokazy Victoria's Secret, bo jakby w ich pokazach również chodziła razem na przykład z takimi modelkami naszymi polskimi jak Ania Rubik.
0: Oj, czy... tutaj nam się tak łączą te dwa nasze wejścia.
1: Dokładnie
0: 2009
1: tak.
0: Rok to był, to właśnie wtedy w pokazie Victoria's Secret wzięły udział nasze dwie Polki.
1: Mhm. Oprócz tego kolejną Polką, która brała taki częsty udział w tych pokazach była Magdalena Frąckowiak, ale oczywiście one nie były jedyne, nigdy nie były co prawda aniołkami. Mm-hmm. No bo to na ten jakby tytuł trzeba sobie jakoś inaczej zasłużyć. No w każdym razie w pokazach chodziły. A ja chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej takiej modelce bardzo znanej polskiej, którą ja osobiście też śledziłam. To jest Kasia Strus, czyli właściwie Katarzyna Strusińska, no bo wiadomo, oni tam trochę...
0: To ja to chciałam dopowiedzieć.
1: Chciałaś to dopowiedzieć, no przepraszam. No i ona również rozpoczęła swoją karierę, jak miała 16 lat, no to podobny właśnie wiek. A ona na przykład, jeśli chodzi o takie pierwsze Polki w czymś, no to ona jest pierwszą Polką, która wzięła udział w kampanii reklamowej Diora.
0: No, to prawda. A później nawet sama Anna Wintour, czyli redaktorka naczelna amerykańskiego Vogue'a, wybrała właśnie ją do sesji w styczniowym i lutowym wydaniu.
1: No to jest akurat niesamowite.
0: No, to prawda. Takie uznanie. Także no, również jest ona bardzo znaną modelką za granicą. Chodziła też u takich projektantów jak Prada, Calvin Klein, Dolce Gabbana, Miu Miu.
1: Dokładnie tak. No i jeśli chodzi o tą naszą polską scenę modelkową, tak to się prezentuje, to takie najpopularniejsze właśnie polskie modelki.

0: Niedziela w tym składzie. O, uprzedziłam cię. Tak. Tam powiedzieć, że niedziela w tym składzie już dobiega końca, a to nie jedyna rzecz, która dobiega końca.
1: Tak, dobiegła końca też ta nostalgiczna melodia, którą przed chwilą słyszeliśmy. Ja chciałam powiedzieć, że dodatkowo wprowadziła mnie w nastrój, ponieważ no naprawdę jest nam bardzo przykro, że to już jest nasza ostatnia niedziela w tym składzie. To lato minęło tak szybko.
0: Bardzo szybko, no ostatnia modowa niedziela.
1: No. No i tak sobie rozmawiałyśmy tutaj na poza anteniu tak zwanym przed chwilą, czy pamiętamy swoją pierwszą audycję Modowy Duet. No i Asiu, jak ty ją wspominasz?
0: Bardzo dobrze. Pamiętam dokładnie ją, dokładnie ten moment. Pamiętam, jak było tak ciepło, bo chyba to była jeszcze taka fala upałów. Mhm. Pamiętam to, że nie pamiętam, że myślałyśmy sobie, że musimy się ładnie ubierać, tak jakby modowo.
1: Tak,
0: i że to było takie ważne. Się ogólnie nadal jest oczywiście, ale czasami nie było na to przestrzeni.
1: Tak, no czasem tutaj w stroju sportowym, tak? Leginsy i bluzka.
0: Tak, o tak, tak było. Ale no pamiętam naszą pierwszą audycję, ona była o modzie zrównoważonej, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się. I miałyśmy wtedy gościnie i było bardzo fajnie.
0: No było super, to wspominam bardzo dobrze. W sensie wszystkie wspominam fajnie, już wspominam dobrze, ale ta pierwsza no była taka przełomowa. Pamiętam, że się stresowałam, mimo to, że no jakby...
1: To prawda, mimo tego, że się znamy tutaj z Asią jako łyse konie.
0: Naprawdę. Jak łyse konie, to i tak się stresowałyśmy jakoś tak.
1: Tak, ale w ogóle to jest fajna przestrzeń teraz, żeby trochę porozmawiać o tym, co się działo właśnie tak w kuchni od naszego nagrywania, bo ja z kolei pamiętam tę audycję, kiedy Asia, kiedy też miałyśmy coś nagrywać i Asia biegła z egzaminu, ponieważ pani tak długo ją przepytywała.
0: Jejku, pamiętam ten dzień, kiedy byłam tak zła na panią profesor, poszłam, ona się spóźniła 40 minut, pamiętam to, na egzamin. Ja zamieniałam się z każdym z osób z grupy, żeby być pierwsza na tym egzaminie. W ogóle się nim nie stresowałam, bo byłam tak zła.
1: Tak.
0: I pamiętam, że pani przyszła.
1: A tutaj w radiu była rozmowa i była gościni też, czekała.
0: Tak, czekała na mnie. I ja pamiętam, że byłam taka zła, pani mnie trzymała na tym egzaminie z 45 minut. Ja już po prostu byłam gotowa, już miałam torebkę w ręce, żeby stamtąd wyjść. A ona tak przeciągała, mówię nie. Co to było? To był przy okazji najważniejszy egzamin chyba w sesji letniej, ale dla mnie nie. Dla mnie wtedy to była rozmowa najważniejsza, no i się spóźniłam rzeczywiście, to było straszne.
1: To prawda. No także nie pozostało nam nic innego, tylko wam bardzo podziękować.
0: Ja dziękuję też tobie.
1: Ja tobie też dziękuję. Dziękujemy też Patrykowi, który nas dzisiaj realizuje. Dziękujemy też Olkowi, który tam siedzi i który był też tutaj z nami.
0: Tak,
1: zawsze
0: był z nami.
1: Tak, Olek z Twierdzy Poznań. Także, no ale ja myślę, że mówimy do usłyszenia, że jeszcze się usłyszymy
0: myślę,
1: na modowym
0: tak.
1: duecie. No to co? Cześć, miłej niedzieli.

0: modowo
1: i alternatywnie.
0: O tym, co nosimy
1: i co to o nas mówi.
0: Modowy duet.
1: Niedziela, godzina 12.
2: Autopromocja.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
4: 21 wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
6: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
7: Nowa pora roku, nowa ramówka w Radiu Afera oraz zupełnie nowa audycja o niekonwencjonalnych podróżach, którą będę miała przyjemność poprowadzić przez najbliższe tygodnie. Za realizację odpowiada dzisiaj Maja Manos i Gabi Korzyb, a ja nazywam się Zofia Frankiewicz i właśnie naprawdę bardzo się cieszę, że przez najbliższe tygodnie będę u siebie gościć podróżników i podróżniczki, którzy wyjeżdżają w różne zakątki na świata właśnie w taki niekonwencjonalny sposób, więc jednocześnie ich przygody wyglądają na takie bardzo niewygodne, a z drugiej strony ten brak komfortu jest największym luksusem. Kilka słów o mnie, chociaż ta audycja nie będzie za bardzo o mnie, to u mnie podróże zaczęły się już kilka lat temu i w zasadzie zaczęły się właśnie od autostopu, gdzie z założenia ta podróż jest już niewygodna, bo kilka godzin się czeka na skraju drogi, śpi się w przeróżnych, dziwnych miejscach, wychodzi się cały czas ze swojej strefy komfortu, poznając nowych ludzi, wchodząc im do samochodu od razu i z automatu im ufając. No i moim mottem jest szukanie komfortu w niekomforcie. Ja też przeprowadzałam się już kilka razy w życiu. Mieszkałam w Oregonie, na Hawajach, w Turcji, w Portugalii oraz w Hiszpanii. Jednak tyle o mnie, bo teraz już u mnie w studiu jest Marta Leszczyńska, która jest moją pierwszą gościnią. Bardzo mi miło, Marto, ciebie tutaj gościć. Cześć.
8: Cześć Zosia, cześć wszystkim.
7: Marta już ponad rok temu w sumie wspięła się na najwyższy szczyt Turcji bądź Kurdystanu, na Ararat, czyli 5137 metrów. Ale o tym porozmawiamy zaraz już po utworze, który przeniesie nas trochę w tureckie klimaty, czyli przed nami Kufi Duman.

0: Marto, także wejście na Ararat było już ponad rok temu. I jak słyszysz to słowo, Ararat, to co pierwsze przychodzi ci na myśl?
1: Ojejku, zimno. I to jak razem się wspinałyśmy na tą górę i jak widziałyśmy gwiazdy i zaczęła śpiewać Coldplay.
0: O tak, ja uwielbiam tą piosenkę, może puścimy ją trochę nieco później, ale faktycznie mi też kojarzy się zimno i ciemno. I tak, no tutaj trzeba wspomnieć, że z Martą wspólnie wchodziłyśmy na ten Ararat ponad rok temu, więc z jednej strony można by pomyśleć, że te ponad 5000 metrów to mogą być super widoki, niezapomniane wspomnienia. Ale z drugiej strony te góry powyżej 5000 metrów to jest choroba wysokościowa, czyli ból głowy, jest zimno, spanie w zamarzającym namiocie, nie mycie się od tygodnia, więc ile jest w tym
1: prawdy? Od tygodnia, trochę cię poniosło.
0: No właśnie, ile jest w tym prawdy?
1: No cóż, jakby na pewno to było takie humbling experience, bym powiedziała, no bo gdzieś tam obie działamy sportowo i tak dalej, a jednak no trochę nas to dobiło. No i to było zdecydowanie takie wyjście spoza strefy komfortu. Dla mnie szczególnie właśnie pod względem zimna, bo mi jest zawsze chyba zimniej niż jeszcze innym ludziom. I nawet przecież miałyśmy wynajęte specjalne te śpiwory na minus 20 stopni, a i tak było zimno tak, w nocy.
0: Dokładnie, a i tak było ciężko.
1: Dostałyśmy potem te drugie przecież śpiwory, tak, już nawet za darmo, już bez żadnej płatności, tak, żebyśmy tylko się nie trzęsły w nocy.
0: To zaraz wspomnimy o tym właśnie, gdzie to się dokładnie śpi, ale też jestem ciekawa takiego mitu, co ty o tym myślisz, bo mówi się, że Ararat to taki łatwy pięciotysięcznik. Więc czy w ogóle można mówić, że pięciotysięczniki są łatwe?
1: No to jest mój jedyny pięciotysięcznik, także nie wiem. Ale no, kurczę, nie wiem, bo wydaje mi się, że to bardzo dużo zależy od warunków pogodowych, od twojego dnia, stanu zdrowia i tak dalej. No mimo, że ja się czułam bardzo przygotowana pod względem fizycznym i też tak samo ze sprzętem, z ubraniami i tak dalej, to jednak było mi bardzo zimno. I naprawdę był taki moment, że myślałam, że tam nie dojdę. I dobrze, że było z nami więcej osób. I był w grupie też taki Niemiec, który w jednym momencie po prostu pomógł mi ubrać raki, pomógł mi ubrać te okularki, kaptur, wszystko. I po prostu szedł ze mną na końcu grupy. I ja po prostu byłam tylko skupiona na jego krokach. I to było raz, dwa. I tylko szłam za nim i się w końcu udało tam dojść, bo po prostu było mi tak zimno, że się cała trzęsłam. Ale wiem, że też był to mój błąd, że się nie zgłosiłam wcześniej do naszego przewodnika. Bo pamiętam, jak już byliśmy na tym szczycie. I po jednym zdjęciu mówię, dobra, już chcę na dół. To ten przewodnik mówi, że zimno ci? A ja mówię, że no, on mówi w ręce, a ja mówię tak. I on takie, why you not tell me you cold? I po prostu ubrał mi wtedy swoje zapasowe rękawiczki, które bardziej wyglądały jak takie bokserskie. A mimo, że ja miałam moje rękawice, które mi służyły bardzo dobrze na Alasce, to jednak i tak się okazało, że tam nie były wystarczające. I po prostu on mi ogrzał te ręce, dał potem swoje, te drugie zapasowe rękawice i moje życie się wtedy odmieniło.
0: Dobra, a zacznijmy w takim razie od początku, bo mówimy tutaj tak o tym zimnie, więc czy od samego początku jest zimno, czy w którym momencie wchodząc na szczyt zaczyna się to robić zimno, więc jak wygląda ta wyprawa, w sensie ile trwa dni i czy właśnie już pierwszego dnia cię uderza to zimno, czy jak to po kolei tam wygląda?
1: No to tak, jak my dojechałyśmy do hotelu, w którym się spotykałyśmy z przewodnikiem resztą grupy, następnego dnia właśnie jechałyśmy autem do podnóża góry i potem zaczęła się nasza pierwsza wędrówka właśnie do pierwszego obozu, który był na wysokości 3200 metrów. I tam jeszcze było ciepło.
0: Tam jeszcze było fajnie, tam jeszcze szłyśmy z kurtki w rękawkach.
1: Było już czuć wysokość. Pamiętam, jak pierwszy raz szłyśmy tam do toalety, no to już mi się kręciło w głowie.
0: A to jak takie toalety wyglądają?
1: O, pięknie. Taka dziura w ziemi otoczona drewnem i ma się obok butelkę z wodą, żeby coś tam spłukać. Ale no, w porządku. Także tak, tam była ta pierwsza noc i w nocy już mi było zimno. To była ta pierwsza noc trzęsiawki. Następnego dnia szłyśmy wyżej na aklimatyzację. Nie pamiętam na jaki pułap dokładnie, nie wiem, czy pamiętasz.
0: To było 4000. Pamiętam, że było planowane, żeby iść wyżej, ale jednak konie nie mogły dalej wejść, bo one niosły nam ten bagaż, bo spadł śnieg.
1: Ale to chyba jeszcze nie wtedy, bo mi się wydaje, że my szłyśmy na ten wyższy pułap,
0: żeby
1: i potem
0: zejść.
1: Wracałyśmy.
0: Dokładnie, tak. to było 4000. 2100, coś takiego?
1: No, chyba coś takiego. I tam, jak już byłyśmy na tej wysokości, już było nam trochę zimno. No i tam właśnie była ta aklimatyzacja, jakoś tam godzinę czasu spędziliśmy całą grupą, rozmawialiśmy i tak dalej. No i potem znowu się schodziło na dół do tego naszego obozu 3200. Tam spędziliśmy sobie wszyscy miły wieczór. I potem właśnie następnego dnia znowu wchodziliśmy tam wyżej, tam był rozbijany namiot, znowu właśnie z tymi końmi i tak dalej. No i to był ten dzień, gdzieś szłyśmy spać o 18, bo o północy trzeba było być gotowym na wchodzenie na ten atak szczytowy.
0: A to dobra, to jeszcze jak wyglądają te kampy? Jak wygląda pierwszy i jak wygląda drugi?
1: No ten pierwszy był taki fancy, bym powiedziała, bo no ta toaleta właśnie była tak ładnie zrobiona.
0: Dziura w ziemi.
1: Ale otoczona, słuchajcie, jakimś tam parawanem, był element prywatności.
0: To prawda, bo na drugim kampie już nie było.
1: Nie było, tam były same głazy. No właśnie, to też w ogóle, tak może zahaczając, że to jest ważne, że my tak się skupiamy na tej górze i w ogóle, że bardzo, no super doświadczenie, no ale też tam było mnóstwo śmieci, no nie? Jednak, że to był taki smutny element. Było też dużo bezdomnych psów, które gdzieś tam za nami podążały. No i czasem te psy właśnie też tam siedziały w tych takich, no, nieprzyjemnych rzeczach, jakichś śmieciach i tak dalej, także no szkoda. No i co? No i...
0: A drugi kamp, czyli pierwszy jest taki fancy, tak. A drugi już nie jest fancy?
1: No właśnie, tam już po prostu był taki zwykły namiot rozłożony dla nas przez naszych właśnie przewodników. No i to tak było już na takich gruzach, skałach, śniegu, jeszcze zimniej.
0: I jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy jechałaś busem z tego hotelu, z miasteczka właśnie, żeby wyruszyć na szlak?
1: Jeju, no to były duże emocje, bardzo przeżywałam, zastanawiałam się, jak to będzie, byłam podekscytowana, przerażona. Wtedy jeszcze było naprawdę ciepło, poznawaliśmy się zresztą grupy właśnie w busie, więc było bardzo wesoło. No i chyba wszyscy trochę nie wiedzieliśmy, co nas dokładnie czeka.
0: I czułaś, że spełniasz właśnie takie swoje małe marzenie?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Dobra, no to przed nami utwór Dream On.

0: Wspomniałaś, że na atak szczytowy wstaje się o godzinie 12. To o której się idzie spać?
1: No właśnie o tej 18.
0: O 18. Czyli można by powiedzieć, że jest 6 godzin snu przed tym wielkim dniem. Czyli wstajesz o godzinie 12 i co, jesz śniadanie?
1: No, trzeba było się najeść trochę przed tym atakiem szczytowym. A jedzenie w ogóle było przepyszne, bo właśnie ci nasi przewodnicy, tam był też kucharz, gotowali pyszne rzeczy, więc najedliśmy się. Nie potrafię powtórzyć nazw dań, które jedliśmy, jadłyśmy, ja ale nie. Było bardzo dobre, tak. No i co? No
0: i co potem... pamiętasz z tego właśnie, jak wyruszałyśmy tuż przed wyjściem na dobrą sprawę?
1: Jej, no taką dużą ekscytację, ale też... lęk właśnie przed tym takim pójściem w nocy. Bardzo się cieszyłam, że były inne osoby, które na przykład miały działające baterie, które mnie ratowały z moją czołówką. Ty też przecież wymieniałaś baterię tak. W jednym momencie, się zatrzymałyśmy.
0: Ja pamiętam, że wymieniałam baterię gdzieś w środku w ogóle niczego. Pamiętam, że grupa zaczęła już...
1: Oni już poszli, a ja ci świeciłam.
0: A ja mówię, zaraz zgubię baterię, którą została mi ostatnia jedna pełna, a bez dobrej czołówki to ja myślę, że tam by się nie dało rady.
1: Nie.
0: Więc czy bałaś się w ogóle tego wyjścia wtedy?
1: Ogólnie bać się chyba nie bałam, bo wiedziałam na pewno, że jesteśmy bardzo dobrze zaopiekowane właśnie z naszymi przewodnikami. Więc tak, żebym się bała, żeby coś mi się stało, to nie. No ale były takie obawy, czy na pewno dam radę i sobie myślałam, myślę, że dam radę, bo też była ta ekscytacja, adrenalina. No i dopiero potem, jak to zimno mi zaczęło tak coraz bardziej dokuczać, to wtedy zaczęłam się martwić.
0: Ja pamiętam właśnie z tego wyjścia chyba najbardziej to, że ja w ogóle teraz jak sobie o tym myślę, to jest absurdalne, że ja tak w ogóle zrobiłam, ale ja nalałam sobie wody do bukłaku
1: tak.
0: I ta woda mi zamarzła. Już w zasadzie tuż przed wyjściem, w przeciągu tej godzinki, gdzie tam się szykowałyśmy, jadłyśmy śniadanie i nagle patrzę, a w plecaku mam dodatkowe 2 kilo lodu. Więc mówię, szybko wywalałam ten bukłak, żeby go zostawić i gdzieś napełnić butelki tą ciepłą wodą, którą i tak w sumie pomału się chłodziła, bo jednak brakowało mi bardzo mocno tego termosu.
1: No, bo w tym wężyku ci się nie
0: tak.
1: Tak, zamroziło się. Pić, no.
0: Dokładnie, dokładnie. A później faktycznie, myślę, że o strachu tam nie można było za bardzo mówić, bo z tymi przewodnikami faktycznie bardzo dobrze, sprawnie to szło, mi się wydaje.
1: No super, oni byli naprawdę świetni, też się dobrze z nami komunikowali, na przykład w grupie też się okazało, że było trochę więcej Polaków, byli też właśnie Niemcy, Włosi, no i też właśnie bardzo śmiesznie było, jak zawsze nasz główny przewodnik nam podawał herbatę i mówił, herbatka?
0: Okej, czyli on niósł ze sobą właśnie cały ten zapas, nie?
1: Tych
0: herbat, jakiś przekąsek, żeby nas trochę motywować, bo tej motywacji właśnie myślisz, że potrzebowałaś?
1: Tak, już w tym pewnym momencie, jak właśnie był ten moment, jak zrobiliśmy taką przerwę i zaczęłam się tak bardzo trząść i właśnie tam zaczęliśmy pić tą herbatkę i ręce mi się tak trzęsły, że nie byłam w stanie ubrać tych raków, to był moment, gdzie czułam, że o kurczę, nie wiem, co będzie dalej.
0: No, a na przykład... Czy choroba wysokościowa cię dopadła?
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że ten pierwszy obóz kręcił mi się na pewno w głowie, jak szłam korzystać z toalety. Potem ta aklimatyzacja, myślę, że dobrze zadziałała. Myślę, że z chorobą wysokościową, no wiadomo, gdzie się ciężej oddychało. No ale to chyba tyle. Nie było jakoś, że zrobiło mi się niedobrze i tak dalej. Tylko najbardziej mi dokuczało właśnie to zimno.
0: A czy przy ataku szczytowym czułaś, że ci głowa puchnie, że cię boli i że coraz ciężej się idzie?
1: Tam nie. Tam było mi po prostu

0: ciągle zimno.
1: Tam już o niczym innym nie myślałaś, tylko o tym, że jest zimno. Tak. Bo właśnie dla mnie chyba najciężej było, jak się przeszło te 5000 metrów i wiedziałam, że dobra, już mam 5000, ale jeszcze jest to 137 metrów. I dla mnie wtedy to była tragedia. Po prostu kroki były mniejsze niż tip-topy. Bardzo ciężko mi się szło, bardzo ciężko mi się oddychało i dodatkowo właśnie, no też było zimno, wiatr był straszny. Tak. Mhm. Byłyśmy bardzo wystawione w ogóle na wiatr z każdej strony, więc dla mnie w tym momencie już naprawdę ciało mówiło, że koniec, ale jednocześnie jak tu nie przejść jeszcze to 137 metrów. I jak ty wspominasz wejście już na sam szczyt? Jak wyglądało dla ciebie to ostatnie 137 metrów?
0: Ja byłam tylko skupiona na krokach Jacoba, Jakoba przede mną. Ja tylko patrzyłam na jego stópki. No jak już tam doszliśmy wszyscy razem, to już miałam takie, okej, okay, fajnie, ale chcę na dół, bo mi zimno. I dopiero zaczęłam jakby cieszyć się tym szczytem, jak właśnie nasz przewodnik oddał mi te drugie rękawice.
1: No właśnie, to było bardzo ciekawe, bo ja sobie też wyobrażałam wcześniej, że to jest tak, że wyjdziemy na szczyt i tak jak przeważnie się zdobywa mniejsze szczyty, to że można usiąść tam, popatrzeć na widoki, zobaczyć, w końcu pokomplentować, jak to super, że co my właśnie osiągnęliśmy, a ja mam wrażenie, że na Araracie to było tak, że byliśmy tam dosłownie chwilę, bo tak mocno wiało i stwierdziliśmy, że trzeba już schodzić, że ja mało pamiętam w ogóle z tego bycia na szczycie. Mam wrażenie, że to było dosłownie kilka minut, a w porównaniu do całej wyprawy, która trwała kilka dni, to jest naprawdę malutko ułamek.
0: No tak, tak, tak było, że nie spędziłyśmy tam zbyt dużo czasu, ale to dobrze. Ale nie, no na pewno udało się tak objąć wzrokiem właśnie te chmury, właśnie to, że byłyśmy tak ponad chmurami, to było na pewno świetnym przeżyciem. Jak ja już dostałam te drugie rękawice, to ja już po prostu cieszyłam się życiem i już było naprawdę pięknie. A też pamiętam, potem zeszłyśmy trochę niżej całą grupą, jak już były porobione te zdjęcia i tak dalej i każdy miał taki moment, żeby chwilę pooddychać i potem właśnie zeszłyśmy niżej i tam był ten moment, gdzie wciąż były ładne widoczki, byłyśmy tak, osłonięte od wiatru i tam była właśnie ta przerwa z takimi przekąskami w ogóle, więc tam można było w ogóle objąć, rozumiem, co się przed chwilą wydarzyło, no nie?
1: A to jak wspominasz schodzenie ze szczytu?
0: No schodzenie już naprawdę w porządku. Jedyne co, no to, że na sam koniec, już bardzo blisko tego końca, jak już byłyśmy prawie przy tym obozie, no to, że przemokły mi buty, bo nie miałam tych takich rzeczy, co się ubiera na górę i mi wtedy śnieg wleciał właśnie od góry. No i wtedy było mi znowu zimno, cienko w stópki, niekończąca się historia z zimnem.
1: Mam wrażenie, że Ararat to tutaj dla Marty równa się zimno.
0: Tak. Ale pamiętam, że też było śmiesznie, bo był taki jeden moment, nie wiem, czy to jest bezpieczne i czy mogę o tym mówić, ale w jakimś momencie wszyscy po prostu zjeżdżali na tyłku z tej takiej snow slide i tam było fajnie. Też pamiętam, że w ogóle nasz przewodnik w jednym momencie, ten taki główny, mówi do nas, gdzieś tam odebrał telefon, bo w ogóle tam był chyba zasięg. Ja nie miałam
1: w którymś,
0: telefonu.
1: W którymś momencie był, pamiętam, że chyba nie cały czas, ale czasami gdzieś migał.
0: Tak, tak. Ja pamiętam, że po prostu nasz przewodnik odbiera telefon i mówi, o słuchajcie, muszę iść do góry, bo gdzieś tam mają jakiś problem. I on po prostu znowu leciał do góry, jakby to była taka najnormalniejsza rzecz na świecie.
1: Tak, faktycznie, no. No. Ja dla mnie pamiętam, że miałam takie okropne poczucie, że jeszcze musimy całą tą drogę zejść. I ja byłam już strasznie zmęczona, bo my na szczyt jakoś weszłyśmy około 7 rano. I już miałam takie poczucie, że dzień jest zrobiony, że generalnie ja już dzień skończyłam, a to się okazało, że na dobrą sprawę to tylko połowa, jest tylko ranek, a jeszcze trzeba całą tą trasę zejść do pierwszego kampu i dla mnie to było bardzo ciężkie to zejście, bo po prostu mi się bardzo chciało spać.
0: A pamiętam. No,
1: dlatego to zjeżdżanie, to też no, tak nie wiem, czy możemy mówić, czy nie, ale właśnie no, zjeżdżaliśmy, w sumie nie tylko my.
0: No i my podążałyśmy
1: za innymi. To nie był nasz pomysł. Ale dobrze, no to w takim razie przejdziemy teraz do utworu Ain't No Mountain High Enough. Myślę, że to jest idealny utwór, żeby podsumować tutaj nasz ten Ararat.

0: Wyjeżdżając na szlak jest duża taka ekscytacja, to poczucie, że się spełnia marzenie. Będąc na szczycie doszłyśmy do wniosku, że mało się pamięta. A jak to jest, jak się schodzi do tego pierwszego kampu i już wiesz, że jest po wszystkim? Co czułaś?
1: Nie, wtedy to już było po prostu taka ulga, ogromna ulga, pamiętam takie zmęczenie. Pamiętam, jak wszyscy jedliśmy tą zupę taką pyszną, to była najpyszniejsza zupa na świecie w tamtym momencie. No i każdy był taki zmęczony i potem właśnie szliśmy na tą drzemkę i potem schodziłyśmy po tej drzemce. Znowu w sumie jeszcze było jedzonko i potem schodziłyśmy znowu niżej do tego pierwszego kampu, ale też pamiętam, że przecież to było takie niesamowite właśnie z tymi naszymi przewodnikami, że on dopiero wrócił, już trzeba było schodzić, już pomagał nam zwijać kamp, jakby, no.
0: Tak, że ten przewodnik był tak zaaklimatyzowany do tej wysokości, że on dosłownie robił tam wszystko.
1: I taki wytrenowany.
0: Nie,
1: no.
0: Wrócił, nie musiał w ogóle myśleć, żeby się zdrzemnąć, odpocząć, tylko zaczął pakować kamp i zaczęliśmy schodzić jeszcze niżej. Ja pamiętam, że to była jedna z najlepszych moich drzemek chyba w życiu. Mi się tak dobrze tam spało w tym namiocie, który był w zasadzie na skałach, ale no, ja cudownie wspominam już bycie w ogóle w kampie właśnie z tą zupką i później schodziliśmy jeszcze do tego kampu pierwszego, no.
1: Tak, i tam potem jeszcze graliśmy w karty. O, pamiętam, że w sumie ja to miałam taki moment, że wtedy mnie zaczęła boleć ta głowa, że jak już było po wszystkim i tak dalej, i że potem wzięłam chyba po prostu tabletkę przeciwbólową, poszłam spać na pół godziny i wróciłam i już było dobrze. Tak, graliśmy wtedy właśnie w karty i tak dalej.
0: No właśnie, integruje się wtedy z ludźmi tam?
1: Tak, zdecydowanie, bardzo fajnie. W ogóle okazało się, że było dużo Polaków. No i właśnie też dużo tych Włochów, Niemcy. Był też jeden chłopak z Nowej Zelandii, ale on niestety nie dał rady wejść. No, ale towarzystwo było naprawdę przednie, było bardzo fajnie.
0: A nie dał rady wejść, bo?
1: No właśnie, mu chyba było po prostu zbyt trudno, że może i ta aklimatyzacja była dla niego problemem. Nie wiem dokładnie, ale...
0: Tak, coś takiego było, że chyba wysokościówka, coś w tym stylu. A jak właśnie wspominasz w tym momencie te wieczory? Bo z jednej strony wspomniałyśmy, że był tam zasięg czasami, ale czy ludzie korzystali z niego, czy wtedy właśnie telefony już poszły w odstawkę?
1: Poszły w odstawkę, myślę, że raczej wszyscy siedzieliśmy, się integrowaliśmy i że chyba nawet byliśmy trochę rozczarowani, że tam można było mieć ten zasięg, jeżeli ktoś by się bardzo postarał.
0: Tak. Też mi się tak kojarzy, że w ogóle z tych telefonów się praktycznie nie używało, nie korzystało, tylko graliśmy w karty i pamiętam, że graliśmy też w paluszki, jako bierki. Bo nie mieliśmy bierek, ale na szczęście były przekąski, więc te wieczory w ogóle. Ja chyba też tak najmilej wspominam z całej wyprawy, bo to było takie totalne odcięcie się od świata na dobrą sprawę i liczyło się tylko to, że jesteśmy gdzieś tam zamknięci w tych namiotach.
1: No, takim naszym małym światku. Jeszcze w ogóle ten główny namiot właśnie, gdzie graliśmy w te karty, gdzie jedliśmy, tam był też taki piecyk i pamiętam ten piecyk jako coś takiego bardzo przyjemnego.
0: Dobra, a sam Ararat znajduje się w ogóle zupełnie na wschodzie kraju, w Turcji. I jak dojechałaś tam?
1: No to właśnie z tobą śmigałyśmy na stopa. Przyleciałam, pamiętam, bo wtedy Zosia właśnie była na Erasmusie w Turcji, w Eskişehir.
0: Tak, Eskişehir.
1: Okay. O, właśnie. I się spotkałyśmy w...
0: Do Antalii.
1: O, właśnie tam. No i stamtąd wtedy stopowałyśmy. Ja przyleciałam jakoś po południu i wtedy właśnie miałyśmy tam wspólny wieczór i następnego dnia rano już zaczęłyśmy nasze stopowanie. No i było super. I nie wiem, to było jakieś 4 dni autostopu?
0: Coś takiego. Pamiętam, że dość mocno się spieszyłyśmy, ale w takim razie o historii autostopowej opowiemy nieco więcej już za chwilę.

0: Spotkałyśmy się w Antalii, więc kilka dni faktycznie nam zajęło, żeby dojechać do tego Araratu. No i ja pamiętam tą pierwszą rodzinę, która nas przyjęła tego pierwszego dnia. To było niedaleko miasta Konya. I jak ty wspominasz właśnie odwiedziny tej wielkiej rodziny, tak na dobrą sprawę.
1: Jejku, no to było super, to było naprawdę super, bo w ogóle ten nasz dzień autostopowy zaczął się w deszczu. Ja pamiętam, ja przemokłam zaraz, jeszcze zanim złapałyśmy pierwszego stopa. Nie wiem, czy pamiętasz, jak zaczęło tak lać, ja tam stałam, jechała ta ciężarówka, ty akurat jadłaś sobie chyba kanapeczkę pod,
0: tak, ja pamiętam,
1: pod dachem.
0: To był w ogóle fenomen, bo to był czerwiec, więc powinno być gorąco, a nam padało.
1: I następne dni już było w sumie gorąco, ale tak, ten pierwszy dzień.
0: No. Oj, ja wtedy miałam, tak, byłam sceptyczna, mówię, jak my dojedziemy, bo to w zasadzie ponad połowę Turcji musiałyśmy przejechać, żeby na ten Ararat dojechać, bo to jest w zasadzie tuż przy granicy z Armenią, więc no cały kraj, ale w sumie szło nam sprawnie, fajne te stopy miałyśmy.
1: Tak, tak, naprawdę bardzo przyjaźni, super ludzie. Właśnie jak była ta ulewa, no to wziął nas na stopa taki chłopak, który jechał vanem i w międzyczasie nagrywał TikToki, live'y, coś takiego. On właśnie podróżował przez całą Turcję i też nas częstował jakimiś tureckimi słodyczami, w ogóle tak, że było naprawdę miło. I potem w sumie było takie moje pierwsze nieprzyjemne doświadczenie autostopowe, bo ja też już stopuję od lat i w Polsce i za granicą i po raz pierwszy miałam taką sytuację. Jechałyśmy z tym kierowcą jakieś tylko 5 minut może, bo po prostu on nas zgarniał z tego miejsca, gdzie nas wysadził właśnie tym vanem ten chłopak. On nas zawoził na stację benzynową i po prostu była taka sytuacja, że w jednym momencie on mi położył rękę na moim udzie. Ja siedziałam z przodu, Zosia z tyłu i tak szczerze ja się trochę zmroziłam. Ja trochę nie wiedziałam, co mam zrobić i to mi dało dużo do myślenia, że jednak nie jest zawsze tak wesołe, kolorowo i jednak czasem mam takie sytuacje, jak gdzieś tam jak stopowałam na przykład moją przyjaciółką Olą z Austrii, pamiętam, do Grecji, że były dwie takie sytuacje, że zdecydowałyśmy się nie wsiąść do samochodu, bo po prostu nie czułyśmy się bezpiecznie i myślę, że jednak warto jest tak podążać za taką intuicją. Tutaj my też obie w sumie nie byłyśmy pewne, ale tak, mówimy o 5 minut, no i się okazało, że jednak nie.
0: Myślę,
1: fajnie,
0: że właśnie tutaj bardzo dobrze jest zaznaczyć, że w autostopie bardzo ważna jest intuicja i żeby po prostu jej ufać, bo mi się wydaje, że to się bardzo często sprawdza, bo pamiętam, jak wchodziłyśmy do tego samochodu, to coś było nie tak, ale 5 minut, żeby nas wywieźć za miasto, to, no to stwierdziłyśmy, że warto. No i chyba jednak warto nie było. Ale myślę, że później wynagrodził nam.
1: No właśnie tak, właśnie to było super. Jak ja po prostu potem już wysiadłyśmy i ja byłam na tej stacji benzynowej i przykminiałam całe swoje dotychczasowe życie i decyzje i w ogóle mój sposób reakcji i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie wtedy pojawiło się to małżeństwo, które miało dziecko w samochodzie, które się okazało nie być ich dzieckiem. Ale oni właśnie nas potem zabrali właśnie do rodziny tego dziecka, gdzie w ogóle był pełen dom, że właśnie i wujkowie, dziadkowie, cała farma, pokazywali nam krówki, dostałyśmy bardzo dużo do jedzenia. No i to była bardzo przyjemna atmosfera. Oni no nie mówili w ogóle po angielsku, a tłumaczyliśmy wszystko przez Google Translate. To było tak super, naprawdę byli niesamowici. Tam potem właśnie jeszcze te inne dzieciaczki przyszły, gdzieś tam dzieci, siostry, kogoś. I było naprawdę tak super. Tak przyjemna atmosfera.
0: Najlepsze było to, że właśnie nie mogłyśmy się dogadać z nimi w żadnym języku, bo oni nic po angielsku, no my po turecku też nie bardzo.
1: Problem jok.
0: Czyli nie ma problemu. To takie chyba nasze podstawowe sformułowanie tam było.
1: Tak.
0: A i tak można było się z nimi porozumiewać w różny inny sposób. Co prawda, ja pamiętam, że byłyśmy zmęczone już trochę używaniem tego Google Translate, bo oni cały czas chcieli wszystko na tym tłumaczu rozmawiać i to w którymś momencie było takie, to w ogóle źle tłumaczy, to nie tak ma być, ale z drugiej strony to było bardzo miłe, że oni naprawdę chcieli mieć z nami kontakt.
1: Tak, i to było naprawdę super, że mogłyśmy naprawdę nawiązać taką więź tylko właśnie za pomocą tego translatora. No
0: tak,
1: nie?
0: Tak.
1: I potem oni nas zabrali do jeszcze jednego swojego domu, gdzie właśnie mieszkali z rodziną chyba już, nie wiem, kto z której strony, ale poznałyśmy kolejną gdzieś tam siostrę, rodzinę, coś tam. I naprawdę było super. Jeszcze po drodze w ogóle, zanim tam dojechałyśmy, oni nas zabrali w miejsce pracy, gdzie właśnie ten mąż pracował, gdzieś tam kupili jeszcze jakieś owoce.
0: Tak.
1: No naprawdę wspaniale. Następnego dnia przecież znowu właśnie nas zaprosili na śniadanko, dostałyśmy w ogóle prezenty, zrobili kurczę, to było takie na drutach, czy coś takiego, takie papucie.
0: Tak.
1: Więc naprawdę było przemiło. No i potem dziewczynego nie nas wzięli pod posterunek stacji policji, żeby się miały bezpieczny odjazd dalej.
0: Ja mam wrażenie, że tych prezentów było znacznie więcej, bo później od kolejnych kierowców też pamiętam, że dostawałyśmy. Ale tak.
1: Ach, bo to był jeszcze w ogóle Bajram.
0: Tak, o, święto w islamie, dokładnie. Ale dobra, to było w Turcji, a później już wjechałyśmy do Kurdystanu. I czy ty masz poczucie, że jakoś się zmienił charakter wizyty? Jednak ten sam kraj, a z drugiej strony trochę różnic też było, czy właśnie nie? Jakie miałaś odczucia, jak do Kurdystanu już wjechałyśmy?
1: Znaczy, no na pewno ci ludzie byli bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mili. Ale w sensie, no tak samo było wcześniej w Turcji, ale no też miałyśmy taką sytuację, że jechałyśmy właśnie ciężarówką z kurdyjskimi kierowcami. Oni byli przemili, naprawdę wspaniali. I oni nas zostawili na noc jeszcze przed samym miastem, bo oni tam nie mogli wjechać właśnie tirem, na takim placu zabaw. I tam potem w jakimś momencie nocy ktoś do nas przyszedł się jakoś przywitać i my się trochę przestraszyłyśmy i zaczęłyśmy szukać na couchsurfingu opcji, gdzie możemy iść spać. I to było niesamowite, że po prostu... właśnie jakiś kurdyjski mężczyzna mówi, okej, załatwiam miejsce do spania, bo mnie teraz nie ma w domu. I on zadzwonił po swoją siostrę i to była jakaś pierwsza w nocy i ta siostra po nas wyszła i tak dalej. Gdzieś
0: później
1: tam
0: się okazało, że to nie jest nawet tej siostry mieszkanie, tylko mieszkanie ich znajomych.
1: Tak.
0: Więc tam było tak dużo osób zaangażowanych, żeby nam pomóc znaleźć nocleg, że myślę, że ja bym miała z tym problemy, żeby po prostu angażować się w środku nocy, żeby pomóc jakimś dwóm nieznajomym osobom, które utknęły gdzieś na placu zabaw. To było absolutnie...
1: Tak, bo my jeszcze przecież szłyśmy razem z nią do tego szpitala, gdzie ona z kimś się spotykała po te klucze.
0: Tak, tak, tak. Mhm. Ale wracając do Kurdystanu, to ja mam takie poczucie, że co się najbardziej zmieniło, to to, że oni podkreślali, że to jest Kurdystan. Mhm. Dużo razy nam wspomnieli, ale wiecie, że to jest Kurdystan, a nie Turcja. I też ciężko mi było rozróżnić język, czy to jest kurdyjski, czy turecki. Jednak pamiętam, że ja opublikowałam na swoim story na Instagramie i po prostu jakiś filmik, nawet za bardzo nie myślałam. Pamiętam, że tam herbatę nam rozlawali.
1: A tak, i był Arkadasz, jako przyjaciel. Aha.
0: Ale tam też było, mówili po kurdyjsku. Ja pamiętam, że moja turecka koleżanka odpisała, że gdzie ty jesteś? Jesteś w Kurdystanie i że tam jest niebezpiecznie. Więc takie były pod tym względem kontrasty, że było trzeba, nie że uważać, tylko było widać mocne nastawienie Turków do Kurdystanu, do tych Kurdów, a jednocześnie ja mam wrażenie, że to byli tak mili ludzie i w ogóle zupełnie inaczej niż Turkowie ich przedstawiali.
1: Znaczy się, oni też w ogóle bardzo często zaznaczali, że w ogóle oni czują się tak opresjowani przez Turków. I też pamiętam, mieliśmy taką rozmowę, czy oni są właśnie tacy mili, bo właśnie też czują się pod tą opresją i po prostu chcą, żeby ich wiadomość poszła w świat i tak dalej.
0: Tak.
1: Nie wiem.
0: Ja pamiętam, że jeden z kierowców nam powiedział, żebyśmy wspominały o Kurdystanie.
1: Tak.
0: Ja pamiętam, że powiedziałam, że działam w radiu, więc tutaj spełniamy teraz misję i mówimy, że faktycznie
1: tak,
0: jest coś takiego jak Kurdystan. A jak ludzie reagowali na to, że jak mówiłaś, że chcemy jechać właśnie na Ararat?
1: W sensie ludzie z Polski?
0: Nie, czy... ludzie kierowcy tam.
1: A oni często nie wiedzieli, co to jest Ararat.
0: Tak, no.
1: I ja już nawet nie pamiętam tej nazwy tureckiej, coś tam da, ale
0: to brzmiało zupełnie inaczej. Mm. Bardzo ciężkie do wymówienia, pamiętam.
1: Tak.
0: I faktycznie ludzie w ogóle nie wiedzieli do końca, o co nam chodzi i gdzie my jedziemy. Dopiero po chwili, jak się orientowali, że na tą największą górę, to mieli takie, ale po co?
1: Szukać Arki Noego.
0: Tak, bo tutaj właśnie jest legenda, nie? Z Araratem, że podobno Arka Noego tam się właśnie zatrzymała. Dobra, to będąc już w takich kurdyjskich klimatach, to posłuchamy sobie teraz kurdyjskiego utworu Ksfezi, Brusk Azad. Thank you.

0: to już dojechałyśmy na Ararat, weszłyśmy tam, zeszłyśmy i teraz jak myślisz o tej wyprawie z perspektywy roku, to co byś zrobiła inaczej?
1: No nie powiem tutaj nic odkrywczego, jeżeli powiem, że wzięłabym ciepłe rękawiczki, o wiele cieplejsze.
0: Czyli po prostu cieplej byś się ubrała, tak?
1: Mm-hmm,
0: tak. Coś jeszcze?
1: No nie, wszystko inne.
0: Czyli wszystko inne było tak, jak miało być. A czy planujesz kolejne wysokie szczyty?
1: No, jakieś na pewno. No ten Tubkal mi się marzy, on jest niższy od Araratu.
0: Tak,
1: No i tam jeszcze jakieś inne, ale czy jeszcze raz to będzie 5-tysięcznik, to jeszcze nie wiem.
0: Okej, a dlaczego? Dlatego, że 5-tysięcznik to już co, jednak za wysoko, jednak te widoki już się tak nie zmieniają i robi się trochę monotonnie, czy o co chodzi właśnie w zdobywaniu tych wysokich gór?
1: Nie, dlatego, że było mi zimno. Nie, no myślę, że teraz jeżeli zrobię parę tych niższych i okaże się, że czuję się w porządku i tak dalej, no to myślę, że będę dalej próbowała uderzać w te wyższe, ale też niekoniecznie. Jakby cieszę się bardzo z tego jednego 5-tysięcznika i na pewno było to takie wzbogacające doświadczenie. Po prostu no takie właśnie bardzo humbling z jednej strony, z drugiej strony też takie pokazujące te wsparcie drugiej osoby, że naprawdę czułam się wtedy też i zaopiekowana przez tego naszego przewodnika, że właśnie dobrze ten Jakob tam był. No, że po prostu to było takie właśnie znowu wyjście z tej swojej strefy komfortu, no nie?
0: A jakbyś miała dać jakieś rady właśnie słuchaczom, którzy na przykład myślą, żeby zdobyć jakieś 5-tysięczniki, czy może 4-tysięczniki właśnie, to co byś im poleciła?
1: Ciepło się ubierzcie.
0: Dobra, to wspomnij jeszcze w takim razie a propos ciepłego ubierania się, co się stało z twoimi palcami.
1: No właśnie, no w drodze powrotnej, kurczę, tak jak mówiłam, przemokły mi te moje butki i miałam odmrożenie pierwszego stopnia. Tak. No i potem przez jakieś 6 tygodni nie czułam moich paluszków, były takie odrętwiałe. Ja już poszłam do lekarza i się pytałam, czy to jest normalne, czy nie. No właśnie się okazało, że te nerwy tam obumarły i że po prostu właśnie to się regeneruje po tych 6 tygodniach. Także tak, moje stópki na tym bardzo cierpiały.
0: Czyli faktycznie, no jeżeli nie chcemy mieć odmrożeń, to wtedy jak najlepiej, po prostu jak najlepiej się ubrać.
1: Jeśli myślicie, że jesteście ubrani dobrze przygotowani, jest wam ciepło, to jeszcze więcej.
0: A na przykład myślisz, że każdy powinien na taką górę wejść w swoim życiu?
1: W sensie, jeżeli ktoś lubi, jeżeli chce, no każdy nie musi. Jakby, no też mi się wydaje, nie wiem, z naszej perspektywy to jest coś takiego ogromnego, no ale są ludzie, którzy wchodzą na o wiele wyższe góry, są ludzie, dla których to jest coś zupełnie normalnego. To też jest w ogóle dla nas takie bardzo duże privilege, taki duży przywilej, że my w ogóle możemy podjąć się takiej wyprawy i wejść na tę górę, że nie wiem, bo mam wrażenie, że często dużo takich podróżników autostopujących w taki bardzo negatywny sposób na przykład patrzy na osoby podróżujące na All Inclusive, ale tak naprawdę my już znamy ten komfort w tym dyskomforcie i my też bardzo często mam wrażenie, że to już jest taka nasza właśnie strefa komfortu. No i powiedzmy, no ten Ararat to było takie wyjście z tej strefy komfortu, no ale właśnie jakieś przeprowadzanie się czy autostop to jest dla nas już coś takiego normalnego i wydaje mi się, że często my nie wiem, że po prostu, że to się wydaje czymś takim super, ale czy to jest naprawdę coś takiego super? Nie wiem. Tak. Jakby niekoniecznie.
0: O tym komforcie w niekomforcie to może zaraz jeszcze porozmawiamy, a tak jeszcze wracając właśnie do Araratu, to jakie jest twoje ulubione wspomnienie, takie, które ci przychodzi na myśl?
1: No ja myślę, że to będzie z naszym przewodnikiem, jak dawał nam herbatkę. Albo właśnie to, jak do mnie mówi, że czemu nie powiedziałam wcześniej o tych rękawiczkach i poprosił mnie, już oddał mi te rękawiczki i było mi w końcu ciepło. Nie wiem, po prostu dla mnie taką najważniejszą figurą tam będzie ciągle ten przewodnik.

0: Czy podczas tej wyprawy właśnie miałaś często takie myśli w głowie, po co i na co mi to było?
1: Tak, prawie cały czas.
0: No to po co ci to było?
1: Nie wiem. Nie no, zdecydowanie było warto. Wydaje mi się po prostu dla doświadczenia, dla takiego poczucia w jakiś sposób może jakiejś sprawczości. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że dla samych tych przeżyć, jakby cokolwiek w życiu się podejmujemy, no to może takiego sprawdzianu samej siebie.
0: Mhm. To warto było w takim razie tak cierpieć na tym szczycie dla tych kilku minut?
1: No warto, warto było, bo jednak się bardzo cieszę, że to udało nam się zrobić i że tam doszłyśmy i w ogóle, więc myślę, że warto.
0: Mhm. I tutaj właśnie poruszyłaś już ten motyw komfortu w niekomforcie. Czy ty znalazłaś ten komfort w tej niekomfortowej podróży?
1: No na pewno wśród tych wszystkich niesamowitych ludzi, no nie? Że właśnie ta wielka rodzina, która nas tak wsparła, potem też te osoby właśnie w tym Kurdystanie, jak wspominałaś, jeszcze ci ta rodzinka właśnie z Batman. Mm-hmm. Tak, no też przecież nas zabrali na wycieczkę łódką i tak dalej, mm-hmm. więc no był niesamowity sztab osób, które po prostu nas tam wspierały i cieszyły się, że chcemy właśnie wejść w tą najwyższą górę i też chciały pokazać swoje rejony z jak najlepszej perspektywy, także naprawdę było bardzo miło.
0: To w sumie mówisz, że ten komfort w podróży najbardziej dawali ci właśnie ludzie?
1: Tak, tak, że właśnie tak te lokalne osoby.
0: A na przykład nie czułaś tego, że o cały czas trzeba wychodzić z tej swojej strefy komfortu, cały czas trzeba poznawać, jakiś tam cały czas mały small talk z tymi ludźmi, jak ty do tego podchodzisz?
1: Myślę, że to jest już właśnie moja strefa komfortu, mhm. więc w tym się czułam pewnie i w porządku. Ale tym momentem dyskomfortu po prostu było dla mnie to zimno, no nie? I właśnie to takie przełamywanie siebie, żeby iść, nawet jeżeli jest mi zimno, żeby cały czas podążać dalej. Więc to myślę, było tylko takie.
0: Okej. Okay. A planujesz jakieś inne niekomfortowe podróże?
1: Aktualnie nie.
0: Aktualnie chcesz mieć swoje komfortowe życie w Polsce, tak?
1: Właśnie, wiesz co? Właśnie nie wiem, bo
0: czy to jest komfortowe wtedy, czy...
1: Bo dla mnie już właśnie jest takim komfortem to, że gdzieś ciągle się podróżuję, przeprowadzam i tak dalej, a uważam, że rutyna też jest bardzo ważną częścią mhm. życia i bardzo lubię to, że biegam, że się wspinam, więc na pewno to jest coś, na czym bym się teraz chciała skupić i to jest coś, teraz, w czym ja próbuję odnaleźć taki komfort. I też tak samo myślę, że mam teraz mój taki etap życia trochę romo, że relief of missing out, że jakby mm-hmm. uważam, że zrobiłam w życiu naprawdę super rzeczy, bardzo mnie to cieszy i wiem, że jeszcze jest mnóstwo rzeczy przede mną, ale na ten moment bardzo się cieszę i korzystam z każdej chwili w Polsce.
0: Okej, okay, czyli ale postrzegasz też to jako właśnie takie niekomfortowe, czy właśnie już teraz odnajdujesz w tym zupełnie ten swój komfort i bardzo, bardzo jakby ci się to podoba, nie czujesz, nie gonisz za jakimiś takimi właśnie niekomfortowymi, jakby spontanicznymi wydarzeniami?
1: W sensie to się dalej dzieje w moim życiu, tylko że po prostu w Polsce. Chociaż no też co, no 3 dni temu wróciłam z Maroko.
0: No właśnie. No właśnie.
1: Marta, o czym ty mówisz? Kurczę, nie wiem, no bo też komfort, dyskomfort, no to są też bardzo ważne pytania. Może powinnam się nad tym więcej zastanowić, co jest dla mnie komfortowe, co nie. Wydaje mi się, że chyba aktualnie, jeżeli chodzi o jakieś takie niedogodności fizyczne, to nie jest dla mnie dyskomfortem, ale mhm. może po prostu bardziej chodzi o jakieś takie wyzwania psychiczne, gdzieś tam muszę w moim życiu codziennym w związku mm-hmm. z pracą czy studiami sobie radzić.
0: Tak, tak. Bo myślę, że faktycznie do takich rzeczy adaptacyjnych, czyli właśnie gdzieś do szukania noclegu, do jedzenia, żeby zadbać o higienę, to do tego można, nie można. Łatwo się też nauczyć, przyzwyczaić i w którymś momencie to się wydaje taką dużą normalnością.
1: W sensie to trzeba właśnie lubić, no nie?
0: Tak, tak.
1: Jest ogromna ilość osób, które robią to, kurczę, codziennie jest w porządku. Tak samo jak dla niektórych wielkim wyczynem wcale nie jest wejście na górę Ararat i ja to też to totalnie rozumiem, mhm, nie?
0: Zgadza się. Dobra, Marta, czy chciałabyś coś dodać na sam koniec w takim razie?
1: No myślę, że tak powiem sztampowo, żeby po prostu każdy podążał za swoimi marzeniami, małymi, dużymi i żeby każdy jakoś się realizował w tym, co robi. Jakby trzymam za was wszystkich kciuki. Nieważne, czy to jest rutynka, czy nie rutynka. Powodzenia.
0: Ja ci, Marta, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było mi cię gościć tutaj u nas w studio. Mam nadzieję, że faktycznie odnajdziesz tą swoją rutynę teraz w takim razie w Polsce. Życzę ci powodzenia w tym aspekcie, bo myślę, że to też jest pewna nowość dla ciebie w takim razie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Realizowała nas dzisiaj Maja Manos i Gabi Korzyb, a to były niekomfortowe podróże. Do usłyszenia za tydzień.
3: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
2: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: W niedzielę o 19:00.
2: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
3: Ukłon się zaprosi na Wisłę Anastrów.
2: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Ten 1%, który kocha.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
5: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my
1: team. Autopromocja.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jaskrę, pod niej mi pedzi, na nich opaskę. I tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi cię widzę.

0: Autopromocja.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20:00. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Doktorze? Potrzebujemy pana na CITO. Doktorze, cześć!
1: Umiera. Ten człowiek tu umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera. Deficyt muzy mu doskwiera.

0: Autopromocja.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

potęgę, kiedy robal każe klęknąć, to ty klękniesz. Czy nie zlękniesz?

Remember, you

pytania. Od 7 nocy, 7 dni, mózg od pytań się wzbraniał.

Niezbyt chciałem usłyszeć to, czego słuchać nie chciałem. Bywało, że

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Radio Afera. Test stereo. Kanał lewy. Kanał prawy.
6: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.

0: Ostatni tydzień września, więc dzisiaj audycja specjalna, ostatni kaseciak Radia Afera w historii Radia Afera. Dzisiaj będzie totalny miszmasz. Ja kompletnie nie wiem, co będzie, więc postaram się jakoś tą łódką dobrze sterować. Szymon Dopierała sprzed mikrofonu się wita na razie. Za stołem realizatorskim... To teraz jest Patryk, będzie jeszcze Alicja, no i mam też sporo gości. A, jeszcze jest Grzesiu, także jeszcze będzie parę gości, ale na razie przywitamy się po mojej prawej stronie, oficjalnie Aferowicz. Pan się przedstawi.
1: Dzień dobry, tata Patryka, czyli Łukasz.
0: Po mojej lewej stronie młode pokolenie Radia Afera, Olek.
2: No młode, nie młode, no w sumie dobra, w sumie
1: dla nas młode.
0: Dla nas
2: tak,
0: młode.
2: Jestem zadowolony z tego, że jeszcze młode.
1: Super.
0: Więc dzisiaj będzie taka mieszanka
1: Mix.
0: Totalna, ale zaczęliśmy no klasykiem lat 90.
1: Tak.
0: Klasykiem popu, można powiedzieć, że pierwsza taka płyta pop-rockowa, no może poza Demono oczywiście, no ale taka...
1: Która zrobiła niezłe zamieszanie w tamtych latach.
0: Zrobiła niezłe zamieszanie, która jest bardzo różnorodna, bo tutaj nie tylko mamy, prawda, popowe piosenki, ale również trochę rocka progresywnego się znajdzie.
1: I trochę lirycznie.
0: Tak jest, czyli Warius Manx z Anitą Lipnicką.
1: Z Anitą. Pierwsza płyta z Anitą Lipnicką, pierwsza płyta, której Warius Manx śpiewa, bo wcześniejsza płyta
0: nie,
1: była...
0: Nie, śpiewali też.
1: Akustyczna była ta wcześniejsza płyta.
0: Nie, no Roberta Mirian tam chyba śpiewał.
1: Jansson.
0: Nie, a Mirian.
1: Robert Jansson.
0: Tak?
1: Tak, Robert Jansson jest twórcą.
0: A to ja wiem.
1: Tak. Dobrze, to sprawdzimy.
0: Można powiedzieć taki Romuald Lipko lat 90.
1: Tak, taki bardzo popowy po prostu, Romuald Lipko.
0: Nie o to chodzi.
1: Dobry artysta, fajne kawałki, fajne utwory.
0: Czego się dotknął, to zawsze
1: zamieniało się
0: zrobił.
1: W złoto.
0: No, gdyby nie ten wypadek pod Miliczem, który jednak kosztował go moim zdaniem bardzo dużo.
1: Dużo zdrowia. Nerwów, głowy.
0: No, głowy, no i przede wszystkim no, został chyba trochę wyparty przez branżę.
1: Mm-hmm. A Poland Rocku nie było Roberta Janssona, nie grał.
0: Nie grał?
1: Nie.
0: A.
1: Była Kasia Stankiewicz.
2: Według pewnego serwisu internetowego służącego do zdobywania wiedzy na drugim albumie The New Shape śpiewali i Robert Jansson, i Roberta Miller.
1: A, dobrze, zgoda. No. Mieliśmy rację.
0: Także, ale zaczęliśmy od Tokio, no
1: dobrze.
0: Bo jakoś to trzeba było zacząć.
1: I co, robimy miksa?
0: Robimy miksa,
1: dobra,
0: nie?
1: To zacząłeś o pływaniu, to no. Powiem tak, że będzie dzisiaj trochę wodnych tematów. Waterworld z Kevinem Costnerem, pamiętasz? Fajny film.
0: Tak.
1: Tak, trochę wodnych, ale zobaczymy. To na początek, to co? Słychać?
0: Tak, słychać.
1: Płyniemy po Atlantyku w mrok.

0: Wiadomo, audycja Kaseciak nie może nie obyć się bez tak zwanej opcji niemieckiej, więc Uzechsun Neuzich, a koło mnie totalnie zmienił się klimat osobowy i klimat towarzyski. Po mojej prawej stronie zawsze wierna i czujna jak różne owady Alicja Miszczak. Witam. Kiesi losu polecamy jak zawsze.
1: Tak, dokładnie. Witam serdecznie.
0: A po mojej lewej stronie gość specjalny, gość, który odwiedza często nas w Radiu Afera, brat Ali, czyli Adam Miszczak. Witam cię serdecznie, rocznik 1981.
2: Witam serdecznie załogę Radia Afera. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję wam, że mogę tutaj dzisiaj po raz pierwszy w radiu coś powiedzieć.
0: Cała przyjemność po naszej stronie, oczywiście będą wspomnienia.
1: Dokładnie.
0: Więc może ja zostawiam was tutaj, opowiadajcie, ja będę się przysłuchiwać.
1: No to się jak najbardziej możesz brać udział czynnie w dyskusji. Bo tak, bo w konwencji United Six czy z Uzechsun Neuzich zostajemy.
0: No.
2: Oczywiście. Ja tylko tutaj, ponieważ audycja jest poświęcona kasetom, a też w swojej historii miałem dużo do czynienia z muzyką na kasetach, chciałbym tutaj serdecznie pozdrowić naszą siostrę Aleksandrę.
1: Tak, bo ona nas tak naprawdę wkręciła w ten cały kasetowy vibe. Nauczyła cię obsługi magnetofonu, prawda?
2: Zgadza się, nauczyła mnie obsługi magnetofonu i a pierwsze kilka kaset.
0: Jaki to był magnetofon? Grundig?
2: JVC.
0: A, ojej, to tak ja bym powiedział... lepsza półka od razu.
2: No i pierwszych kilka kaset otrzymałem od niej. W prezencie na różne okazje. Kilka z nich udało mi się na dzisiaj znaleźć. I kilka utworów z tych kaset dzisiaj usłyszymy.
0: To bardzo mnie to cieszy, ale myślę, że teraz pozostaniemy w opcji niemieckiej, nie?
1: Tak, ale bardziej po francusku, nie?
0: A.
1: Bo tytuł jest francuski.
2: Zostajemy przy artyście United Six. Kiedyś to był mój ulubiony artysta. W zasadzie od tego artysty zaczęła się moja przygoda z muzyką techno. Pamiętam, że każdy album, jaki wydawał na początku, to musiałem mieć. Pierwszy album dostałem od siostry, właśnie to był album Dustbot, potem drugi album Replug, który dzisiaj przyniosłem ze sobą. I potem jeszcze kolejne albumy. I właśnie dzisiaj z albumu Replug chciałbym, abyśmy tu zaprezentowali piosenkę, która nie była może znana, ale jest to ciekawy utwór, jak na właśnie United Six.
1: Zupełnie inna, od Dustbot, tak. Zupełnie inna, bo z tego albumu pochodzi Love Sees No Color, prawda?
2: Jest tak, dokładnie. Najbardziej znany właśnie Love Sees No Color, potem też Night in Motion, ale... Jest też utwór o francuskim tytule i w zasadzie śpiewany w całości po francusku, Jésus Selected, którego chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali. To jest utwór, który brzmieniowo bardziej przypomina właśnie house z tamtych czasów, coś w stylu Inner City.
1: Detroit,
2: tak.
1: Tak, clubbing, te klimaty. No to posłuchajmy.

0: No jesteśmy z powrotem. Szok, że to ten sam artysta, nie?
1: No dokładnie, można zacytować klasyka Szok i niedowierzanie.
2: W ogóle polecam tym z was, którzy jeszcze nie zapoznali się właśnie z twórczością U96, inne ich albumy, ponieważ jest tam bardzo duża różnorodność stylów muzycznych.
0: Szczególnie te początkowe albumy, nie? Lata 90., te czasy eksperymentów, to tym bardziej. My trochę zmieniamy teraz klimat, bo teraz co poleci?
2: A teraz w zasadzie pozostajemy jeszcze w 93 roku. Wtedy wielkim hitem był zespół To Unlimited. To była para wokalistów z Holandii. Za wokal odpowiada znakomita wokalistka Nita Dodd i jej partner Ray Slingard był raperem. Mhm. Wtedy wyszedł ich drugi album, No Limits, i oczywiście piosenka No Limit to była chyba najbardziej znany utwór z albumu i utwór, który go otwierał.
0: Tak, tak, dokładnie. Strona A i pierwszy utwór.
1: Pamiętasz Adamie Teledysk z MTV?
2: Pamiętam. Oni w zasadzie brali udział w takiej, można powiedzieć,
0: grze?
2: W grze, tak, tak.
0: Tak, to była taka gra. No i też tak, miała ten taki, taką srebrną sukienkę, pamiętam.
2: Coś jak zbroję.
0: Taką zbroję, tak. No, bardzo takie lata 90. ten teledysk. No i kurczę, wokal cały czas, bo grają, prawda? Cały czas Tunel Limity.
2: Cały czas występują. Co prawda zespół miał taką historię, że tam potem zmienił się skład. Potem oni znowu zaczęli w starym składzie występować jako To Unlimited, ale z tego, co mi wiadomo, na razie nie wydali nic nowego.
0: Czyli typowo koncertowa działalność.
2: Tak, właśnie grają na licznych koncertach.
0: No dobra.
1: No to teraz przenieśmy się do dyskotek, podstawówek i liceów w latach 90.

0: Audycja na żywo. Radio Afera jest stacją, gdzie czasami zdarzają się błędy. Musimy zrobić małe miki. Patryk musi przełożyć kasetę na drugą stronę. Uwaga.
1: Ale od razu powiem też, że to też był utwór.
2: Tak, to był utwór.
1: To był utwór właśnie też z tego albumu.
2: Tak.
0: To Unlimited.
2: To Unlimited, cały czas album To Unlimited.
0: Tak jest.
2: Tak, jesteśmy w temacie To Unlimited. Dobra. I co możemy powiedzieć? Tak, cały czas tutaj Patryk działa, działamy, walczy. Tak,

0: zazwyczaj jest właśnie z takimi zespołami, że wydają kilka hitów w swoim takim typowym stylu, a następnie dużo innych utworów w różnych stylach, które się pojawiają na albumie. No i wówczas my znamy te ich te typowe.
1: Proszę Państwa, udało się. Mamy to, więc jedziemy.
2: Jedziemy z imprezą.

0: No pięknie. Poczułem się młody.
1: Jedziemy dalej z tym koksem?
0: Jedziemy dalej z tym koksem.
1: Zostajemy przy muzyce dance.
0: A teraz
1: zmieniamy trochę geografię i płyniemy dalej.
0: Teraz będzie dla mnie na osobisty taki osobisty wykonawca, ponieważ będąc w podstawówce, moja koleżanka świętej pamięci już niestety katowała mnie śpiewając utwory tego zespołu.
1: Tak, zespół, uwaga, zespół nawet wygrał kiedyś coś w Opolu, więc to nie jest taki pojedynczy zespół.
0: Podobno nawet miał jakieś kontakty z mafią pruszkowską, tak
1: się... No, oni gdzieś tam chyba...
0: No i przede wszystkim no, byli wykonawcami najlepszej, moim zdaniem...
1: Muzyki dance?
0: Inaczej, najlepszej kampanii wyborczej...
1: W historii.

0: tego kraju.
1: Historii tego kraju. Tak, ale i to, że tak powiem, nie jest to tylko moje zdanie, ponieważ Paulina Kurek, moja współprowadząca audycję Znani Nieznani, będąca też na kaseciaku, raz właśnie pisała pracę na ten temat.
0: O matko.
1: Także i obydwoje uważamy, że to jest najlepsze, co się zdarzyło w polskiej polityce, jeśli chodzi o kampanię wyborczą.
0: Tak, tak. A utwór mamy 90.
1: Ale rok. Utwór będzie inny, to nie będzie utwór
0: tak.
1: o Olku.
0: Pierwsza płyta tego zespołu, uwaga, chyba najlepsza, zanim to się przerodziło w coś, czego nie będziemy o tym mówić. Zanim nastało disco polo.
1: Chociaż uważam, że płyta Coraz Wyżej jest świetna, lepsza. Jeśli chodzi o produkcję.
0: O produkcję, tak jest. Ale natomiast ta płyta, oni konkurowali wtedy z Papa Dance, którego nigdy szczerze nie lubiłem. Albo zawsze nie lubiłem, jak powinno być. Nieważne. Także, dobra, to teraz tak. A skoro pływamy, bo pływaliśmy już U96, to teraz dopłyniemy do pewnego spokojnego portu w Puerto Rico.

0: Proszę Państwa, to co się dzieje na poza antenią, to nawet w Sylwestra w Radiu Afera nie uświadczymy. Moi drodzy, Ania Grzyb, która się pojawiła, zresztą pojawiło się masę ludzi przez w trakcie trwania właśnie utworu Top One, zapyta się, czy to jest utwór Skalnowiek, czy ktoś... Ktoś mnie pokochał?
1: Zaczyna się
0: wszyscy
1: podobnie.
0: Wszyscy mi mówią, że mnie ktoś pokochał.
1: Nie, to było Top One.
0: To było Top One, no.
1: Puerto Rico.
0: Takie podrasowane trochę to byli ci
1: Skalnowie na sterydach.
0: Dokładnie. Moi drodzy, znowu będzie opcja niemiecka.
1: Tak
0: i
1: jest.
0: Tym razem Łukasz z Adamem i ja. Będziemy mówić o skuterze.
1: Tak jest. Po ile, panie, po ile ta ryba?
0: Po ile ta A dobra jest, dobre są ryby w Niemczech?
1: A nie wiem, nie, w Niemczech jemy głównie kebaby i currywursta.
2: Ale znam parę miejsc, gdzie są dobre ryby, przynajmniej daleko Berlina.
1: O, to już mamy miejscówę, możemy jechać. Tak jest. Co tam o skuterze?
0: Co tam u skutera?
1: Co tam u skutera? Hajpa, hajpa.
2: O skuterze mogę wam powiedzieć, że tak w ogóle wcześniej, w latach 80. ten zespół istniał w prawie takim samym składzie, tylko pod inną nazwą. Zespół nazywa się Celebrate the Noon. Oczywiście występował tam słynny Hans-Peter Baxter, który właśnie nie krzyczał tak jak w skuterze, tylko śpiewał. I też jego kolega Dick Jordan, z którym potem założyli skuter, on tam grał na klawiszach i mieli jeszcze wokalistkę. Także zespół tworzył muzykę synthpopową, a na początku lat 90. postanowili zmienić kierunek muzyczny i właśnie założyli zespół skuter, gdzie właśnie Hans i jego okrzyki plus energetyczna muzyka potrafiły zacząć każdym parkietem.
0: Plus sample, nie?
1: Plus sample.
2: Oczywiście.
1: No, tak jak rozmawialiśmy tutaj poza anteną, skuter zżyna nas wszystkich w koło, ale ku chwale.
0: Ku chwale.
1: Tak, możemy usłyszeć Depeche Mode, zresztą nagrali cover.
0: Supertramp możemy przede wszystkim usłyszeć u skutera.
1: I słyszymy dużo KLF-u, który też puszczaliśmy w kaseciaku
0: tak,
1: już.
0: Tak.
1: Także skuter daje radę. To co?
0: No i przede wszystkim mam nadzieję, że główni twórcy tych kawałków dostali sporo pieniędzy za to.
1: No na pewno. Nie może być dyskoteki bez skutera.
0: Dokładnie.
1: Tak jest.
0: No więc jedziemy. Hajpa, hajpa.

0: Drodzy słuchacze, wspomnieliśmy o utworze Hyper Hyper. Co prawda to nie był ten utwór, ale Hyper Hyper to utwór, który w zasadzie
1: to nie odbiegał
0: od tego. Tak, pierwszy utwór Skutera z pierwszego ich albumu And the Beats Go On. A ten utwór, który usłyszeliśmy, How Much Is the Fish, już z piątego albumu. W zasadzie między tymi albumami minęły zaledwie 4 lata, a już 5 albumów zdążyli nagrać. A ten utwór How Much Is the Fish, oparty na ludowej bretońskiej pieśni, został skomponowany na Mistrzostwa Świata FIFA we Francji w 1998 roku.
2: No proszę, dlatego mówiliśmy, że Skuter zżyna z każdego ku jego chwale. Wyciągali co najlepsze.
0: Nawet motywy ludowe.
2: Tak jest, tak, tak jest. To co, teraz Tomek.
3: Następna propozycja ode mnie, dosyć nietypowa, jak na to, co się tutaj dzieje.
2: Dzisiaj?
3: Dzisiaj. Kaseta jest też bardzo nietypowa, ponieważ jest z 92 roku. Wydana, no, można powiedzieć, własnym sumptem.
2: Metoda chałupnicza.
3: No tak, metoda chałupnicza, bo kapela bardzo niszowa, Cymeon X, z Poznania i z Lubonia. Jak ktoś słucha, zna, no to pewnie wie, o co chodzi. Kapela Hardcore Straight Edge. To też rzecz nietypowa. Prawdopodobnie,
2: prawie jak Skuter.
3: No, bardzo, bardzo, bardzo jak Skuter, jak słuchacie. Generalnie kaseta, no, wydana małym sumptem. Nakład nie był duży. Na kasecie nawet jest napisane: nie płać więcej, uwaga, niż 10 tysięcy złotych. Nie, tak, wiem, czy jest tyle warta.
2: I okładka wygląda jak słynne ksero Scotta.
3: Tak, ksero Scotta. No, generalnie posłuchajmy, bo to chyba najprościej, można powiedzieć. To są też muzycy, niektórzy, którzy też grali w Apatii, to może bardziej znany
2: zespół.
3: Już zespół z Poznania, ale tu na pewno to są pionierzy Straight Edge w Polsce.
2: Czyli zmieniamy klimat i...
3: Totalnie.
2: Totalnie. A co?
3: Ale też hardcore.
2: O właśnie.

0: Dobrze, to powiem tylko tyle, jeżeli chodzi o Straight Edge, to jest taka filozofia, która właśnie jest przeciwko piciu, paleniu, uprawianiu seksu przed ślubem. I to było naprawdę mega popularne, co dzisiaj chyba nie da się w to uwierzyć. Ja oczywiście nie braniu narkotyków.
1: Tak, to prawda. Dzień dobry, to znowu ja, Szymon Dopierała. Tak, to prawda. W latach 90. ten straight edge był bardzo popularny i nawet jeszcze w XXI wieku w Poznaniu można było na takie koncerty się, że tak powiem, udać.
0: Tak, tak, jeszcze zwolennikiem, znaczy jeszcze jedną kapelą taką znaną w Polsce to było 1125.
1: Tak jest. Ale teraz zmienimy klimat, bo czasu coraz mniej. Witam cię serdecznie, Paulino. Tak mówiłem o tobie, nie wiedziałem, że już przyszłaś.
2: Tak, przybyłam, miałeś wyczucie mega. Tylko na ostatnie zdanie się załapałam, ale dziękuję ci bardzo.
1: Opowiadałem o tym, że pisałaś na temat zespołu Top One i utworu Olek Olek.
2: Zgadza się.
1: Prawda, tak? Tak było, nie zmyślam.
2: Nie zmyślasz. Tak było.
1: Tak. I tak samo jak ja uważam, że to było najlepsze, jeśli chodzi o polską kampanię wyborczą?
2: Na pewno najbardziej przebojowe, tak. Zostanę przy tym, tak jak napisałam na kartkach tej pracy wtedy, ale może nie wchodźmy w to.
1: Tak,
2: bo
1: tak, tak.
2: Teraz mnie tutaj zakręciłeś i masz mocną chyba propozycję, choć nie wiem, czy wiesz, co poleci, bo ja.
1: Ja chyba wiem, chociaż to dzisiaj, że tak powiem, audycja jest naprawdę na totalnym freestylu, bo gości jest coraz więcej i myślę, że szkoda, że kaseciak nie trwa dzisiaj 2 godziny, no ale trudno. No dzisiaj będzie, teraz będzie pop. I będzie no, Edyta Górniak.
2: Dobry pop, tak.
1: Tak, tak. Twój, że tak powiem, stosunek do płyty Dotyk, chciałem powiedzieć Gotyk.
2: No, bardzo dobra, oczywiście. No, nic oryginalnego nie powiem, oczywiście, że...
1: A podobał ci się duet z Krzysztofem Antkowiakiem?
2: Oj, chciałabym, żebyśmy trafili. Może na tej kasecie się wylosuje. Nie wiem, jakim kodem
1: ja tam nie wiem, bo mamy 4 realizatorów, więc domyślam się,
2: 4 ręce, 5 nóg, 3 głowy i pół.
1: Dokładnie, więc może tutaj razem z Pauliną coś wymyślimy, coś się wybierze z płyty Dotyk.
2: Z kasety Gotyk. Przepraszam.
0: Gotyk.
2: Ten gotyk.
1: Tak, zaklęci w gotyk, tak?
2: Tak.
1: Tak jest. No to lecimy z Edytą.
0: Jeszcze.
1: I jeszcze mamy mówić, jeszcze mamy mówić.
0: Ja powiem tyle, że moje spotkanie z Edytą było takie, że...
1: Oglądałeś kaseta, na pewno Eurowizję.
0: Mistrzostwa Świata.
1: Tak?
0: Tak, słynny hymn, tak, który przeszedł chyba do historii.
1: Myślałem, że oglądałeś Eurowizję na żywo wtedy.
0: To też o dziwo. Zazwyczaj nie oglądałem, wtedy oglądałem drugie miejsce.
1: Podobno była szansa na to, żeby Edyta Górniak zdobyła pierwsze miejsce, ale świętej pamięci jej menadżer, osoba podobno średniej prowiniencji, powiedziała, że jednak ma śpiewać po angielsku. I zaśpiewała po angielsku i dlatego spadła z pierwszego na drugie.
0: No, ale to możliwe, tego nie pamiętam.
1: Tak to było i tak, że tak powiem, jest napisane na kartach takiej książki, co się nazywa Wszystko jak leci, czyli o polskim showbiznesie.
0: Super.
1: No, także
2: chyba poleci,
1: nie?
0: Poleci?
1: Poleci, tak jest.
0: Gotowi.
1: Jest.

0: Paulino, zadam ci może intymne pytanie. Śpiewałaś Edytę Górniak do dezodorantu?
1: Raczej unplugged, ale pod prysznicem się zdarzyło. Ostatnio zdarzyło mi się też wziąć udział w karaoke pod prysznicem, piosenki pod prysznicem, także pozdrawiam wszystkich, może słuchają.
0: Ale też było o Edycie Górniak?
1: A była jedna piosenka Edyty Górniak, to prawda.
0: No proszę, ale wiesz, my tutaj może trochę śmiechy chichy, bo wiadomo...
1: Myślałam, że powiesz, że jesteś kobietą, ale...
0: Nie. Nie, jestem kobietą. Chodziło mi o to, że możemy teraz różnie spoglądać na Edytę Górniak, na jej poglądy różne życiowe, ale powiedzmy sobie tak, że no, Dotyk jest taką płytą, która kończy ten taki dobry pop lat 80., nie?
1: Tak jest, jak najbardziej.
0: Co tu się dzieje? Ja, nic się nie dzieje, dobrze.
1: Dużo się dzieje. Szkoda, że nie możecie tego widzieć, no. Tak naprawdę.
0: I szkoda, że ta audycja niestety powoli dobiega już końca, więc zagramy...
1: No to może ja cię zapytam na koniec. Jak ci się prowadziło i jakie będzie to wspomnienie o tej audycji?
0: Powiem w ten sposób. I nie zapomnę tej audycji nigdy. Bo taka miała być. Miała być jednorazowa i taka będzie. I to było naprawdę dla mnie przyjście, znaczy powrót do takich smaków dzieciństwa z młodzieżą przede wszystkim, ale też z ludźmi, którzy, no nie będę mówił, że są młodsi ode mnie, nawet są starsi i bardzo im za to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że jakoś będziemy dalej współpracować ze sobą. Dobra. Co tutaj pokazują? Chyba, że już muzyka. No to lecimy.
1: Okej. Okay.

0: Proszę Państwa, audycja Kaseciak w Radiu Afera powoli dobiega końca. Moi drodzy, w studiu są chyba wszyscy poza Mikołajem Plucińskim, którego serdecznie pozdrawiam, który nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć. Można powiedzieć taki współtwórca, matka chrzestna audycji Kaseciak, ale serdecznie naprawdę pozdrawiamy go. Pozdrawiam też Pawła Zjeżdżałkę, którego z nami nie ma. A ze mną w studiu są chyba wszyscy, z którymi miałem okazję współprowadzić Kaseciaka. I po prostu jedno zdanie wszystkich poproszę. Czym dla was są kasety? Paulino.
1: Ojejku, tak jak wcześniej ci powiedziałam, no to taki trochę nieodkryty nośnik, także... Trochę tak. Ledwie się załapałam, że tak powiem.
0: Ale lubisz.
1: Lubię.
0: To teraz drugi prowadzący.
2: Dla mnie kasety są odkryte, bo to był pierwszy nośnik, którego używałem i ich nie lubię. Wolę CD.
3: Muszę powiedzieć, że to było dosyć odważne stwierdzenie. Co do kaset, no to ja z nimi miałem styczność, tak jak zresztą na którejś z pierwszych audycji powiedziałem, że wyłącznie w formie filmowej, jak opuszczane bajki w sieci szkolnej, więc tak, więc to było dla mnie takie odkrywanie nieznanej wyspy, nieznanego lądu, ale całkiem dobrze się na niej żyło.
4: Od kaset zaczęła się moja długoletnia historia słuchania różnych gatunków muzycznych i pamiętam, że przy kasetach spędziłem spory kawał życia. Poza tym, że dużo miałem kupionych, dużo też sam nagrywałem, nawet próbowałem coś remiksować i bardzo lubiłem ciepłe brzmienie muzyki na kasetach. Ten tłusty bas, jakoś tak właśnie w CD mi trochę tego brakowało. Chociaż potem płyt CD też całkiem sporo sobie kupiłem. Znaczy kaseta to jest kawał historii muzycznej dla mnie.
5: Ja mogę powiedzieć tyle, że kaseta dla mnie to jest Walkman. Wszędzie, tam gdzie szedłem do szkoły, gdzie podróżowałem, gdzie była potrzebna. Najgorszy moment to było wtedy, kiedy nie miało się baterii. Albo zaczęło zwalniać, kiedy ta kaseta była taka bardzo powolna, ślimaczna. To była tragedia, to była największa, albo... Pamiętam, jak kupiłem sobie Walkmana, który miał przewracanie automatyczne stron. To też było odkrycie, ale ja wolę analogi. Czyli płyty winylowe. Wiem, ja, to jest chore, ale ja nagrywałem na kasety płyty winylowe. To jest już w ogóle choroba. Analog nagrywany na analog, to jest w ogóle dziwne, prawda? To jest dla mnie kaseta właśnie. Nigdy nie zapomnę, chociaż już nie używam.
6: Już kaseta dla mnie to jest powrót do dzieciństwa, bo odświeżałam sobie pamięć, właśnie przygotowując jakiekolwiek audycje kaseciaka, jak się tę kasetę odtwarza i jak działa magnetofon, więc no zdecydowanie powrót do dzieciństwa i też uświadomienie sobie, jak technikalia muzyczne, jeżeli chodzi o brzmienie i audiofilskie rzeczy się różnią. Jak kaseta brzmi teraz, też jak ja słuchałam wtedy jako dziecko, to było dla mnie idealnie, a teraz jest ogromna różnica między tym, co jest zdigitalizowane, kasetowe. Więc ja jednak odkryłam w sobie jednak duszę audiofila. Wolę czysty dźwięk.
0: Moi drodzy, pora się pożegnać, więc na sam koniec będzie pewien fajny utwór, ale my możemy powiedzieć, że to już jest
7: koniec!
0: Do usłyszenia.
8: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni.

Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie sprzedawca w kantynie. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziemi.

0: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera. Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: W niedzielę o 19:00.
6: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
7: Ukłon się zaprosi na blisko pana służb.
8: Audycja alternatywne

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki, dobry wieczór, radio słuchacze, Alternatywne Brambory, wydanie 1181. W ubiegłym tygodniu tak to się wydarzyło, że na posterunku byłem w pojedynkę, ale mówiłem wam, że redaktor Adam wróci i jest z nami dziś.
1: Wróci, zawsze.
0: Cześć, redaktorze.
1: Zawsze w końcu wraca, dobry wieczór, hej. Chociaż nie wiadomo.
0: Taki opalony, widać, że wypoczywałeś w rejonach, które raczej z dobrym ciepełkiem
1: się
0: kojarzą.
1: Tak, zdecydowanie i teraz właśnie taki troszeczkę szok termiczny, chociaż muszę przyznać, że po samym powrocie nie było źle, bo Polska przywitała mnie deszczem wieczornym, ale mimo wszystko było ciepło i później przez chwilę jeszcze było ciepło, więc jakoś tak zostałem potraktowany w sposób umiarkowany. O, tak się wyrażę. Natomiast, jak widzę po repertuarze, który wybrałeś na dzisiaj, to domyślam się, że kontynuujemy nasz koncept przyzwyczajania się do zimna za pomocą muzyki.
0: Tak, chociaż ja mam taką nieskrywaną nadzieję, że ty jednak, wiesz, gdzieś tam w bagażu, może pod bluzą przywiozłeś trochę słońca, które zostanie z nami na dłużej, ale rzeczywiście trochę się przyzwyczajamy do zimy. Ja w ubiegłym tygodniu też na chwilę zagościłem w Finlandii i tutaj w ramach dalszych muzycznych poszukiwań z tego rejonu do kolejnego zespołu chciałem zaprosić naszych słuchaczy, no i ciebie, redaktorze, bo projekt muzyczny dość ciekawy. Takie połączenie rocka alternatywnego z takim trochę, nawet bym powiedział, czasami cięższym, trochę w stronę metalowego grania stylem. To, co jest, no, można powiedzieć, smutne w całej tej historii, to, że zespół powstał w roku 1992, to jest ta i radosna sprawa, bo to jest ten początek, ale w 2024 roku zakończył działalność. Pożegnalną trasę koncertową odbył i na ten moment nie gra. Choć, jak wiemy, z zespołami często tak bywa, że one kończą i na przykład po jakimś czasie wracają. Fajnie byłoby, gdyby oni wrócili, bo rzeczywiście muzycznie jest to intrygujące. No i my sięgniemy do takiego krążka, który, żeby was zapoznać z grupą, to nie jest z samego początku ich kariery, ani nie jest z końca, tylko tak mniej więcej ze środka wybraliśmy.
1: No właśnie, pytanie, ale pewnie to był ten czas, kiedy grupa, choć już nie istnieje, była gdzieś tam u szczytu swoich możliwości, dobrze rozpędzona maszyna, bo tak już po pierwszych przesłuchach chyba tak mogę powiedzieć, dobrze rozpędzona maszyna tutaj pasuje, bo będą gitary dość mocne, wszystko się dzieje w tempie, no i podoba mi się rytm, no i w ogóle wszystko mi się podoba. Jestem troszeczkę zaskoczony, bo chyba wcześniej, do tej pory, ten zespół nie był nam w ogóle znany. Nam, mówię, tobie i mi.
0: Tak, jeśli nasza pamięć nas nie myli i ta pamięć cyfrowa z notatkami od tam kilkuset audycji, to nie, jeszcze My Karma, bo ten zespół tak się nazywa, tego nie powiedzieliśmy, nie gościła w Alternatywnych Bramborach. Pierwotna nazwa to była My Karma Kaunit Kuwat, ale oni chyba ze względów promocyjnych postanowili tę nazwę skrócić w 2004 roku do samej My Karmy, łatwiej zapamiętać. No i my właśnie już z tej skróconej wersji, bo płyta z 2006 roku dokładnie, z której gramy, Akonen się nazywa, Ukonen, i z niej na początek dwa utwory wam zaprezentujemy, ale do albumu jeszcze wrócimy.
1: Mamy tą tendencję, Krzysztofie, żeby wszystko czytać po angielsku, a tutaj sama nazwa zespołu, patrząc na pisownię, to tak brzmi, równie dobrze mógłby to być, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, polski zespół, bo jest to po prostu, to nie jest maj przez Y, tylko po prostu maj, tak jak maj, nasz piękny miesiąc, który niestety już za nami. No i w sumie też na szczęście przed nami.

0: to narobiliśmy trochę hałasu. Mam wrażenie, że aż takiego hałasu to dawno nie było w audycji Alternatywne Brambory, ale szczerze mówiąc, w sumie to ja nie wiem, co ty wyprawiałeś, jak mnie tu nie było.
1: Trochę hałasu też wtedy zaprezentowałem, ale nie było jakoś ekstremalnie, pojawiły się gitary. A tutaj właśnie, nie wiem, czy redaktorze też w tym hałasie spodobały ci się te gitary, bo moim zdaniem jest w nich moc i jest ciekawość taka aranżacyjna.
0: Moc jest na pewno, tak, podobają mi się. Podoba mi się tutaj to, że oni po prostu jakoś tak bardzo równo grają i tu wszystko jest na swoim miejscu i to się bardzo fajnie komponuje też z tą warstwą perkusyjną i podoba mi się to, że na przykład ten pierwszy utwór, nie wiem czy zauważyłeś, on tam się zmienia w pewnym momencie, jego oblicze jest trochę inny, później jeszcze trochę inny, później to chyba wraca z powrotem, więc to jest ciekawe, bo to zaskakuje, to nie pozwala, mam wrażenie, nam jako odbiorcom się nudzić absolutnie, bo my słuchając na początku jesteśmy ciekawi, ale też trudno przewidzieć, co będzie za chwilę i chyba to jest najfajniejsze.
1: Tak, ja to bardzo lubię w muzyce, nie tylko rockowej, ale tę nieprzewidywalność. Generalnie schematy, zwrotka, refren jakoś tak nie przemawiają do mnie do końca, jeżeli to ciągle jest tak przewidywalne, a tutaj i dodatkowo, ja też mam to takie wrażenie, ta rytmizacja, te synkopy, które tam były gdzieś powbijane, no kapitalnie to gra i współgra mi jakoś z tym językiem fińskim, który pojawia się na wokalu, bo gdyby nagle te utwory były zaśpiewane w języku angielskim, to miałbym wrażenie, że to by tak bardziej jednak kojarzyło się z klasycznym metalem, a tutaj tak ciekawiej jest znacznie. A chociaż skład jest...
0: No o tym nie pomyślałem.
1: Ale...
0: O tym nie pomyślałem, ale faktycznie ta ciekawość chyba utworów, które prezentujemy w ogóle w Alternatywnych Bramborach w tej konwencji, że nie gramy po angielsku, no to jest właśnie ten taki element, nie wiem jak powiedzieć, egzotyczny, właśnie taki różnorodny, że jest to coś innego niż ten język angielski, który słyszymy wszędzie dookoła i w

0: gitarzysta basowy i perkusista. Ta czwóreczka pięknie tutaj w Majkarmie płyty nagrywała. No i mam nadzieję, że tak jak wspomniałem, panowie jeszcze wrócą, a my wracamy do krążka, który wam prezentujemy. Okładeczka, mówiąc o okładce, prezentuje oblicza, twarze, między innymi muzyków. Dokładnie cała ta czwóreczka pojawia się na pierwszym planie, no a w tle jakieś takie zabudowania chyba typowo fińskie, chociaż widzę pewien swoisty dla krajobrazu polskiego obiekt, a mianowicie wiatrak. Nie wiem, czy też go dostrzegłeś.
1: Tak, tak, dostrzegam. No, są tutaj elementy krajobrazu, są wiatraki, są jakieś inne nawet słupy. Tutaj widzę jakieś chyba telegraficzne. W każdym razie jest to wszystko bardzo estetyczne. Ta okładka jest utrzymana w takim dutonie, tak, byśmy powiedzieli, czyli właściwie w dwóch kolorach, bo jest kontra czarny kolor jako tło, natomiast z tego wszystkiego się wyłania... No nie wiem, nawet bym powiedział, że ten drugi kolor to taki w stronę złotego, tak? No oczywiście to jest, to są odcienie koloru żółtego, ale idzie to, takie mam skojarzenia ze złotym w ogóle, nie wiem.
0: Tak, gdyby trochę brązu dodać, to może by w stronę sepi to powędrowało, ale rzeczywiście jest bardziej żółte i będzie to takie złote, a skromne. Ale nie
1: tak,
0: błyszczące.
1: Złote, skromne, świetnie. Bardzo estetycznie, fajnie to wygląda. No i te twarze osób zamieszanych w projekt też fajnie, że się tutaj pojawiają. Bo jest to taka, bym powiedział, okładka z cyklu tych obiecujących, tak? Że z ciekawością sięgamy. Każda z tych twarzy trochę to jest jednak inne oblicze i ma inny wyraz. I tak jakby inną emocję przekazuje, chociaż jest to takie subtelne. Ale wracamy do muzyki, bo mamy chyba jeszcze dwa. Ty tutaj mówisz cały czas, Krzysztofie, o roku, nie wiem, o metalu, bo ja chciałem zapytać o to, jak w ogóle tak oficjalnie ten zespół jest sklasyfikowany, bo to chyba jednak te wokale, tam się dzieje coś ciekawego w warstwie wokalnej i to chyba jeszcze usłyszymy.
0: Tak, tak, ale szukając w różnego typu encyklopediach muzycznych, a i też miejsca, gdzie jakieś recenzje Majkarmy udało mi się odnaleźć, to klasyfikowani są tak dość, powiedział, prosto, czyli rock, metal. Czasami pojawia się określenie też, że to jest jeszcze rock alternatywny.
1: No to posłuchajmy dalej, co tutaj się dzieje. Majkarma, zespół z Finlandii.

0: po gitarowych dźwiękach, takich dość mocnych, przenosimy się trochę w krainę, no, można powiedzieć chyba wprost, lekkiej łagodności. To chyba nie będzie nadużycie, jeżeli takiego terminu użyjemy i też tak geograficznie się zmienimy, bo to dość ciekawa rejonizacja, szczególnie jeżeli myślimy o wokalistce, bo tutaj będzie pewna pani liderka, która pochodzi z Wysp Owczych. To rejon, do którego jeszcze nie dotarliśmy chyba muzycznie. Też dość dawno tam nie byliśmy. Tak coś sobie myślę teraz.
1: No tak, ale geograficznie to jest podobnie, bo to jesteśmy w tym obszarze coraz bardziej zimnym, coraz bardziej przesuwamy się, powiedzmy, na północ. Wokalistka, która występuje pod pseudonimem Eivor, i powiedziałeś kraina łagodności, ale ja bym tutaj, tu jest pewna, nie wiem, łyżka dziegciu, bo to jest muzyka dość mroczna jednak, w połączeniu z takim bardzo subtelnym głosem. Pewnie to miałeś na myśli, że to jest ta łagodność, natomiast potrafią być te utwory mroczne, ja też takie wybrałem. No i dzisiaj zagramy właściwie z dwóch płyt, bo ciekawe rzeczy się dzieją, to znaczy dostępne są przedpremierowo dwa utwory z płyty, która zostanie wydana w październiku 2026 roku, tej właśnie artystki. A możemy dodać, że jeszcze jest ona też znana, ponieważ użyczyła swojego głosu w muzyce do filmu The Last Kingdom. A właściwie, przepraszam, bo źle powiedziałem, w całym albumie ona się przecież przewija, bo to jest współpraca z Johnem Lunem i tak to jest zapisane.
0: Rzeczywiście to, co miałem na myśli w tej krainie łagodności, to może być mroczna łagodność. Ja nawet jej nie próbowałem w jakiś sposób tutaj rozjaśniać, bo rzeczywiście taki klimat będzie panował. I to, co jest słyszalne też w tych nagraniach, które za chwilę wybrzmią, to, że ta muzyka jest jednak gdzieś inspirowana rejonem, z którego pochodzi artystka, i też jest bardzo ciekawie od strony kompozycyjnej ta przestrzeń w muzyce budowana. Nie? I to tworzy taki klimat, a może faktycznie trochę wspierający jeszcze to poczucie takiego ciemnego świata, mrocznego.
1: Myślę, że tak. Album nosi tytuł Tungl. Jak wspomniałem, zostanie wydany już niebawem, a my też postanowiliśmy pokazać wam, zainteresować was tym wydawnictwem już teraz. I wybraliśmy dwa utwory, ale może od razu jeszcze też powiem jedną ciekawą rzecz, bo to się nie aż tak często zdarza, chciałbym powiedzieć, ale artystka ta będzie w Polsce swoją nową płytę promować. Będzie w 2027 roku w marcu w Warszawie. Więc jeżeli wam się ta muzyka spodoba, albo jeżeli jesteście fanami Eivor, no to taka informacja o nowej płycie być może już do was dotarła, a być może jeszcze nie. Być może dowiadujecie się o tym od nas, no i bardzo nam wtedy będzie miło.
0: A może my akurat będziemy wtedy w Warszawie i na koncert zawitamy, a jak zawitamy, to słuchajcie nas w 2027, bo być może coś o tym koncercie wtedy opowiemy. Tak sobie myślę o tym teraz. Ale co, wracamy do tego, co dopiero mamy do zaprezentowania, czyli właśnie artystkę z najnowszą świeżynką. Można powiedzieć, że na pewno w alternatywnych bramborach nie gramy tylko starych rzeczy, tylko absolutne.
1: Chociaż zdarza nam się to wyjątkowo często, natomiast chyba takiej świeżynki jeszcze nie mieliśmy, więc nie mogliśmy sobie tego jakoś odmówić. Eivor. Hey,

0: się, redaktorze, zastanawiałem na początku naszej audycji, jak rozpoczynaliśmy ten program, w którym kierunku podążymy i czy z tego jednak chłodnego klimatu, takiego jesienno-zimowego, wrócimy na chwilę do tych ciepłych rejonów, ale wszystko na to wskazuje, że to dzisiejsze wydanie Alternatywnych Bramborów pod tym względem jest nawet dość spójnym. To się nam od czasu do czasu zdarza, choć chyba częściej jednak jest jak w marcu, że tak jak w garncu, zimno, przeplatamy lato, wiosnę, jesień. Ale dziś nie. Dziś jesteśmy w jednym w miarę zbliżonym nastroju.
1: Tak, tak, tak. Ja też to zauważyłem. Ja na te południowe klimaty, czytaj włoskie, jeszcze potrzebuję chwilę czasu, bo rzeczywiście jakieś po... wyjazdowe inspiracje są, jak to zwykle bywa z nami, ale chciałbym jeszcze chwilę na to przeznaczyć, żeby dokonać odpowiedniej selekcji i troszeczkę wam, drodzy słuchacze, o tych utworach, o tej muzyce, o artystach opowiedzieć. I tak sobie pomyślałem.
0: Ale powiedz, redaktorze, bo muszę ci jedno pytanie zadać, ono będzie pozamuzyczne, ale czy oprócz tych inspiracji muzycznych, które przywiozłeś i będziesz nam prezentował na bramborach w najbliższym czasie, czy przywiozłeś jakieś inspiracje związane z kawą?
1: Tak. Odkryłem jedną kolejną markę kawy włoskiej. Teraz jej nie pamiętam, więc nawet nie wypowiem tego, ale w taką lokalną, w sensie, że w mniejszej miejscowości jest sobie fabryczka, no i ona tam produkuje, wypala kawę, produkuje, to za dużo powiedziane, ale wypala, przetwarza kawę.
0: I nabyłeś drogą kupna
1: te produkty kawowe? I piłem, i testowałem, i tam, bo zaczęło się od tego, że oczywiście też w tej samej miejscowości, w jakiejś takiej malutkiej kawiarni była właśnie ta kawa i ona mnie zainteresowała smakowo i tak sobie zacząłem szukać, popytałem też pani, która tam sprzedaje, ona mówi, że tak, że to jest taka lokalna ich marka, że mają tutaj właśnie palarnię, taką małą fabryczkę, że mają tam showroom, że mają sklep, że organizują szkolenia dla baristów i tak dalej, i tak dalej. Więc takie inspiracje są. No ale my chyba nie mamy, Krzysztofie, na to czasu, natomiast jeżeli nawiązałeś do kulinarnych, bo ja bym chciał jakoś...
0: Nie, ja się, redaktorze, po prostu tak delikatnie antenowo zapytałem, bo mam zamiar cię odwiedzić. I jakbyś tam, wiesz, zostawił trochę tej kawy tak na jedną filiżaneczkę espresso, to ja
1: myślę,
0: się
1: że
0: na
1: nawet
0: to piszę.
1: Nie jedną, ja jeżeli to cię nie zabije, to ja ci mogę z 7 zaserwować. Możesz sobie się delektować. To natomiast 7 razy espresso. Natomiast, bo chciałem wrócić... My powiedzieliśmy Eivor, a tak naprawdę trzeba by było powiedzieć Eivor, a Krzysztof tu poza antenową miał oczywiście inspirację i skojarzenie kulinarne. Prawie jak?
0: Jak Eivor, prawie.
1: Jak Eivor. No prawie jak, ale jednak smakuje muzycznie. Chociaż nie, Eivor też dobry przecież.
0: No właśnie, i łagodny, i ten ostry. Jest czym wybierać.
1: I pikantny, ja tylko pikantny.
0: Tak, a ja tak właśnie zależy od nastroju, to wybieram... Albo jeden, albo drugi, ale trzeba wtedy te słoiczki...
1: No dobrze,
0: szybko.
1: Ale poczekaj, ale jak utwory?
0: Bardzo. Przekonały mnie do tego, żeby, jeżeli tylko terminowo się zgra, to rzeczywiście na ten koncercik warszawski się pojawić. I z niecierpliwością czekam na to, co za chwilę zaprezentujemy, bo po tych... absolutnych nowościach, cofamy się do albumu, który ukazał się w 2024. On jest klasyfikowany jako muzyka rockowa, folkowa, ale także mieszcząca się w stylu awangardowym tej samej artystki, a dość krótki tytuł Enny. Nie wiem, czy to się czyta N po prostu, czy jakoś inaczej, ale...
1: Wyspy owcze przysparzają nam trochę jednak trudności, a tutaj jeszcze jakiś taki dialekt czy język, który jest określany, czytaliśmy tu w opracowaniach, też jako farerski, prawda? Więc to też tak, taka dodatkowa dodatkowa ciekawostka i stąd nasz kłopot. Oczywiście nie pierwszy i nie ostatni raz, natomiast tak, będzie to płyta wcześniejsza i też takiego będziemy mogli dzięki temu dokonać porównania, bo jednak mam wrażenie, że te utwory, te, które nadchodzą, są pewną nowością, są pewnym delikatnym, nie wiem jak to powiedzieć, odbiciem w inną stronę, ale to dobrze, to nic tu się nie popsuło. Jest bardzo ciekawy, jest ten przejmujący, przeszywający głos, ale te utwory, które zaprezentujemy teraz ze starszego albumu, no te dopiero są mroczne, takie przynajmniej mam wrażenie.
0: To z tymi mrocznymi nutami i pięknym wokalem pozostawiamy Was przez najbliższe minuty, życząc Wam przesympatycznego wieczoru. Były to 1181 alternatywne brambory w składzie pełnej redakcji. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy oczywiście za tydzień. Trzymajcie się. Hej.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22 w Radiu Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
4: Dobry wieczór, witam Was w ostatnim w tym sezonie odcinku Odysei Klasycznej. Za mikrofonem Anna Grzyb, a w realizacji pomagał Mateusz Korzeniewski. Naszą podróż rozpoczęliśmy od najdawniejszej muzyki, a dziś docieramy do czasów najbliższych współczesności. Po 1945 roku nie pojawiła się jedna epoka, która zastąpiłaby wszystkie wcześniejsze. Równocześnie rozwijały się muzyka seryjna, elektronika, eksperymenty z przypadkiem, sonoryzm, minimalizm, jazz, muzyka filmowa, rock, hip-hop i musical. Zanim jednak przekroczymy rok 1945, wróćmy na chwilę do Józefa Kofflera jako łącznika pomiędzy przedwojennym modernizmem a powojenną awangardą. Józef Koffler był pierwszym polskim kompozytorem, który systematycznie zastosował dodekafonię, czyli technikę dwunastotonową. Jej podstawą jest seria, czyli ustalona przez kompozytora kolejność wszystkich 12 dźwięków skali chromatycznej. Najprościej mówiąc, chodzi o 12 różnych dźwięków odpowiadających białym i czarnym klawiszom w obrębie oktawy. Seria nie jest jeszcze melodią. Jej dźwięki można przenosić do różnych oktaw, rozdzielać między instrumenty, czytać od końca, odwracać kierunki interwałów i rozpoczynać od innej wysokości. Dzięki temu kompozytor otrzymuje wiele postaci tego samego materiału, ale nie opiera muzyki na jednej tradycyjnej tonacji. Serializm jest pojęciem szerszym. Po wojnie niektórzy kompozytorzy tworzyli uporządkowane serie nie tylko wysokości dźwięków, lecz także rytmów, poziomów głośności czy sposobów artykulacji. Nazywano to serializmem integralnym lub totalnym. Fortepianowe 15 wariacji opus 9 Koffler napisał w 1927 roku. Wersja na orkiestrę smyczkową, oznaczona jako opus 9a, pochodzi z 1931 roku. Posłuchamy fragmentu w wykonaniu Lwowskiej Orkiestry Kameralnej Akademii pod dyrekcją Jurija Barweckaja.

Józef Koffler pokazuje, że powojenna awangarda nie powstała z niczego. Jednocześnie po 1945 roku nie wszyscy kompozytorzy odrzucili tradycyjne instrumenty i formy. Grażyna Bacewicz napisała koncert na orkiestrę smyczkową w 1948 roku. W pierwszej części nawiązała do barokowego concerto grosso, czyli zestawiania mniejszej grupy solistów z większym zespołem. My posłuchamy finału, oznaczonego jako vivo, czyli żywo. Jest to skrzyżowanie ronda, w którym powraca główna myśl z formą sonatową. Krótkie, ruchliwe motywy nieustannie przechodzą pomiędzy głosami. To muzyka nowoczesna, ale oparta na rytmie, wyraźnej konstrukcji i brzmieniu tradycyjnej orkiestry smyczkowej. Przed nami fragment w wykonaniu norweskiej orkiestry kameralnej, którą prowadzi Eivind Bjuro.

U Grażyny Bacewicz muzyka nadal rozpoczyna się od partytury, którą później wykonują instrumentaliści. Pierre Schaeffer odwrócił tę kolejność. Zaczął od dźwięków już istniejących i zarejestrowanych. W 1948 roku stworzył Étude au chemin de fer, czyli etiudę kolejową, wykorzystując nagrania lokomotyw, wagonów, gwizdów i odgłosów torów. Utwór należał do cyklu Cinq Etudes Bruit, czyli pięciu etiud szumów. Tak kształtowała się muzyka konkretna. Jej punktem wyjścia nie jest abstrakcyjna nuta zapisana na papierze, lecz konkretny nagrany dźwięk. Głos, instrument, maszyna albo odgłos otoczenia. Schaeffer zapętlał krótkie fragmenty, zmieniał prędkość odtwarzania i zestawiał je w nowych układach. Pierwsze eksperymenty wykonywał jeszcze przy użyciu płyt i gramofonów. Taśma magnetyczna ułatwiła takie operacje nieco później. Nagranie przestało być wyłącznie dokumentem wykonania. Samo stało się materiałem kompozycji, a studio nowym rodzajem instrumentu. A zatem posłuchajmy fragmentu etiudy kolejowej Pierre'a Schaeffera.

John Cage poszedł jeszcze dalej i zapytał, czy muzyką mogą stać się dźwięki, których kompozytor w ogóle nie zaplanował. 4:33, czyli 4 minuty i 33 sekundy, powstało w 1952 roku i składa się z trzech części. Wykonawca nie wydobywa w nich z instrumentu żadnych zamierzonych dźwięków. Nie oznacza to jednak absolutnej ciszy. Słyszymy oddechy, szelest, odgłosy sali i wszystko, co dochodzi z zewnątrz. Pierwszym wykonawcą utworu był pianista David Tudor. Premiera odbyła się 29 sierpnia 1952 roku w Maverick Concert Hall w Woodstock w stanie Nowy Jork. My nie posłuchamy tego utworu, bo ciężko byłoby to zrobić. Lepiej się jednak ogląda ten występ niż go słucha, ale zrobimy taki mały eksperyment. Posłuchajcie.

oczywiście taki mały żart inspirowany utworem 4 minuty i 33 sekundy Johna Cage'a. Mogliście usłyszeć krótki 30-sekundowy fragment złożony z dźwięków naszego otoczenia. Przechodzimy dalej. Pierre Schaeffer pracował z dźwiękami nagranymi w rzeczywistym świecie. W studiu muzyki elektronicznej radia WDR w Kolonii tworzono natomiast brzmienia za pomocą urządzeń elektronicznych. Karl-Heinz Stockhausen połączył oba rodzaje materiału w Gesang der Jünglinge, realizowanym w latach od 1955 do 1956. Słyszymy w nim głos chłopięcy oraz dźwięki elektroniczne. Tekst pochodzi z biblijnej pieśni młodzieńców wrzuconych do ognistego pieca. Czasem rozpoznajemy słowa, a czasem głos rozpada się na samogłoski, spółgłoski, impulsy i szumy. Utwór został pomyślany jako kompozycja wielokanałowa. Dźwięk miał otaczać publiczność i przemieszczać się pomiędzy głośnikami. W radiowym stereo nie usłyszymy całego efektu przestrzennego, ale nadal można dostrzec, jak zaciera się granica między ludzkim głosem a elektroniką. Posłuchajmy fragmentu Gesang der Jünglinge w wykonaniu jego twórcy Karl-Heinza Stockhausena.

Eksperyment nie należał wyłącznie do laboratoriów elektronicznych. W jazzie nowe brzmienia powstawały w bezpośrednim spotkaniu muzyków. Charles Mingus był kontrabasistą, kompozytorem i liderem zespołów. Łączył rozbudowaną kompozycję z bluesem, muzyką gospel i improwizacją. Improwizacja oznacza, że wykonawca tworzy część muzyki podczas grania, oczywiście w określonym stylu, formie i harmonii. Nie jest to więc ani całkowity przypadek, ani brak przygotowania. Wednesday Night Prayer Meeting ma charakter żywego, gospelowego nabożeństwa. Słychać dialog instrumentów, okrzyki, klaskanie oraz zasadę call and response. Jeden głos rzuca muzyczne wezwanie, a drugi na nie odpowiada. Wybrane przez nas nagranie jest oryginalną wersją studyjną z albumu Blues and Roots. Zostało zarejestrowane 4 lutego 1959 roku w Atlantic Studios w Nowym Jorku. A więc przed nami Wednesday Night Prayer Meeting w wykonaniu Charlesa Mingusa z zespołem.

Charles Mingus przypomina, że nowoczesna muzyka rozwijała się nie tylko w filharmoniach. Instytucje miały jednak ogromne znaczenie dla jej rozpowszechniania, także w Polsce. Konkurs Chopinowski, czyli Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, rozpoczął się w Warszawie w 1927 roku z inicjatywy pianisty i pedagoga Jerzego Żurawlewa. Odbywa się zasadniczo co 5 lat, choć jego kalendarz zakłócały wydarzenia historyczne, a ostatnio pandemia. Konkurs Wieniawskiego, czyli Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, po raz pierwszy przeprowadzono w 1935 roku w Warszawie, a od 1952 roku odbywa się w Poznaniu, również zazwyczaj co 5 lat. Konkurs porównuje wykonawców i przyznaje nagrody. Festiwal nie musi tworzyć żadnego rankingu. Prezentuje utwory, kompozytorów i nowe zjawiska. Najważniejszym polskim festiwalem muzyki współczesnej stała się Warszawska Jesień, powołana przez Związek Kompozytorów Polskich z inicjatywy Tadeusza Berda i Kazimierza Serockiego. Pierwsza edycja odbyła się w 1956 roku podczas politycznej odwilży. Od 1958 roku festiwal organizowany jest zasadniczo corocznie. Wyjątkiem był między innymi rok 1982. W czasach żelaznej kurtyny Warszawska Jesień umożliwiała polskim słuchaczom kontakt z muzyką zachodnią, a zagranicznym gościom poznanie nowych polskich kompozycji. Nie była jedynym takim miejscem. Poznańska Wiosna Muzyczna rozpoczęła działalność w 1961 roku. We Wrocławiu w 1962 roku zorganizowano festiwal, z którego rozwinęła się późniejsza Muzyka Polonika Nowa. Tę nazwę wydarzenie nosi od 1988 roku. Właśnie na warszawskiej jesieni w 1961 roku zabrzmiała pełna wersja Gier Weneckich Witolda Lutosławskiego. Kompozytor zastosował w nich aleatoryzm kontrolowany. Aleatoryzm oznacza, że pewien element rezultatu zależy od przypadku. U Lutosławskiego przypadek ma jednak ściśle wyznaczone granice. Kompozytor zapisuje dźwięki, dynamikę, sposób gry oraz formę. W odcinkach ad libitum muzycy wykonują zapisane figury niezależnie, we własnym tempie, bez wspólnego pulsu. Dyrygent daje znak rozpoczęcia lub zakończenia odcinka, ale nie synchronizuje każdej nuty. Partie za każdym razem zetkną się więc trochę inaczej, lecz muzycy nie wymyślają własnych melodii. Dlatego nie jest to improwizacja. Zmienia się wzajemne ułożenie zapisanych partii, a nie sam materiał utworu. Przed nami Gry Weneckie w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją samego kompozytora Witolda Lutosławskiego.

U Witolda Lutosławskiego niezależne partie tworzą ruchliwą, migotliwą sieć. Krzysztof Penderecki skierował uwagę jeszcze wyraźniej ku samemu brzmieniu. Tren ofiarom Hiroshimy powstał w 1960 roku na 52 instrumenty smyczkowe. Utwór nosił początkowo tytuł 8 minut 37 sekund, wskazujący planowany czas trwania. Nazwa odnosząca się do ofiar Hiroshimy oraz dedykacja pojawiły się później. Kompozycja nie jest więc zaplanowaną ilustracją wybuchu bomby atomowej. Smyczki grają w skrajnych rejestrach, wykonują glissanda, czyli płynne przejścia pomiędzy wysokościami, i tworzą klastery, czyli gęste skupiska sąsiednich dźwięków. Zamiast melodii na pierwszy plan wychodzą barwa, gęstość, rejestr oraz sposób wydobywania dźwięku. Takie podejście nazywamy sonoryzmem. Jest to muzyka budowana przede wszystkim z jakości brzmienia, jego koloru, masy, ruchu i faktury. Faktura oznacza sposób, w jaki poszczególne głosy i warstwy są ze sobą zestawione. Posłuchajmy więc fragmentu Trenu ofiarom Hiroshimy w wykonaniu ponownie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i pod dyrekcją kompozytora Krzysztofa Pendereckiego.

Techniki awangardowe szybko przedostały się do muzyki popularnej. Tomorrow Never Knows zamyka album Revolver zespołu The Beatles z 1966 roku, chociaż było pierwszym utworem nagrywanym podczas pracy nad płytą. Podstawę stanowi stały rytm i burdon, czyli długo utrzymywane centrum dźwiękowe. Słyszymy także tamburę, czyli tradycyjny instrument szarpany, a także przetworzony głos Johna Lennona oraz pętle taśmowe przygotowane przez członków zespołu. Podobnie jak w muzyce konkretnej, studio nie służy tu wyłącznie do zarejestrowania gotowej piosenki. To właśnie podczas nagrywania, przetwarzania taśm i miksowania powstaje ostateczna kompozycja. Posłuchajmy zatem zespół The Beatles i utwór Tomorrow Never Knows z albumu Revolver.

Europejska awangarda często mnożyła zasady i komplikowała zapis. Amerykański minimalizm zwrócił się ku ograniczonej liczbie elementów, regularnemu pulsowi, powtórzeniu i bardzo stopniowej zmianie. Steve Reich napisał Clapping Music w 1972 roku dla dwóch klaszczących osób. Obie wykonują ten sam 12-elementowy wzór rytmiczny. Jedna powtarza go bez zmian, a druga co pewien czas przesuwa początek wzoru o 1/8. Te same uderzenia zaczynają wówczas tworzyć inne akcenty i pozorne dodatkowe rytmy. Po przeprowadzeniu wszystkich przesunięć wykonawcy ponownie spotykają się w unisonie. Minimalizm nie oznacza więc, że w muzyce nic się nie dzieje. Zmiany są niewielkie, ale właśnie dlatego możemy dokładnie usłyszeć cały proces. Posłuchajmy Clapping Music Steve'a Reicha, ale w wykonaniu nieco większego zespołu. Będzie to francuska grupa Liston Denis.

Powtórzenie może napędzać muzykę, jak u Rajka, ale może też zatrzymywać uwagę na pojedynczym współbrzmieniu. Arvo Pärt w latach 70. wypracował technikę tintinnabuli. Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia dzwoneczków. W uproszczeniu jedna linia porusza się kolejnymi dźwiękami skali, a druga wybiera dźwięki należące do jednego trójdźwięku. Ich wzajemna relacja jest podporządkowana ścisłym regułom, mimo że rezultat brzmi spokojnie i oszczędnie. Fratres, czyli po łacinie bracia, powstało w 1977 roku. Kompozytor przygotował później wiele wersji instrumentalnych. Posłuchamy opracowania na skrzypce i fortepian z 1980 roku. Kolejne wariacje wykorzystują podobny materiał, ale zmieniają jego rejestr, gęstość i napięcie. Utwór wykonuje słynna skrzypaczka Ann Achikomejas, a na fortepianie gra Akira Eguchi.

Powtarzany rytm może również działać niezwykle obrazowo w muzyce filmowej. Wojciech Kilar rozwijał równolegle twórczość koncertową i filmową. Pracował z najważniejszymi polskimi reżyserami, między innymi Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanussim i Romanem Polańskim. Światową sławę jako twórca muzyki filmowej przyniósł mu przede wszystkim Dracula Francisa Forda Coppoli z 1992 roku. Później powstały między innymi muzyka do Portretu damy Jane Campion, Dziewiątych wrót i Pianisty Polańskiego. Zanim jednak rozpoczęła się ta międzynarodowa część kariery, Kilar miał za sobą dziesięciolecia pracy dla polskiego kina. Marsz Kawalerii pochodzi z partytury napisanej w 1985 roku do Kroniki wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy. Sam film wszedł na ekrany rok później. Powtarzany rytm, narastanie orkiestry oraz mocne akcenty niemal natychmiast przywołują ruch galopujących koni. To bardzo prosty pomysł dźwiękowy, ale wykorzystany z ogromnym wyczuciem obrazu i tempa sceny. Utwór nagrała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Antoniego Wita.

Polsce zwrot ku oszczędniejszym środkom miał jeszcze jedno ważne oblicze. Henryk Mikołaj Górecki zaczynał od muzyki bardzo ostrej i eksperymentalnej. Później jednak coraz częściej sięgał po wolniejsze tempo, powtórzenia, prostsze współbrzmienia i teksty religijne. Totus Tuus, opus 60, powstało w 1987 roku z okazji trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Jest przeznaczone na chór mieszany a cappella, czyli bez akompaniamentu instrumentalnego. Krótki tekst powraca wielokrotnie, lecz muzyka nie pozostaje nieruchoma. Zmieniają się głośność, rejestr oraz liczba śpiewających głosów. Po elektronice, klasterach i wielkiej orkiestrze wracamy do najstarszego instrumentu – ludzkiego głosu. A więc przed nami fragment Totus Tuus Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu chóru akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Iriny Bogdanowicz.

pętla Beatlesów była fizycznym fragmentem taśmy. Sampling pozwolił zapisać fragment istniejącego nagrania i wykorzystać go jako element nowego utworu. Można samplować uderzenie perkusji, akord, głos albo dłuższy fragment muzyki. Public Enemy nagrało Fight the Power na potrzeby filmu Spike'a Lee Do the Right Thing z 1989 roku. Zmieniona wersja znalazła się później na albumie Fear of a Black Planet z 1990 roku. Utwór jest protestem przeciwko rasizmowi i nierównościom. Produkcja zespołu The Bomb Squad nakłada na siebie sample, funkowe rytmy, krótkie wypowiedzi i odgłosy, tworząc bardzo gęsty montaż. Przed nami Public Enemy i utwór Fight the Power.

Muzyka XX wieku to również musical. Musical jest sceniczną formą teatralną, w której dialog, gra aktorska, piosenki i często taniec wspólnie prowadzą akcję. Piosenka nie musi być więc koncertowym przerywnikiem. Może przedstawiać bohatera, zmieniać sytuację albo komentować wydarzenia. You're in Town Marka Holmana i Grega Cotisa jest satyrą na społeczeństwo, politykę i samą konwencję musicalu. Akcja rozgrywa się w mieście dotkniętym niedoborem wody, gdzie prywatne toalety zostały zakazane, a korzystanie z publicznych urządzeń kontroluje wielka korporacja. Musical został pokazany w 1999 roku podczas New York International Fringe Festival, następnie trafił na scenę off-broadwayowską, a we wrześniu 2001 roku na Broadway. Nie jest więc wyłącznie dziełem XXI wieku. Jego pierwsza wersja sceniczna pochodzi jeszcze z końca lat 90. Run, Freedom, Run jest stylizowany na żywiołowy numer gospel. Bobby Strong zagrzewa buntowników do działania, a musical jednocześnie wykorzystuje energię tego stylu i lekko ją parodiuje. W wybranym nagraniu z oryginalną obsadą partię Bobby'ego śpiewa Hunter Foster. Przed nami utwór Run, Freedom, Run z musicalu You're in Town w obsadzie oryginalnej.

0: Na zakończenie ponownie wrócimy do głosu. Caroline Shaw pisała Partita for Eight Voices, czyli partitę na 8 głosów, w latach od 2009 do 2012 dla zespołu Roomful of Teeth. Utwór otrzymał w 2013 roku nagrodę Pulitzera w dziedzinie muzyki. Partita to nazwa utworu wieloczęściowego. W epoce baroku często oznaczała cykl złożony ze stylizowanych tańców. Poszczególne części kompozycji Shaw noszą tytuły Allemande, Saraband, Courant i Passacaglia, zaczerpnięte właśnie z dawnej muzyki. Historyczna nazwa nie oznacza jednak naśladowania baroku. 8 osób śpiewa, mówi, szepcze, wzdycha i wykorzystuje różne nietypowe sposoby wydobywania głosu. Allemande rozpoczyna się od nakładających się zawołań znanych z amerykańskiego square dance oraz technicznych instrukcji dotyczących wykonywania rysunków ściennych sola de vita. Cała partita została zainspirowana między innymi jego pracą Wall Drawing 305. Levitt nie musiał samodzielnie rysować każdego dzieła. Zapisywał instrukcje, według której inni mogli je wykonać. U Caroline Shaw taka instrukcja zmienia się w rytm, a mowa stopniowo staje się muzyką. Posłuchajmy zatem fragment Allemande z Partita for Eight Voices autorstwa Caroline Shaw w wykonaniu zespołu Roomful of Teeth, w którym kompozytorka również śpiewała.
1: To the side,
2: to the side,
3: to the side
4: and around,
3: through the middle end.
1: To the side,
2: to the side,
4: to the side
3: and around,
4: through the middle end.
1: To the side,
2: to the side,
3: to the side,
2: to the side
3: and around,
4: and around,
3: and around,
4: and around.
1: To the side,
2: two, three, four,
3: and
2: five,
3: six, seven, eight.
2: Through the midpoint,
1: two, three, four,
3: five,
2: six, seven, eight, and around, and around,
3: and around.

0: Po 1945 roku nie zwyciężył jeden styl. Obok siebie pozostały orkiestra, chór, jazz, elektronika, przypadek, powtórzenie, muzyka filmowa, rock, hip-hop i teatr muzyczny. Historia muzyki nie doprowadziła nas więc do jednego rozwiązania, lecz do świata, w którym można tworzyć z nut, nagrań, szumów, sampli, ciszy, klaskania i ludzkiego głosu. To była ostatnia wakacyjna Odyseja klasyczna. Dziękuję za całą wspólną podróż i za wspólne słuchanie. Jeżeli chcecie kontynuować tę podróż wspólnie, to zapraszam Was do słuchania krótkiej piguły w każdą niedzielę o godzinie 9:30. Za mikrofonem Anna Grzyb, w realizacji pomagał Mateusz Korzeniewski i słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień o 9:30. Do usłyszenia.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.
3: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
7: Tak się składa, że Ania Grzyb i Mateusz Korzeniewski są w tej chwili w studiu. W związku z tym oficjalnie bardzo im dziękuję za te kilkadziesiąt minut muzyki, wspaniale zrealizowanej, cudownie przygotowanej, kompendium wiedzy dla tych, którzy chcieliby czegokolwiek więcej dowiedzieć się o innych gatunkach muzycznych niż na przykład blues. Bardzo wam dziękuję i mogę wam tylko powiedzieć, że o 9:40 w niedzielę nie jestem w stanie słuchać, chociażby to była najwspanialsza audycja. Po prostu spróbujcie zmienić to na jakąś inną godzinę. Drogie panie i drodzy panowie, Szymon Dopierała audycję realizuje. Ja się nazywam Krzysztof Ranus i rozpoczynam od nagrania, które kończyło w ubiegłym tygodniu nasze muzyczne spotkanie. Utwór nie był zaprezentowany w całości, tylko w krótkim fragmencie. W związku z tym nim rozpoczynamy nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. A pani, która śpiewa, nazywa się Trudy Lynn.

Miałem niezwykle wielką przyjemność spotkać Tudylin. Pojawiła się ona 3 lata temu na festiwalu Toruń Blues Meeting. Była tam główną gwiazdą i udowodniła, iż jest wspaniałą wokalistką, a przy okazji niezwykle sympatyczną panią, z którą możliwość spotkania się, porozmawiania, wysłuchania jej niebywale ciekawych opowieści to wielka przyjemność. Tudylin urodziła się w roku 1947, a więc jest już dojrzałą wokalistką. Jej kariera tak naprawdę rozpoczęła się w momencie, w którym na swej drodze spotkała gitarzystę Alberta Collinsa. I to ukształtowało jej taki kierunek muzyczny. Później już tylko osiągała coraz większe sukcesy, mając doskonały zespół oraz całkiem niezłe kompozycje. Drogie panie i drodzy panowie, Tudylin w swoim zespole ma wspaniałego harmonikarza. To Steve Kress, człowiek, który nie jest może wielką znaną postacią, ale jest doskonałym muzykiem sesyjnym. No i jest nadwodnym harmonikarzem w zespole Tudylin, co udowodnił przed chwilą swoimi umiejętnościami i teraz w tym następnym utworze również się pojawi. Ta subtelna harmonika to taki wyróżnik w tych kompozycjach i tym sposobie aranżowania utworów. Drogie panie i drodzy panowie, Tudylin i Steve Kress grający na harmonice. Razem wspaniały duet.

była harmonika, a teraz będzie pianino w roli głównej. Może nie w roli... Była harmonika, a teraz będzie harmonika. Randy Wall gra na instrumentach, na pianinie, na takim bardziej keyboardzie. Piękne brzmienia, no to wszystko podporządkowane głosowi Trudy Lynn. Trudy Lynn potrafi swoje emocje przekładać na język wokalny, potrafi śpiewać piano, potrafi śpiewać forte. To wszystko znajduje niebywały sposób ekspresji. Trudy Lynn nagrywa płyty, ma ich na swoim koncie 18, w tym kilka płyt koncertowych. Drogie panie, drodzy panowie, po raz trzeci ta wspaniała wokalistka, tym razem w towarzyszeniu pianisty. I warto zwracać uwagę na tych muzyków, którzy jej towarzyszą, bo to może nie największe nazwiska, ale wspaniali muzycy.

before he walks out that door. Yesterday, I was lonely.

Trudelin. Drogie panie, drodzy panowie, po raz 48 spotykamy się w ramach cyklu, który się nazywa Palestyńskie Muzyczne Wędrówki. Drogie panie, drodzy panowie, od pewnego czasu prezentuję nagrania palestyńskiego wirtuoza, gracza na oudzie, wspaniałego śpiewaka i kompozytora. Moen Advant, bo tak się wyżej wymieniony artysta nazywa, nagrał płytę, która nosi tytuł Once Upon a Time in Palestine. Dawno temu w Palestynie. Utwory nawiązują do tradycyjnych pieśni palestyńskich, aczkolwiek kilka z nich są na nowo przez artystę skomponowane i nagrane. Utwór, który chciałbym w dniu dzisiejszym zaprezentować, jest utworem, który jak na tamtą kulturę tą tradycję jest niezwykły, bo trwa 8 minut i 36 sekund. Ten utwór ma nieprawdopodobny nastrój. Nastrój takiej ballady folkowej. Drogie panie i drodzy panowie, te 8 minut i 36 sekund to klimat Palestyny. Państwa, które w tej chwili

To było 48. spotkanie z muzyką z Palestyny. Drogie panie, drodzy panowie, tydzień temu słuchaliśmy Stonesów. Stonesi już zagrali wszystkie swoje 14 utworów. Ja tak sobie pomyślałem, że kontynuując ten pomysł jakichś ważnych wykonawców, zaprezentuję dwa nagrania z pierwszej płyty John'ego Wintera. Dlaczego to robię? Dlatego, że mam płytę John'ego Wintera z jego autografem, natomiast miałem przyjemność i szczęście posłuchać oryginału amerykańskiego z 1968 roku. I powiem szczerze, że słuchanie na zmianę tej płyty wersji kompaktowej i analogowej sprawiło mi dużą radość, zwłaszcza, że ta płyta w wersji analogowej brzmi cudownie i ma wspaniałą przestrzeń, której płyta kompaktowa niestety nie ma. Drogie panie i drodzy panowie, dwa nagrania z pierwszego albumu John'ego Wintera. Utwór, który rozpoczyna ten album, rozpoczyna nasze dzisiejsze z nim spotkanie.

To był Johnny Winter ze swoimi dwoma towarzyszami. Na perkusji grał Johnny Turner o pseudonimie Uncle, a na basie Tony Shannon. A teraz utwór, który powinien zachwycić wszystkich miłośników muzyki bluesowej, bo Johnny Winter poprosił do współpracy Willie Dixona, który będzie grał na kontrabasie, i Walter Shaky Horton, który gra na harmonice. Nie można lepiej. Drogie panie, drodzy panowie, ale najważniejszym w tym nagraniu jest on, Johnny Winter.

0: A teraz zamieniamy Johnny'ego Wintera na codziennik bluesowy.
1: Witam Państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: Kiedyś codziennie, teraz raz w tygodniu, codziennik bluesowy. Drogie panie, drodzy panowie, kalendarium muzyczne rozpocznę informacją skierowaną ku miłośnikom muzyki jazzowej, bo Bud Powell, pianista jazzowy, urodził się w roku 1924. Pożegnaliśmy go w roku 1936. Miłośnicy muzyki reggae wiedzą, iż w roku 1953 na Jamajce urodził się Robbie Shakespeare, basista, który wraz z Lionel Dalbarem tworzył jedną z najlepszych sekcji rytmicznych w tej muzyce. Miłośnicy polskiej starej muzyki rockowej wiedzą, iż w roku 1984 zmarł Ryszard Gromerk, perkusista formacji Niebieskoczarni, Wiatraki oraz grupy Testy. A bohaterem naszego dzisiejszego muzycznego spotkania będzie Martin Ballet. Urodził się w styczniu roku 1942, odszedł od nas 27 września roku 2018. Kim był ten wspaniały muzyk? To wokalista formacji Jefferson Airplane. Tak na dobrą sprawę to jego obecność w innych zespołach ma mniejsze znaczenie. Ten Jefferson Airplane to jego najważniejsza formacja. Zresztą należał do założycieli tej grupy. Był głównym jej wokalistą, ale w momencie, w którym do zespołu doszła Grace Leak, to ona zajęła główne miejsce przy mikrofonie. On zszedł na dalszy plan i to było przyczyną wielu konfliktów w zespole, aczkolwiek przez wiele lat wspólnie nagrywali płyty, koncertowali i cieszyli nas swoją genialną muzyką. Jefferson Airplane to taka najwspanialsza kapela z kręgu muzyki folkowo-rockowej, acid rocka, rocka progresywnego czy rocka psychedelicznego. Martin Ballet ma na swoim koncie niewiele takich ważnych kompozycji, ale jedna z tych, która przeszła do historii, nazywa się Miracles i właśnie jej wspólnie posłuchamy. Drogie panie i drodzy panowie, wokalista formacji Jefferson Airplane Martin Ballet śpiewa dla nas.

jeden z piękniejszych utworów formacji Jefferson Airplane. No i cudowny dialog wokalny Grace Lee i Martina Barre. Drogie panie, drodzy panowie, a teraz gitarzysta, wokalista, kompozytor, którego chyba nie prezentowałem jeszcze w Radio Afera. Anders Osborne, urodzony w 1966 roku, człowiek, który gra muzykę, która łączy wszystkie klimaty rock and rolla, folku, bluesa i muzyki amerykańskiego południa. To człowiek, który zafascynował się muzyką Boba Dylana, ale potem z tego klimatu folkowego zaczął grać rock and rolla. Jest członkiem formacji North Mississippi All Stars. Drogie panie, drodzy panowie, utwór, który powinien spodobać się wszystkim tym, którzy go nie znają, a którzy takie gitarowe i folkowo-rockowe brzmienia lubią. No to słuchamy.

Drogie panie i drodzy panowie, jeżeli chcecie usłyszeć jeszcze jakieś dźwięki Andreasa Osborna, to uprzejmie proszę o powiadomienie mnie. Na płycie znajduje się 10 utworów, jednego wysłuchaliśmy, a więc jest cała masa możliwości, by w przyszłym tygodniu jego jeszcze zaprezentować. Drogie panie, drodzy panowie, do końca naszego muzycznego spotkania pozostało mniej niż 4 minuty, a więc jest to tyle czasu, ile zajmie nam następny utwór. Wykonawcy na literę R, czyli L, czyli kolejnego z półki, by zaprezentować jakby tą całą litanię na L do końca. Pan nazywa się Louisiana Red i jest pierwszym amerykańskim czarnoskórym wykonawcą, którego miałem przyjemność sprowadzić do Polski, zorganizować mu koncert. Koncert odbył się w klubie Słońce. Dzień później udało się artystę namówić, by nagrał w studiu Giełda kilka dźwięków razem ze Sławkiem Wierzchowskim. To historia, która jest dosyć ciekawa, bo Louisiana Red w pierwszej chwili nie był specjalnie zainteresowany taką współpracą, ale ponieważ miał 2 dni wolnej przerwy do następnego koncertu w Berlinie, więc został w Poznaniu i do studia dało go się zaprosić. Drogie panie i drodzy panowie, utwór, który chciałbym teraz zaprezentować, jest utworem, który w zasadzie mówi wszystko. On nosi tytuł I'm Louisiana Red. Drogie panie, drodzy panowie, audycję realizował Szymon Dopierała, ja się nazywam Krzysztof Ranus i mam nadzieję, że w komplecie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Hej, cześć.

0: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
5: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: W poniedziałki i piątki od 18.
6: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
7: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni.

0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
1: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy, różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Dobry wieczór w nawiedzonym studiu. Kłaniam się Państwu pięknie. Jest niedziela 27 września roku 2026. 7,5 minuty po godzinie 22. Przed nami dużo muzycznych wrażeń wieczoronocnych. Zapraszam.

Take Me By The Hand to piosenka, która otwiera najnowszą płytę grupy Echo and the Bunnymen i płyta nazywa się Apples for Isaac. Ukazała się bardzo niedawno, ma gdzieś ze 2 tygodnie. Cieszę się, że mamy pierwszą próbę posłuchania tego, co się na niej dzieje, a rozpoczynamy tak, jak się zwykło rozpoczynać, czyli od brzegu. Panowie Ian McCulloch i Will Sargent, to jest ten trzon. Cieszę się, że wciąż ze sobą razem muzykują, że mają się ku sobie, tak więc oni są tutaj najważniejszymi postaciami, chociaż nie można odmówić również bardzo istotnej roli perkusisty Clema Burka, no niestety już dzisiaj nieżyjącego, znanego nam z Blondie, który zagrał tutaj w 10 z 11 kompozycji, no bo tej jednej nie udało mu się ukończyć, po prostu pożegnaliśmy go jakoś wiosną ubiegłego roku, a więc na tuż w sumie przed takim ukończeniem tego pierwszego szlifu albumu. Powiem państwu, że czekałem na Echo paręnaście lat, tak zresztą jak my wszyscy, by nie było, że Andy jest tutaj w jakiś sposób preferowany i tylko on się tak bardzo naczekał. Otóż kilkanaście lat od płyty Meteorites, którą niedawno przypominałem bodaj w jednej czy w dwóch kompozycjach, trochę tak jakoś idę z pamięci, a nie do końca pamiętam moje kalendarium radiowe, bo trochę mi się miesza słuchanie muzyki w domu, w różnych okolicznościach, niekiedy z tym, co przynoszę do radia, chociaż jak wiecie, zawsze przynoszę najlepszą muzykę i w takim przekonaniu, by nie było żadnych tutaj blubrów, mówiąc po poznańsku, tylko abyśmy mieli rzeczywiście te rzeczy wyselekcjonowane najlepsze. Najnowsi Echo właśnie taką płytą są. Nawet nie wiem, jakie zbiera ta płyta recenzji, ale trochę mało mnie to obchodzi. Byłbym tylko zaskoczony, gdyby one nie były przychylne, no ale ponieważ zawsze Ian i Will mieli oczko u brytyjskich recenzentów, to zakładam, że oni też się nieco wymęczyli tym oczekiwaniem i przesłuchali płytę uważnie i tych 11 piosenek mają już w sercu. Ian McCulloch powiedział niedawno, wygląda na to, że zło na naszej planecie przeważa obecnie nad dobrem. Wojny wybuchają wszędzie, także na ulicach. A skoro na świecie jest tyle syfu, czy naprawdę potrzebujemy kolejnej płyty Eda Sheerana? Skoro ten facio twierdzi, że śpiewa o miłości, to do cholery w kim jest zakochany? McCulloch dowala też mesjaszom od sztucznej inteligencji, którym sugeruje, by najpierw nauczyli się rzeźbić w drewnie, a potem dorzuca ten cały Musk, najbogatszy człowiek świata, sprawia wrażenie błazna. Najlepszą rzeczą, jaka mogłaby spotkać świat, byłaby utrata przez niego całego majątku, oczywiście tuż po tym, jak rozdałby go nam wszystkim. A osobiście uważam, że takie pieniądze przydałyby się na pewno wielu ludziom, którzy nie mają co do garnka włożyć, którzy ryzykują swoje życie poprzez udawanie się na jakimś pontonie do krainy szczęścia i dociera ich tylko garstka. Warto o takich ludziach pomyśleć, nie tylko widzieć czubek własnego nosa, ale to oczywiście trzeba się w takim położeniu znaleźć. Pan, o którym wspomnieliśmy w cytacie McCullocha, bo to nie ja, tylko to przekazałem to, co on sam dodał, to tak naprawdę sami państwo weźcie pod uwagę. A co do Eda Sheerana, to zawsze uważałem od samego początku, że to jest taki artysta dla nikogo, to jest taki typowy zapychacz hotelowych wind, taka muzyczka sącząca się, taki właściwie troszkę artystyczny nikt, który nie wiedzieć czemu zdobył taką wielką popularność, zupełnie niepojęte, chociaż z drugiej strony oczywiście są rzeczy, które są w ogóle asłuchalne. Eda Sheerana da się słuchać, na przykład jego bardzo sympatyczna rola w filmie Yesterday trochę też pozwoliła mi spojrzeć na niego przychylniejszym okiem, ale do dzisiaj nie kupiłem żadnej płyty i póki co nie planuję.

i likieru z czarnej porzeczki, a zatem smaki i zapachy młodości, a gdzieś tam w tle także bitwa pod Waterloo, czy na przykład Plastic Bertrand i wielki przebój Sapla Pour Moi, jeśli ktoś pamięta, nawet wydany kiedyś na singlu w Polsce, z kolorową okładką, nie tylko z tą dziurą wyciętą, ale była do tego też ładna okładka. Miałem tego singla i go nie mam, licho wie, co ja z nim zrobiłem, albo jest w jakiejś szafie zapomnienia i muszę się do niej dostać, bo mam nadzieję, że swoich wspomnień młodzieńczych nie wypuszczałem kiedyś tak łatwo z rąk. Jesteśmy przy dobrym albumie, idealnym do wstępu nawiedzonego studia i liczę na to, że łapiecie, moi drodzy, klimat. Wszak o to chodzi, byśmy tę niedzielę spędzali należycie. To jest w ogóle bardzo niezwykle szanowana formacja, o której już mówię od wielu lat przy okazji przedstawiania różnych płyt, różnych piosenek, wyciągów różnych okresów, kiedy to też powołam się na to, że w swoim czasie bardzo ciepło się o McCulloch'u wypowiadali Coldplay, Richard Ashcroft i w ogóle grupa The Verve, Arcade Fire, Oasis także ich cenią, a nawet jest dowód na to koncertowy na dwupłytowym live'ie Aha, kiedy Morten Harket i kompania zaprosili właśnie McCulloch'a do tego, by z nimi w dwóch piosenkach zaśpiewał. Fragment, który na pewno myślę, że będzie godny też przypomnienia. A zatem lodowata intensywność, zmysłowe uniesienia, często przejmujące ballady, niekiedy takie trochę przyspieszone i przede wszystkim potężny atut to głos McCulloch'a. To przecież dla niego kupuje płyty opatrzone szyldem Echo and the Bunnymen. No, po prostu od dziecka niemal lubię nastrojowy oparty na gitarach rock alternatywny tego zespołu, który mam takie wrażenie, że pozostawia cały czas, nawet w tych najnowszych piosenkach, przestrzeń do kolejnego rozwoju, choć ktoś powie, że jak taki zespół o tak długim stażu może sobie na to pozwolić. A no może.

Let's Run, taka piosenka fantazja, przez której ramy przelatują i Pele, i Henryk VIII, Elvis Presley. Jest jeszcze saksofon, ale to już tak spoza tekstu. A wcześniej mieliśmy piosenkę The Light That Surrounds You, gdy dni przypominają noce, odnajdź promienie światła w życiowej mgle. Od posmutniały, posępniały nostalgik Ian McCulloch i jego kompania, jaką Will Sargent. I oczywiście dodajemy Clema Burka, by było gwoli sprawiedliwości. To takie trochę dzisiaj mocno już skrócone w personaliach Echo and the Bunnymen, ale w muzyce pełne rozpiętości i jak najbardziej skrzydlate. Świetna płyta. Myślę, że nie skończyliśmy z nią przygody, chociaż tak się złożyło, że początek nawiedzonego studia, od razu połowa albumu, prawie połowa, bo utworów 11, my posłaliśmy 5. A to proszę znaleźć mi taką rozgłośnię w XXI wieku, gdzie prezenter pozwala sobie na to, by z jednego albumu w jednej chwili, w pierwszej części programu zaprezentować połowę albumu. Tak było kiedyś, ale tak też jest i dzisiaj. A więc słuchajcie, 98,6 FM Poznań, to jest częstotliwość nadająca jak najlepszy ton. Teraz troszkę zmienimy nastrój, chociaż ja wiem, czy aż tak bardzo, cały czas będzie alternatywnie, indie, garażowo, nowofalowo, przeróżnie, czasem trochę nowocześniej, tylko tyle, że przeskoczymy z Wysp Brytyjskich do Stanów Zjednoczonych, ale to nie musi oznaczać jakiejś wielkiej różnicy.

O, tutaj się zakończyło normalnie, wcześniej było trochę urwane, no... Tutaj biorę na siebie, trochę zapomniałem przyciszyć tę wcześniejszą piosenkę, ale to taka jedna kucha, myślę, że już dzisiaj więcej nie zrobię. Going to Babylon, a na wstępie mieliśmy Lonely in the Future, gdzie Julian Casablancas wymienia różne postaci, z których w pewnym sensie szydzi. Tutaj mamy Harry'ego Stylesa, jest John Legend, jest Josh Groban, The Weeknd. Wszystkim muzycznie jest bardzo ciekawa, to chyba najbardziej się liczy. Tutaj też chodzi o to, że Strokesi uważają się w niektórych dziedzinach muzycznych prekursorami, wyprzedzając wielu o przynajmniej jakąś tam epokę i niekiedy się bardzo denerwują, gdy te relacje ktoś przekręca i ma wejść na tę drugą stronę. Taka miła frustracja, która dotyka płyty Reality Waits, najnowszego dzieła The Strokes. Płyta pojawiła się co prawda już przed dobrymi wieloma tygodniami. To takie trochę opóźnienie nawiedzonego studia, ale biorę to w klamry naszej premiery, więc w rozpisce nawiedzonego studia w utworach jak najbardziej będzie opatrzone tą taką bardzo krwistą czerwienią. Właściwie dlaczego krwistą? Ona wcale nie jest taka krwista, ale jest na pewno dająca po oczach czerwień. Premiera z wykrzyknikiem. To są te płyty, na które zwracam uwagę, że są nowościami i zostały wyemitowane po raz pierwszy. Więc kiedy się powtarzają w kolejnych tygodniach, ten znaczek już tam znika. No, cieszę się, że nie ma skarg w temacie jakości zdjęć, że chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się do klikania w nie, aby zobaczyć normalną, wyostrzoną jakość. Oczywiście nie są to zdjęcia wybitne, bo ja się takimi nie zajmuję, ale chodzi o to, by można było na nich cokolwiek dostrzec, więc na pewno takie zdjęcia z mego aparatu wychodzą. A poza tym też chodzi o to, byśmy mieli rozpiskę czytelną tego wszystkiego, co się działa. Więc zapraszam, blog nawiedzonego Andrzej Masłowski. To jest blog, który właściwie jest cały czas do dyspozycji i można w niego zaglądać. Niekoniecznie trzeba komentować. Niekoniecznie. Ja właściwie ostatnio w ogóle jestem taki trochę z dala od zajmowania się moją osobą, od ani chwalenia, ani narzekania. Po prostu chcę robić swoje, dopóki sił wystarczy. Grupa The Strokes w odtwarzaczu kompaktowym nawiedzonego studia, więc pragnąłbym, abyśmy z najnowszej płyty, której prawdopodobnie już za tydzień nie przyniosę, bo to jest taka płyta do jednego odtworzenia, zbyt wiele innych się upomina, więc na dzisiaj jeszcze nutka, a właściwie można powiedzieć, że dwie z tego albumu.

No właśnie, i tak się kończy nagranie Tyrants of the Mellow Moon. Taka refleksja nad upływem czasu oraz niestabilnością emocji. W końcu każda pieśń musi umrzeć, więc wypatrujmy łagodnego blasku księżyca. A wcześniej nagranie The Fruits of Conquest, cyniczne spojrzenie na korporacje, na władzę, polityczne dominacje, na autokratów. Żyjemy w takim świecie, Strokesi to też zauważają i pochodzą z kraju, który ma dużo w tej materii do powiedzenia. W tej chwili w odtwarzaczu amerykańska formacja Matchbox 20, to będzie tylko jedna piosenka i to dość odległa jak na ten zespół, bo wydana w 2000 roku, płyta nazywa się Mad Season. Zresztą był taki zespół o takiej nazwie, ale oni grunge'owali, więc nie byliby w kręgu moich zainteresowań, a Matchbox 20 to zespół, który no, ma pewną schedę po grunge'u, ale nigdy jej tak mocno nie eksponowali, więc grali alternatywnie i stylowo byli trochę nieposłuszni, nie dali się wrzucić do jednego wora. Grupa, na którą zwróciłem uwagę jeszcze pracując, jeszcze prowadząc sklep płytowy, chociaż pracowałem w nim, bo tu mówimy o sklepie, w którym po prostu byłem subiektem. No i tamten album nazywał się Yourself or Someone Like You. To była połowa lat 90. i ona miała taką okładkę, gdzie był na niej człowiek w pilotce do złudzenia kojarzący mi się z redaktorem Wojciechem Manem. Było to dość zabawne, bo fajnie się o tej płycie gadało, w sklepie dobrze się jej słuchało, a poza tym zespół był taką nową siłą, więc przy okazji też wzbudzał zainteresowanie nie tylko samego Andy'ego. Pamiętam czas tamtej płyty, kiedy jako nowość sprowadzałem ją od dystrybutora Warner na Polskę z muzycznego centrum dystrybucji, którzy mieli nad tym pieczę i bardzo miło to wspominam, a dopiero potem były te wszystkie uznania, kiedy Ray Thomas śpiewał u Santany piosenkę Smooth, to już były zupełnie no nie aż tak bardzo odległe, bo to było parę lat później, ale mnie się wydaje, że Supernatural to też jest już bardzo wiekowa płyta z końca lat 90. Bardzo dobry numer. Nie miał szansy stać się przebojem. Jest w ogóle wciśnięty na koniec. Potem następuje cisza. Długo, długo nic nie ma. Końcówka jest niepotrzebna. Ale to, co się dzieje w tej kwintesencji, to jest bardzo piękna kompozycja, którą w nawiedzonym studio wszyscy razem od teraz.

You Won't Be Mine. Chodzi o nabranie siły poprzez uwolnienie się od kłamstw. Idź dalej przez życie, będąc bogatym bogatą w miłość. Tak wynika z samej końcówki płyty Mad Season zespołu Matchbox 20 w 2000 roku. Proszę Państwa, teraz będzie cały czas jeszcze po amerykańsku. Przed nami też formacja takiego rocka alternatywnego, pochodząca z Los Angeles, która powinna przypaść do gustu wszystkim słuchającym, czy to Hootie and the Blowfish, czy słuchanych wcześniej Matchbox 20, czy na przykład Toad the Wet Sprocket, Gin Blossoms, wiele tych zespołów, Wilco na przykład, czy tam, nie wiem, Counting Crows, no tych nazw można byłoby do tego dokleić, ale to jak zwał, tak zwał, najistotniejsze jest to, co dzieje się w samej płycie. Zespół, który w sumie bardzo niewiele zrobił muzycznie, bo to były tylko 3 albumy i to nawet nie do końca albumy, bo ten pierwszy, który właśnie jest w odtwarzaczu, to jest mini płyta. Ona trwa niecałe 30 minut, ale uchodzi w sumie za album. No i potem były 2 dłuższe płyty. Ta cała historia fonograficzna wydarzyła się w ich przypadku pomiędzy 2002 a 2007. Co prawda to jeszcze nie był koniec, bo do tego należy dokleić 2 epki. Ta ostatnia pojawiła się, kiedy już nie nagrywali dużych płyt, ale nawet nie wiadomo, co z zespołem się dzieje. Nie wiem, czy wciąż istnieją, bo wszystko przerodziło się w takie milczenie, więc też i w zapomnienie przy okazji. Ja tylko dodam, że formacja nazywa się Signal Health Transmission i posłuchamy fragmentu płyty Home, która ukazała się w 2002. Piosenka nazywa się As You Were Then i to jest drugi akcent tego mini albumu.

Signal Hill Transmission, mini album Home, który to zespół tworzyli trzy Scotty. Scott Warren, Scott Shen oraz Scott Brandon. Tak to się przedstawia w graniu na gitarze, perkusji, basie, okazjonalnej harmonijce i Scott Warren jako wokalista. To tak gwoli zespołu, o którym w zasadzie bardzo niewiele wiadomo i cieszy mnie taki akcent na wiedzonym studio. Teraz będą live, dość popularni w latach 90. Ponownie Amerykanie, chociaż tutaj z polskim akcentem, którym wokalista Ed Kowalczyk. On zresztą podkreślał polskie korzenie, ale ponieważ nie znam szczegółowych koligacji, więc nie poszerzę tego wątku. W każdym razie live po licznych przetasowaniach personalnych. Niby wciąż istnieją, ale to już kompletnie inna ekipa. Jedynie z oryginałem, jakim jest wokalista. Pozostali muzycy to nabytki ostatnich lat, więc prawnie nazwę live teraz inaczej się zapisuje, z krzyżykami w przedrostku i przyrostku, ale to i tak na nic, bo dawni muzycy chcą swego dochodzić sądownie, więc my się po prostu nad tym nie zastanawiając posłuchajmy świetnego numeru z płyty The Distance to Here. Zresztą już tę płytę przedstawiałem przed wieloma laty, dzisiaj tylko jeden numer gwoli przypomnienia.

kapitalny numer Run to the Water, gdzie ta woda w tytule piosenki dla Eda Kowalczyka stanowi za metaforę ducha, jest nieskończonym oceanem błogości. Singlowa zresztą kompozycja, płyta The Distance to Here, wyprodukowana przez Jerry'ego Harrisona, przez muzyka grupy Talking Heads, no ale to oczywiście fakt powszechnie znany, tylko gwoli przypomnienia. Jesteśmy w dobrym teraz takim alternatywnym nurcie, chociaż o live trudno mówić alternatywni, skoro w swoim czasie weszli nawet na rockowe salony, wtedy gdzieś ten emblemat alternatywny znika, ponieważ mówimy o zespole, który jest mile widziany w radio, chętnie wszędzie słuchany, no i jakby wyciągają się z tego nurtu alternatywnego, a stają się zespołem z gatunku przebój goni przebój. W dobrym oczywiście kontekście, nie wstydźmy się słowa komercja, nie wstydźmy się słowa popularny, który właśnie jest od popu, ten cały skrót, jak wchodzimy gdzieś na przykład do sklepu i widzimy tabliczki z napisem pop, to niekiedy zauważyłem, że u polskiego rock fana budzi to taki niesmak. No muszę powiedzieć państwu, że byłem właśnie piątek, sobota była giełda płytowa, przyjechali ludzie ze Śląska, no w ogóle bardzo fajny facet od kompaktów, z którym się już trochę poznaliśmy, z którym się polubiliśmy, z którym się witamy już niemal rodzinnie, chociaż oczywiście, jak to mówi stare przysłowie, kochajmy się jak bracia, rachujmy się jak Żydzi. Ja nie wiem, czy to jest popularne powiedzenie w dzisiejszych czasach, bo się zaraz ktoś znowu obrazi i powie, że jest to niepoprawne. Ja lubię mimo wszystko powoływać się na pewne schematy z dawnych lat i niech mnie nikt w tym nie ogranicza. Na pewno nikogo w ten sposób nie mam zamiaru obrażać. Tak samo jak używając haseł z gatunku inwalida zamiast niepełnosprawny, niekoniecznie mam na myśli, żeby komuś dopiec. Jak najbardziej jestem pełen empatii i współczucia dla ludzi, których niestety los nie uszanował. I gdzie w tym wszystkim jest Bóg, powiedzcie mi? Gdzie jest w tym wszystkim Bóg, który powinien tym ludziom jakoś sprzyjać? No, w każdym razie na tych giełdach bardzo często dla takich starych mruczków jak ja przywozi się płyty, które nie są jakimś wielkim wachlarzem nastrojów, no więc skonkretyzowane są te skrzynki. Rock, pop, jazz, blues, czasem hard and heavy. I właściwie kończy się już to całe nazewnictwo. Nie ma tych wszystkich innych etykietek, które już potem są dla innych pokoleń. No i ja zauważyłem, że właśnie ci rockmeni, ci wszyscy od Purpli, Zeppelinów i tak dalej, to oni ryją tylko w tych tabliczkach rock. Nie podejdą do popu, tak jakby uważali, że tam jest coś gorszego. To jest nieprawda. Pop popular, muzyka popularna. W muzyce popularnej mogą być bardzo różne gatunki muzyki i w nich warto łowić. Ja też właśnie na takich skrzynek nawet chętniej zaglądam niż do tych rockowych, bo udało mi się tam wynaleźć szczególnie dużo płyt przy ostatnich giełdach. Na tych giełd już trochę oczywiście było. Tak więc zachęcam wszystkich takich giełdowiczów, giełdziarzy, tych, którzy tak mocno okupują te skrzynie z muzyką rockową. No to teraz będzie alternatywna formacja Gin Blossoms, grupa istniejąca z przerwami tak około gdzieś 4 dekady. No oni w sumie to, tak się rozgadałem, że muszę wziąć łyczka, przepraszam bardzo. Ja wiem, że to jest bardzo nieładne, ale tak to nieraz się zdarza. W każdym razie chodzi o to, że Gin Blossoms, oni nagrali bardzo mało płyt przez te 40 lat tam gdzieś istnienia, bo to około 40 lat, tak nie doprecyzuję co do jednego roku. Tych płyt było tam 5 czy 6 i dwie szczególne, dwie te najsłynniejsze, które ukazały się w latach 90. Dlatego w latach 90. mówię najlepsze, ponieważ oni kierowali swoją muzykę w zasadzie do tych, którzy trochę lubili grunge,
ale nie do końca tego grunge'u słuchali, czyli tak jak ja, który nie lubił zdecydowanie grunge'u, ale zespoły pochodne po grunge'u często mi się podobały. Właśnie Gin Blossoms to była jedna z takich formacji, która miała nieco kurzu po tamtej muzyce na sobie, no i oni na szczęście się nie dali tamtemu trendowi, tak więc daleko im było do wszelakich Pearl Jamów, Alice in Chainsów, a w ogóle fani Alice in Chains chyba się cieszą, bo ukazała się w winylu, chyba amerykańska edycja, nie wiem czy do Europy dotarła, ale pewnie też dotrze, koncert z MTV, akustyczny Alice in Chains, to tak informuje, jeśli kogoś ten temat interesuje, bo wiem, że zespół popularny w naszym kraju. No, ja osobiście mimo wszystko z tamtych zespołów bliżej mi sercem do Goo Goo Dolls, których niedawno prezentowałem, do zagranych dzisiaj Matchbox 20, do Hootie and the Blowfish, do Collective Soul, do tego typu nurtu, gdzie jest dużo fajnych zespołów. I właśnie Gin Blossoms mieli dwie płyty, New Miserable Experience, to jest ta, którą dzisiaj ze sobą przyniosłem, i wydana kilka lat później Congratulations, I'm Sorry. I te dwie płyty są naprawdę ekstra, zawierają dość podobny do siebie repertuar, ale słucha się go jednym tchem i pomyślałem, że właśnie z tego wcześniejszego New Miserable Experience wyciągniemy sobie w tej chwili dwa numery. Pierwszy nazywa się Hold Me Down, a później będzie szczególnie dobre Cajun Song. To nie są bardzo długie piosenki, więc myślę, że przysiedzimy z wielką przyjemnością, posłuchamy. Grupa Gin Blossoms.

To jest głównie granie na dwie gitary, bas, perkusję. Niekiedy w smaczkach, w dodatkach mandolina, pianino, ale tutaj mieliśmy jeszcze uatrakcyjniający całość akordeon. Cajun Song to jest o zakochaniu w dziewczynie, która wkrótce od naszego bohatera odchodzi. Mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. A wcześniej poruszający utwór Hold Me Down, rzecz o nałogu, dotyczący Daga Hopkinsa, gitarzysty grupy, który zmagał się z alkoholizmem, a który zmarł rok po wydaniu właśnie płyty New Miserable Experience, będąc zresztą w ogóle młodym człowiekiem, będąc gdzieś tam troszkę po 30. No to dzisiaj dwa numery wyciągnięte z tego całkiem fajnego i dobrze słuchającego się w całości albumu, który ukazał się w 92. To są czasy, kiedy zaczynałem pracę za ladą z płytami kompaktowymi, więc pozwalam sobie na takie wspomnienia. Ale przecież trochę nowości.

Ukazał się całkiem niedawno, więc i w nawiedzonym studio musi być Roger Taylor. And the time will come when kindness is...

W refleksji nad obecną kondycją świata What Really Matters Roger Taylor. Nadejdzie czas, kiedy dobroć będzie tym, co naprawdę się liczy. Tak wynika z trzeciej piosenki według porządku najnowszego albumu perkusisty i jednego z wokalistów grupy Queen. Album nazywa się Violence Insane in a Beautiful World. Płyta zapowiadana już od dłuższego czasu, więc pomimo tego, że ja tak nie do końca sobie śledzę te zapowiedzi z takim dużym wyprzedzeniem i nie jestem taki, który siedzi na rozżarzonym fotelu, nie może się doczekać, to na tej płycie troszkę mi zależało. Tym bardziej, że dotyczy to człowieka, który też w moim muzycznym życiu sporo znaczy. A Roger Taylor, pomimo tego, że płyta zwie się Szaleńcza Przemoc w pięknym świecie, zapewnił już dawno temu, że nie będzie to koncept album, pomimo tego, iż właśnie ten tytuł trochę na to jakby wskazywał. Natomiast gdzieś tam w jakiejś rozmowie dopowiedział, że żyjemy w pięknym świecie, więc nie spieprzcie tego. I gdzieś dalej panuje teraz jakieś szaleństwo. Rozpanoszyła się przemoc, rujnujemy świat plastikiem w morzach oraz wszystkimi tymi okropnymi wojnami i nienawiścią zrodzoną z różnych religii. To piękny świat, wiesz? Życzliwość jest bardzo ważna. Myślę, że często jest zapominana. Muzyk dodaje, że choć ton tego albumu jest pełen nadziei, nie jest on przesadnie optymistyczny co do stanu świata na rok 2026, ani do obecnej sytuacji politycznej w jego ukochanej choćby Wielkiej Brytanii. Dobrze sprawdza się na samym początku, w otwierającym płytę Beautiful World, jak i również w dwóch kompozycjach wieńczących to dzieło chór. I to jest chór The End Love You Youth, w pełnej oczywiście krasie The End Love You Youth Choir. Pochodzi ten chór z Republiki Południowej Afryki i oni, to jest chór w ogóle młodzieżowy, co też osobiście nazwa, to na to też wskazuje Youth. No, w każdym razie oni zyskali sławę dzięki własnej interpretacji Bohemian Rhapsody, przełożonej na język Zulu. Oczarował się tym Roger Taylor i podjął z chórem współpracę, dlatego też początek i płyty należy do ich wspólnych działań. Ale ja bym bardzo pragnął, abyśmy teraz zatrzymali się na razie na krótko, potem na tyciu dłużej, gdzieś, no, chciałem powiedzieć, że w sercu tego albumu, ale tak patrząc numerologicznie wychodzi, że to będzie absolutny początek części numer 2.

0: Chump, czyli głupek, matołek. Krótka piosenka, ledwie 2,5 minuty, a nawet niecałe, jak tak się uważnie przyjrzymy licznikowi czasu. W każdym razie wiele z niej wynika i dotyczy człowieka, który też dla mnie niewiele pod względem ludzkim znaczy i o którym bardzo wspaniale Roger Taylor się dopisał. Człowiek bez zasad, pozbawiony prawdziwej wartości, człowiek płytki, człowiek pozbawiony empatii, niedojrzały, pozbawiony człowieczeństwa, przepełniony bezgraniczną próżnością. Chodząca katastrofa, nieszczęście bez śladu zdrowego rozsądku, pusta skorupa, toniemy w twoim zadufaniu, kłamstwach, pyszałkowatości, w twoich potwornościach. Człowiek chciwości i zdrady, fałszywych mniemań, urojonych rachub, człowiek nicość. Można dowalić w tak krótkiej piosence i pozostanie z nami do takich chwil, kiedy już tego człowieka, którego to dotyczy, być może długo, długo nie będzie, albo nie będzie go już, albo i nas nic w ogóle obchodziło. Ale słuchajmy dalej.
1: 1, 2, 3...

0: just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Look out, I'm just a jealous guy.
1: Nie chciałem cię zranić. Przepraszam, że doprowadziłem cię do łez. Jealous Guy, niegdyś piosenka Johna Lennona, oczywiście cały czas jego piosenka, ale tutaj w nowej interpretacji, w nowych barwach, na najnowszej płycie Rogera Taylora, a wcześniej Spit in His Eye. Stawiasz czoła diabłu i plujesz mu w oczy. Tak, proszę państwa, płyta pełna mocnych przekazów, choć muzyki dostosowanej do tego wcale nie aż hałaśliwej, gdyby ktoś pomyślał. Ale prawdą jest, że Roger Taylor nie przebiera i ja bardzo szanuję takich ludzi. W ogóle szanuję ludzi, którzy mówią, co myślą, mówią bez ogródek, bo na tym polega odwaga. Prawdy o kondycji świata nie da się przykryć spodkiem śledzi, proszę państwa. Violence Insane in a Beautiful World, tak się nazywa jego najnowsza płyta, którą mam nadzieję jeszcze z państwem dosłuchać. Szczególnie dwa ostatnie utwory by się przydały. Tam właśnie, gdzie jest wspomniany chór młodzieżowy And Love You, bo to są takie dłuższe kompozycje, ponad sześciominutowe i w barwach takie afrykańsko roztańczone. Świetnie się ich słucha, więc już w tej chwili je zaanonsuję. Zmieniamy płytę i wracamy do nastroju piątkowo-sobotniej giełdy płytowej. Winyle, kompakty, spotkania z różnymi ludźmi. No, ja lubię niektórych ludzi spotykać. Czasami gadam na antenie, że cenię sobie spokój, że niech mnie tam nie dręczą, niech mnie nie zagadują, nie zadają tysięcy pytań, bo trochę coś w tym jest. Niekiedy marzy mi się po prostu ze spokojem przejrzenie tych wszystkich skrzyń. Ale mimo wszystko lubię tych ludzi, cenię ich i nawet jak mi zawracają głowę, myślę o nich zawsze ciepło. I jak będzie kolejna giełda, pewnie będzie mi miło, jak znowu mnie ktoś wypatrzy, rozpozna mnie z dawnego sklepu, bo ci ludzie często nie wiedzą, że ja jestem radiowcem. Kojarzą mnie z zupełnie innej profesji i chcą pogadać o tamtych czasach. I to są też wszystko wspomnienia. Można mieć poprzez pryzmat pracy zawodowej bardzo dobre wspomnienia. No więc podczas jednego dnia, bo to były dwa dni tych giełd, spotkałem znajomego, który właściwie był jednego i drugiego dnia, tak gwoli prawdy. I on mi tak pokrótce opowiedział o koncercie grupy The Waterboys w Irlandii, bo był, o atmosferze, frekwencji, repertuarze. Więc ja pomyślałem sobie posłuchać szanownym państwem Mike'a Scotta i jego kolegów ze złotego zresztą okresu, kiedy ta grupa fascynowała szczególnie nie tylko mnie. I ja mówię do znajomego, słuchaj, ale przecież Waterboysi byli niedawno w Polsce, parę lat temu. To nie korciło cię tu bliżej? Nie, ja chciałem być tam. Ja chciałem poczuć ten swojski nastrój i chciałem zobaczyć Mike'a Scotta przy dużej publiczności, w takiej atmosferze, kiedy bierze się ją, chwyta oburącz, kiedy się przygarnia i tam właśnie coś takiego można doświadczyć. Absolutnie go rozumiem. Muzykę, której posłuchamy, być może ona nie ma aż tak mocnych i silnych ramion, ale jest piękna płyta i należy do tego złotego właśnie okresu, bo pierwszych pięć płyt ja uważam za złoty, pierwszych sześć, nie eliminując genialnej płyty Dream Hatter, bo bym o mało co zapomniał, och, to by było niedobrze. Początek lat 90. Wodni Chłopcy mieli też kapitalne, ale trzymając się tego okresu jeszcze lat 80., proszę posłuchać, jak ten zespół kiedyś grał, o czym dzisiaj możemy już tylko pomarzyć.

No proszę bardzo, rock, rock'n'rolla można grać i w takim nastroju, mieszając go ze Szkocją, Irlandią, ze wszystkimi tymi czynnikami, którym Mike'owi Scottowi bardzo do serca. Płyta Fisherman's Blues, 88, czwarta płyta z rzędu, jeśli tak zaczniemy już dokładnie wszystko wyliczać, i to było nagranie otwierające całość, nagranie tytułowe. Chciałbym być rybakiem na morzu, z dala od suchego lądu i gorzkimi z nim związanymi wspomnieniami. Chociaż to Fisherman's Blues, to ja bym sobie tak nazwał, może nie rybaka, a myślę, że bardziej poetycko by zabrzmiało blues poławiacza ryb. O wiele bardziej mi pasuje takie określenie, pomimo tego, że przecież to samo oznacza. Mike Scott, który na płycie oprócz śpiewu i gry na gitarze oczywiście też stosował pianino, hamondy, perkusje, buzuki, bo to w ogóle wszechstronna pod względem instrumentów postać. No i w ogóle mnóstwo ludzi. Wtedy Waterboysi wydawali się mieć taki ustabilizowany skład, ale mimo wszystko zapraszali gości i stąd się też wzięło w tle i oczywiście na całej płycie, nie w piosence, której słuchaliśmy, by nie było, że wszystko zrzucam na jedno, ale też jak przejdziemy przez tę płytę, to i znajdziemy saksofon, skrzypce, trąbkę, tamburyn, mandolinę, akordeon, różne konga, bonga i co nie tylko. Na tej płycie po prostu bardzo wiele się dzieje. Dużo tutaj zadomowiło się folku, rock nieco ustąpił. Ballady, blues, gospel, country to wzięło górę ponad Waterboysów, których znaliśmy z takiego post-punkowego grania, szczególnie właśnie genialna płyta This is the Sea, którą szczególnie lubię, ale to zupełnie już inny rozdział. Upłynęły 3 lata i Waterboysi przedstawili nam się, no, głównie tak.

Płyniemy dziwną łodzią, zmierzając ku obcemu brzegowi. Strange Boat, trzecia ścieżka, płyta Fisherman's Blues. The Water Boys. Dawno nie gościli w nawiedzonym studio i właśnie takich mam ochotę wskrzeszać, odnawiać. Właśnie z takimi mam ochotę się spotykać na falach nawiedzone studio FM. Zamiast koniecznie przesłuchiwać ich nowe albumy, które tak troszkę z obowiązku radiowego serwuję, a przyjemności jest dużo, dużo mniej niestety. Przepraszam, że dzisiaj przynudzam o giełdzie płytowej, ale ona dla mnie bardzo wiele znaczy, bo są ludzie, dla których wiele dzieje się w życiu, kiedy polecą sobie z samolotem do Egiptu albo do Salonika. Ja na przykład mam tak, że mnie rajcuje obcowanie właśnie w takich kręgach towarzyskich, kiedy muzyka jest moim światem, to ona jest dla mnie wyspami, lądem, niebem. To właśnie przy tym czuję się najlepiej. I spotykanie się co niedzielę w nawiedzonym studio to jest właśnie dla mnie kolejna podróż, kolejny świat. Coś, czego tak naprawdę nie chciałbym, żeby mi kiedykolwiek zabrano, ale oczywiście liczę się, że nic nie jest dane na zawsze. Poza tym muszę Państwu powiedzieć, że jestem troszkę w takiej atmosferze i troszkę w takiej fazie, że już od 3-4 tygodni noszę się z zamiarem zakomunikowania czegoś Państwu, czego jeszcze nie robię, ale jestem tego blisko, więc miejcie cały czas rękę na pulsie. W każdym razie wracając do giełdy piątkowo-sobotniej, to w piątek udało mi się, kiedy właściwie już byłem spakowany, kiedy to, co było do wyłowienia, już było w mojej torbie, tej brudnej, niepranej od dawna, nawiedzonej, w której też właśnie tu przywożę płyty do radia, ale ta roba jest czysta oczywiście, ale do pralki chciałem ją któregoś dnia wrzucić, a Mundi mówi, słuchaj, nie, ta torba jest za ciężka, ona mi rozwali pralkę i stwierdziłem, dobra, będę ją po prostu raz na jakiś czas gąbką przemywać. Ale właśnie ona w tej chwili potrzebuje bardzo gąbki, bo było dużo ciepła i się tam nagromadziło kurzu. No i nie wygląda zbyt apetycznie i świeżo. W każdym razie mam do niej sentyment, bo służy mi od bardzo wielu lat i póki co odpukać. To było to odpukanie. Paski działają, klamry, zawiasy, wszystko jest. No, zamki jedynie nie działają, bo już dawno się wysłużyły, ale mam klapę do tej torby, więc deszcz tam na pewno nie napada. W każdym razie już miałem iść do domu w piątek. I gadka szmatka, cześć, cześć, cześć, tu tego. I jeszcze ostatni rzut do jednego z kartonów. I w tym kartonie nazwa... Niezwykła dla mnie. Właściwie nawet w ogóle nie spodziewałem się, że taką płytę będę w stanie znaleźć na tej giełdzie i że ona od razu przywoła te wszystkie wspomnienia, o których ja już mówiłem kiedyś w jednej czy drugiej audycji, a na moim blogu, na którym pozwalam się rozpisywać jeszcze bardziej niż słowem mówionym przy mikrofonie, było na pewno też więcej niż raz. Dlatego dzisiaj możemy to skonkludować, że już nie będę musiał do tego tematu za bardzo powracać, rozwijać, bo wszystko sobie zakończymy dzisiaj, więc zapamiętajmy to. Jeśli dla Państwa będzie to ważne, jeszcze nie musicie iść spać, to mam nadzieję, że ta muzyka da Wam trochę radości. Zabieram Was do NRD. Do NRD, właściwie do dwóch miejscowości, do Berlina i Luckenwalde, bo to te dwie miejscowości miały wpływ na nazwę tego zespołu. Pierwsze trzy litery bierzemy ze słowa Berlin i pierwsze trzy z Luckenwalde. Wychodzi nam Berluk, tak, proszę Państwa, Rock Arena, Anno Domini 1983. Byłem, przeżywałem, słuchałem, ale jak się okazuje, niewiele pamiętam, bo byli wtedy Lombard i Lady Punk. Na pewno na ich koncercie szalałem, bo miałem bzika na punkcie tych zespołów i podobali mi się. Ale nie zapamiętałem tych koncertów. Dzisiaj jakby mnie ktokolwiek zapytał, jak byli ubrani, jak wyglądali, co zagrali, nie pamiętam zupełnie nic. Wyrzuciłem to. Wszystko przez mgłę. Natomiast dwie nazwy utkwiły mi mocno w pamięci. Exodus, nasi Exodus, nie ci metalowi, trashowi, tylko Exodus hardrockowi, którzy wystąpili w białych kombinezonach. Wszyscy, cała piątka i którzy zaprezentowali się z repertuarem jakże odległym od fali muzyki młodej generacji, która miała w sobie dużo bluesa, dużo właśnie takiego artystycznego rocka,
przebojowego, nowofalowego, o, dużo nowofalowego, bo tam dużo było też na to nacisku, a oni zagrali inaczej, tak staromodnie, pod lata 70. z nowym brzmieniem, przenieśli to do nowej dekady i Andy siedział i miał purpurę na twarzy, mając tych lat 18 z tego wynika. I również wtedy koło do Exodusu byli doklejeni enerdoscy Berluk. Zespół, który, jak już powiedziałem, pomimo tego, że muzycy pochodzili z Berlina i z Luckenwalde, to przypisuje im się przynależność do Rostocku. No i to jest formacja, która powstała przed 60 laty. To tak stażowo wychodzi trochę na Golden Earring, na holenderską ekipę, która miała taki przebór Radio Love, no i która ma dłuższy staż od Rolling Stonesów, chociaż niestety już, właściwie już nie ma tego stażu, bo gdyby jeszcze istnieli, to by byli tym stażem dłuższy od Rolling Stonesów, ale oni jakoś 2-3 lata temu już dali definitywny kres, więc tym samym jakby przegrali z Rolling Stonesami. Chociaż wiadomo, muzyka to nie wyścigi. Berluk, proszę państwa, kompilacja nazywa się The Hits. Niewyszukany tytuł, kompakt pochodzi z 1996 roku. Wydała go wytwórnia BMG w koprodukcji właśnie z enerdowską Amigą, z wytwórnią, która była jedyną monopolistyczną wytwórnią na rynku NRD i która no, socjalistycznie traktowała wycenę każdego rozrywkowego albumu na 16 marek i 10 fenygów. Bez względu na to, czy była to płyta licencjonowana, na przykład Pink Floyd czy Chris de Bark, czy był to zespół z NRD, piosenkarz, piosenkarka, albo jakakolwiek inna twórczość muzyki, poza muzyką klasyczną, bo do tego działu została powołana wytwórnia Eterna i ta Eterna miała takie przeskoki cenowe. Najpierw sprzedawali płyty po 8 marek 10 fenygów, potem ta cena się zmieniła na 12-10, ale oczywiście jako, że muzyka klasyczna była preferowana w ustroju państwa, którym tak naprawdę rządziło Stasi, to jednak nie mogła przebijać muzyki rozrywkowej trafiającej do mas. To tylko taka ciekawostka z tamtych czasów, nie zajmujmy się, grupa z NRD, Berluk, życzę państwu dobrego odbioru, czy jak to woli, guten Appetit.

Obie kompozycje z 1981 roku i co zresztą zdążyłem sobie już sprawdzić, pochodzące z jednego albumu Hunderttausend Urgewalten, i ten album wydany w roku 82, czyli te utwory po prostu tutaj rozpisane na okładce z rocznym wyprzedzeniem. Bernstein Legende, a wcześniej taki rock folkowy Glaube an dich, wierz w siebie, wierz w prawdę. Tak wynika z tych dwóch kompozycji, które na kompilacji 17-utworowej tutaj umieszczono w numerkach 6 i 7. Dużo bardzo dobrego słuchania. Muszę Państwu powiedzieć, że grupa Berluk również zagościła u mnie w sobotę w kręgu moich innych znajomych. No, tam przedstawiłem moim znajomym kompozycje Blaue Stunde i Reise zu den Sternen, w ogóle kapitalne, składające się na taką jakby mini suite, bardzo nastrojową, ale ponieważ dałem przyrzeczenie, że dzieje się wszystko tylko raz, to tego utworu, tych dwóch utworów w nawiedzonym studio być nie może, ale być może kiedyś, dzisiaj nie, ale być może kiedyś, zobaczymy.

Chcemy iść tylko prosto przed siebie. Grad Aus, utwór z 84, ale na płycie wydany też rok później, więc zupełnie jak w przypadku albumu Hunderttausend Urgewalten. Tutaj mówimy o płycie z 85, Rocker von der Küste. Tak to się przedstawia. Ósmy utwór według porządku składanki The Hits słuchanych Berluk. Wspomnienia właśnie czar dawnej Rock Areny, chociaż na pewno tego utworu nie było, bo Rock Arena 83, kompozycja 84 na płycie 85, więc to się wszystko zadziało później. Tak samo sprawa będzie dotyczyła utworu, który będzie już ostatnim na dzisiaj, a który został wydany na epce Wie ein Regenbogen w 88 i piosenka nazywa się Ganz Nah, czyli bardzo blisko, tak? To chyba takie tłumaczenie. Będzie przez niespełna 5 minut. Raz jeszcze NRW-owska ekipa Berluk.

Po raz ostatni na dzisiaj Berluk, tym razem kompozycja Ganz Nach z 88. Ostatnio, przed tygodniem, kącik Duncan Shake in Memoriam, pożegnaliśmy artystę, który umarł w czwartek 17 września. Tak sobie tutaj to dokładnie zapisałem, więc nie mówię tego akurat z głowy, bo do tych dat pożegnań jest ich w ogóle tak dużo, że to zapamiętać, oj, oj, oj. A w ogóle lepiej tego nie pamiętać. Najlepiej zostawić w pamięci wszystkich ludzi, którzy dla nas znaczyli więcej i jeszcze więcej, zostawić ich takiej pamięci w takiej sferze, gdzie nikt już czasu nie mierzy, bo to jest niepotrzebne. Duncan Shake przed tygodniem pojawił nam się między innymi z takiej płyty Legacy, a Tribute to Fleetwood

Max Rumors, jak zresztą tytuł zwiastuje, jest to hołd dla płyty Rumors, w ogóle dla jednej z najlepiej sprzedanych płyt w historii muzyki rozrywkowej i tym samym dla najbardziej rozpoznawalnego dzieła grupy Fleetwood Mac. No, to bardzo fajny w ogóle był projekt, aby zaprosić do każdej tutaj z przedstawionych piosenek tego albumu innego wykonawcę czy wykonawców, poukładać piosenki według albumowego rozkładu i zrobić taki Rumors w nowej wersji w tym 98 roku i zobaczyć, jak sobie inni z tym poradzą. No, pomysł znakomity, płyta była nawet w naszej dystrybucji, jak prowadziłem sklep, miałem ją także na półce, ale nie pamiętam, by było nią wielkie zainteresowanie, choć pamiętam, że rozmawialiśmy na jej temat z różnymi ludźmi, polecałem ją i oczywiście ktoś tam jeden, ktoś tam drugi wyłożył na nią pieniądze, ale to nie był album, który znikał z półek i którego trzeba było systematycznie domawiać, bo takie było ciśnienie. Myślę, że po latach ta płyta też nie zbudzi większego zainteresowania, a szkoda, bo jest bardzo piękna i nie sądzę, że należy właśnie mieć takie myślenie, że liczą się tylko oryginały, a wszystkie kopie to z założenia musi być gorsze. Nie, że gorsze, inne. Inne nie oznacza gorsze, oznacza inne. Na całym świecie ludzie słuchają przeróbek. Jest to coś, jest to zupełnie normalne zjawisko. Nie wiedzieć, dlaczego w naszym kraju ciągle jest traktowane po macoszemu, a jeśli już dopuszcza się i nowe interpretacje jakichś kultowych piosenek, to zazwyczaj z góry one są na pożarcie. Więc aby troszkę wychodzić z takiego niedobrego myślenia o muzyce, w nawiedzonym studio lubię bawić się właśnie w takie coverowanie i ta płyta dzięki Duncanowi Shakeowi posłuży nam właśnie do tego, abyśmy cieplej o tym wszystkim pomyśleli. Proszę Państwa, dwie piosenki, chociaż chciałoby się aż trzy, ale tę trzecią dzisiaj niezaprezentowaną zostawię sobie na inny raz. Nie będę odkładał płyty na półkę, bo potem o niej zapomnę. Ale będą dwie panie. Najpierw folk rockowa Amerykanka Sean Colvin, a później będzie, no też zresztą folk, ale już taka countrowa z kolei Amerykanka Jewel. Zresztą w swoim czasie nawet lubiana w naszym kraju, a szczególnie mnie się kojarzy z taką pewną dziewczyną, która miała ksywę Ziemia. W ogóle ziemie były dwie, z tym, że ta jedna ziemia, Wanda, ona później wyjechała do Niemiec i w ogóle o niej słuch zaginął, a ta Patrycja była przez pewien czas, a potem też o niej słuch zaginął. W ogóle nie mam pojęcia, co się dzisiaj z obiema dzieje. No, jeśli oczywiście są gdzieś tutaj w tej chwili ze mną jakimiś prądami, to oczywiście serdecznie je pozdrawiam, chociaż nigdy nie byłem taki dżentelmeński, a nigdy nie należałem do facetów, którzy po prostu klękali przed kobietami z kwiatami. Nie jestem takim człowiekiem, więc być może nie zapamiętały mnie od jakiejś przyjaznej strony, ale ja myślę o nich naprawdę ciepło. No i ona właśnie jedna z tych ziem, ta Patrycja, która miała w ogóle bardzo muzyczne nazwisko, ale z racji rodu nie mogę go wymienić, uwielbiała różnego rodzaju kobiety. Wiem, że była fanką Tanity Tikaram, Melissy Etheridge, no w ogóle najbardziej lubiła Katie Lang. Tu miała absolutnie kręćka na jej punkcie. No ale lubiła też Annie Lennox. Pamiętam, że często rozmawialiśmy w tych tematach. Ona kolekcjonowała te płyty. Nawet w prowadzonym przeze mnie sklepie sporo ich kupiła. I pamiętam, że zrobił na niej też duże wrażenie debiut Jewel. Płyta, która do mnie nie przemawiała. To nie była moja konwencja, ale jeśli chodzi o nią, no to ona nie mogła się o niej nagadać. Mówię ci, Andrzejku, Jewel to jest piękna rzecz i tak ciągle taka retoryka, no fajnie mi się teraz tego nawet w pamięci słucha. No to będą właśnie Sean Colvin, którą zresztą ona też lubiła tak przy okazji, i będzie Jewel. Piosenki numer 7 i 8 według porządku albumu Legacy, a Tribute to Fleetwood Mac's Rumors.

Jewel zaśpiewała, no, ustami Christine McVie. Nigdy nie wierzyłam w cuda, ale czuję, że czas spróbować. A wcześniej The Chain w wykonaniu Sean Colvin. Jeśli nie kochasz mnie teraz, już nigdy nie pokochasz. To jest piosenka, która dotyczy Lindsaya Buckinghama, o którym napisała Stevie Nicks. No, kiedy ich uczuciowy związek po prostu gasł. Ona i on notabene zaśpiewali w tej piosence w oryginalnej wersji Fleetwood Mac przy zresztą wsparciu Christine McVie. Tak to wyglądało. A tu mieliśmy nowe interpretacje tych numerów z płyty W hołdzie albumowi Rumors i to jest taki suplement do ubiegłotygodniowego Duncana Shake'a, który pojawił nam się w utworze Songbird, a więc w piosence poprzedzającej właśnie te dwie, które były przed chwilą. Jesteśmy w dobrym takim nastroju amerykańskim, gdzie cały czas ta nuta folk rockowa pobrzmiewa. No, w tym roku ukazała się płyta, która bardzo mi się podoba właśnie w takim graniu i którą to, chociaż już trochę prezentowałem, to ciągle mam takie uczucie niedosytu i zabrałem ją dzisiaj znowu ze sobą. Pomyślałem, weź tam ją wciśnij gdzieś pomiędzy wiersze. Udało się.

Grupa The Jayhawks, album Sanctuary Park i to była piosenka It'll Be Alright Tonight. No, dedykowana żonie tutaj przywódcy tej formacji Garego Lurisa, ta pani nazywa się Stephanie i rzecz koncentruje się na miłości i wzajemnym wsparciu. Zresztą tu warto dodać, że jak się przeanalizuje teksty tego albumu, to jest dosyć dużo o tej sferze uczuciowej właśnie ze strony Garego Lurisa, no ale to jest jedna część płyty, może nie tak od deski do deski, pierwsza połowa, druga połowa taka, tylko te piosenki są wymieszane i są również piosenki, kiedy dotyczą zupełnie innych spraw, tematów na przykład śmiertelności albo na przykład nawiązanie do czasów szkolnych, takie wspomnienia, koledzy, picie na parkingu wina mszalnego, bo gdzieś tam go zakosili, no wiecie państwo, no cudowne takie młodzieńcze grandziarstwo, które też tutaj się przewija, ale póki co byliśmy przy utworze, który właśnie jest takim bardzo związkiem uczuciowym. No i chciałbym, abyśmy jeszcze od tej płyty nie uciekali. Koniecznie dwie krótkie piosenki muszą się pojawić. One tak się akurat składa, otwierają tę płytę, którą wyprodukował Bob Ezrin, a więc uznany producent, którego nazwisko no, mamy na wielu płytach na półkach, wystarczy tylko je przejrzeć. Czy weźmiemy dzieła, wczesne dzieła Pink Floyd, czy Alice'a Coopera, czy weźmiemy na przykład rzeczy grupa Kiss, albo też ostatnich kilka albumów Deep Purple, którzy nawiązali taką ścisłą z nim współpracę. No więc grupa The Jayhawks z bardzo pięknej, melodycznej płyty, bo oni zresztą w ogóle zawsze stawiali na melodykę i co jest urocze w tej twórczości, to oni mają zawsze powiew takiego entuzjastycznego śpiewania, takie te melodie są, które skłaniają do nawet wspólnej zabawy. Można sobie wyobrazić klub i taką odpowiednią, podchmieloną też trochę do tego atmosferę. Natomiast treści niekiedy od tego zupełnie odchodzą. No jak chociażby na przykład w utworze, bo teraz spojrzałem na tytuł Mr. Lincoln, gdzie to rzecz stosownie do tytułu dotyczy historii zamachu na Abrahama Lincolna. Ale my dzisiaj nie o tym. Pierwsze dwie piosenki. Pierwsza nazywa się Keeping Our Heads Above Water, a później będzie Kingston Girl. Te dwie potrwają gdzieś 7 minut łącznie. To niedużo. Ale to nie chodzi o czas. Grupa The Jayhawks. Oh.

Tam troszkę na początku piosenki coś zahaczyło. Już myślałem, że będzie problem. I gdyby zahaczyło jeszcze raz, to bym szybko przerzucił. Wyciągnąłem teraz płytę, patrzę, co na niej jest. Ona jest nowiutka, ale rzeczywiście ma jakieś takie delikatne błędy tutaj. Być może któraś z tych fabrycznych rysek, one są bardzo mikroskopijne. I są poprzeczne, więc no nie powinny być szkodliwe, ale no trzeba się będzie uważniej przyjrzeć temu kompaktowi. Przed chwilą Kingston Gare, historia miłosna właśnie od lidera Garego Lurisa do jego żony. Postawiłem na dziewczynę z Kingston, tylko my dwoje kontra cały świat. A wcześniej otwarcie albumu Keeping Our Heads Above Water. Taka rzecz refleksyjna, przywołująca nostalgię oraz powrót do niewinnych, beztroskich lat młodości, kiedy miało się 17 lat i kiedy życie wydawało się od wszystko przed nami. Cały świat do nas należy, niczego się nie boimy. Każdy z nas przecież taki był. Jestem głęboko przekonany, że nie mieliśmy wtedy żadnych obiekcji i no, szkoda tylko, że kiedyś te wszystkie cechy były takie skromne, sympatyczne, przyjemne. Dzisiaj bardzo wielu ludzi niekiedy widzę, że tak mocno w to wierzy, że to się aż przeradza w agresję. To nie w tę stronę należy mieć taką wartość samą w sobie i taką wiarę w siebie. Tej skromności trochę nie zaszkodzi, bo to jest bardzo przyjemny czynnik. Zresztą ja lubię ludzi skromnych, ale nie fałszywie skromnych, nie krokodyle łzy. Musi być taka skromność, którą się ma po prostu w sobie, bo tak się urodziliśmy. 6 listopada nowy Bryan Adams. To niedługo, ale jeszcze trochę, bo to trochę po Wszystkich Świętych. Chociaż ja to nazywam Dniem Wszystkich Zmarłych, ale utarło się w naszym kraju mówić Wszystkich Świętych. Ja nie sądzę, że każdy, kto umarł, musi być od razu świętym, prawda? Nie każdy na to miano zasługuje. Poza tym śmierć nikogo nie uświęca. Kto był gnojkiem za życia, to i po śmierci też takim jest. A pamiętajmy, że trzeba jednak nad wszystkim mieć rękę sprawiedliwości. No więc tego 6 listopada nowa płyta Bryana Adamsa, How's It Going, tak się ma nazywać. Nie mam bladego pojęcia, jaka będzie i dobrze, zupełnie mi niespieszno. Tam już jakiś singiel jest w sprzedaży, tak, ja już widziałem okładkę, bo jak ja takie coś mówię, że jeszcze nic nie znam, to za chwilę dostaję SMS-y, od razu przychodzą MMS-y, zobacz okładkę. Proszę Państwa, też mam internet, więc ja sobie to potrafię znaleźć, uwierzcie mi, ale ja nie słucham muzyki w internecie, bo taki już jestem i taki będę do końca, nie przewiduję amnestii. W każdym razie na cały album czekam. Chcę mieć go na płycie kompaktowej i wtedy, jeśli będzie udany, z przyjemnością go posłuchamy, a nie sądzę, Bryan Adams wydał jakąś złą płytę. No i na tę okazję ja sobie raz na jakiś czas odświeżam jego starsze albumy, a mówiąc nieskromnie, w chałupie mam wszystkie, co do jednego, i jeszcze mam sporo maxi singli na kompaktach tego artysty. W winylach też mam coś, ale na kompaktach jestem mocniejszy. W każdym razie przywołuję na dzisiaj album On a Day Like Today. Tutaj również kłaniają się wspomnienia. Płyta z 98. To są czasy winogradzkiego Radia Fan, bo to tam grałem taką muzykę. W aferze byłem bardzo śmiertelnie poważno progresywny, więc twórczość Bryana Adamsa tam się całkiem dobrze miała. No i za chwilę dojdziemy do piosenki, a właściwie to tak za niedługą chwilę dojdziemy do piosenki, którą wtedy odkryłem przy pierwszej emisji i potem ona się stała światowym przebojem. Tak więc na swój sposób udało się Andiemu przewidzieć coś. Bryan Adams razy dwa z płyty On a Day Like Today. Mam nadzieję, że nic haczyć nie będzie. Niech gra. Viva, viva Adams.

Ale to był wielki przebój i wciąż kapitalna piosenka, która spodobała mi się od pierwszego wejrzenia w 98. Płyta On A Day Like Today, piosenka When You're Gone z Melanie C, ze Spice'ką, Girls'ką. Dopiero gdy cię nie ma, uświadamiam sobie, jak jestem w tobie zabujany. Wtedy dni ciągną się w nieskończoność, a i noce wydają się jakieś takie za długie. A wcześniej piosenka Fearless. Nic naszego bohatera nie powstrzyma w zdobyciu jej, tej jednej, jedynej, i o tym właśnie w tym nieustraszonym songu. A więc dzisiaj byliśmy przy numerach 5 i 8 według porządku kompaktu On A Day Like Today i warto podkreślić, że to jest etap Adamsa, kiedy nie współpracował z Jimem Valencem, co kiedyś wydawało się normą i wręcz znakiem rozpoznawczym. No, jesteśmy już grubo po pierwszej. Zegar oznajmia, że tych minut już jest ile? 10,5 minuty, no tak, bo ja mam inną godzinę na tym zegarze głównym, a inny tutaj jest na tym ekranie i podobno tego z ekranu należy się trzymać. To może mi trochę pokomplikować końcówkę programu, ale aha, od razu muszę powiedzieć, że ucieknę dzisiaj minutę wcześniej, nocnik wypuszczę minutę wcześniej. To jest planowane, bo tramwaje inaczej jeżdżą. Mój taksówkarz już po mnie nie odzywa, bo sobie zdobył stałych klientów, więc już przestał się o to martwić. Na początku martwił się o mnie, że słuchaj, jak gdzieś dojedziesz do domu, jest ciemno, jeszcze coś ci się stanie. Ale jak sobie zdobył klientów, już się nie odzywa. No więc teraz doszło do takiej sytuacji, że Andy radzi sobie sam, więc oczywiście sobie radzę. W każdym razie dzisiaj muszę pruć trochę dalej na tramwaj. Mam nadzieję, że przyjedzie, bo jeśli nie przyjedzie, no to z buta. Ale jeśli według rozkładu dotrze w trochę dalsze miejsce od akademika, w którym Radio Afera nadaje, no to abym na ten tramwaj zdążył, muszę po prostu minutkę wcześniej wyjść, bo tak mam wyliczony czas. Nie miejcie mi tego za złe. To jest tylko jednorazowa sytuacja, bo podobno za tydzień już mają jeździć stałą trasą i się sprawa skończy. No to dobrze, to teraz taki wyrzut sumienia muzyczny, bo to już miałem przedstawić chyba tydzień albo nawet i dwa tygodnie temu i ta płyta tak ze mną chodzi, chodzi i jeszcze trochę to ją odłożę na półkę i nie będzie, a na blogu, z tego co pamiętam, dałem słowo, że będzie. Niekoniecznie pamiętam, czy miało być to tu w tym miejscu i o tej godzinie, ale nieważne.

A to potężny przebój roku 79, grupa Denak i album Get Denak. No, w ogóle płyta, którą każdy chciał wtedy mieć, o której już nie będę rozgadywać, bo się o niej rozpisałem na blogu w swoim czasie, więc polecam wpis o tym zespole. To będzie chyba, myślę, że łatwo odszukać, bo to gdzieś ze 2-3 tygodnie temu było. W każdym razie My Sharona to jest utwór, który był swego rodzaju westchnieniem lidera Daga Figera ku niepełnoletniej jeszcze wtedy Sharonie, w której właśnie lider Denak się zadłużył. Zresztą buźka Sharony zaistniała na okładce singla do stosownie zatytułowanego My Sharona. Z kolei na okładce Get Denak mamy te brzydsze twarzyczki chłopaków właśnie z tego zespołu. W każdym razie super piosenka, utwór, który też kojarzy mi się z moją jeszcze końcówką szkoły podstawowej, z takim zwariowanym czasem, chociaż właśnie wtedy ten zwariowany czas właśnie nadchodził, za chwilę miał być. I potem tych kilka lat, prawie dobra dycha, to był cudowny okres w moim życiu, ale nie będziemy teraz tego wspominać, bo jesteśmy tutaj w nawiedzonym studio od tego, by słuchać muzyki.

Heartbeat i z repertuaru Buddy'ego Holly'ego grupa The Knack raz jeszcze. Ostatnio była 90. rocznica urodzin przedwcześnie zmarłego Buddy'ego Holly'ego, więc to też ku upamiętnieniu, ku Buddy'emu Holly'emu, którego w nawiedzonym studio zawsze za mało, więc dzisiaj The Knack nadrobiają jego twórczość. No to teraz będzie John Mellencamp, o którym też ostatnio było dosyć u mnie dużo, więc już nie będę się rozpisywać, rozgadywać. Nastawiamy płytę Whenever We Wanted, album z 91. Tak, oto się rozpoczyna.

Miłości i szczęście, Love and Happiness, nie mylić z znanym Polsce serialem Barwy Szczęścia, The Color of Happiness. To nie ma z tym nic absolutnie wspólnego. John Mellencamp śpiewał: zrzucamy bomby, a ludzie głodują tuż obok nas. W imię pokoju burzą mury, a jednocześnie na Bliskim Wschodzie nawzajem się zabijają. Miłości i szczęście zapomniały już naszych imion. Tak oto otwierała się płyta Whenever We Wanted, która już jest 35-letnia. Tak teraz przyszło mi do głowy, bo nie pod kątem dat ją tutaj ze sobą przyniosłem, a dlatego, że ostatnio w ogóle Mellencampa lubię serwować, troszkę go sobie odświeżyłem i słucham. Okazało się, że nawet mam więcej płyt niż myślałem, znaczy nie mam wszystkich, ale mam zdecydowaną przewagę jego dyskografii, więc cieszę się, bo zawsze jest co uzupełniać. Niedobrze jest mieć wszystko. W każdym razie album Whenever We Wanted kojarzy mi się też właśnie ze sklepem, o którym dzisiaj bardzo dużo, ale to też taki wątek, który mi się z automatu otwiera, bo na początku, jak się nająłem do pracy, to jeszcze zanim namówiłem moich szefów, bo to było małżeństwo, namówiłem ich do tego, abyśmy sami organizowali sobie płyty, to oni mieli jakąś taką dziwną umowę podpisaną z pewną hurtownią, która mieściła się w takim starym, jednorodzinnym, a może i dwurodzinnym domu na ogrodach, w jakiejś bocznej uliczce. Ja nawet wiem nazwę tej ulicy, ale nie chcę tutaj firmować. No i ta hurtownia miała podpisaną umowę z paroma sklepami w Poznaniu, które zaopatrywała w ten sam albo w identyczny repertuar. Mnie się nie do końca to podobało, bo ja zawsze sobie ceniłem oryginalność i nigdy nie chciałem być taki sam. No ale na początku, dopóki przyjęcie do pracy, pierwsze koty za płoty, no to moja pani szefowa mówiła: panie Andrzeju, niech pan pojedzie, niech pan przebierze płyty, my nie musimy za nie płacić. Potem się rozliczymy, ale proszę wybrać, zaopatrzyć sklep. No i pojechałem do tej hurtowni z wielkimi nadziejami, że tam na półkach zobaczę jakieś niesamowitości, a potem okazało się, że półek rzeczywiście dużo, płyt dużo, ale jakiś dziwny układ w tym wszystkim panował. Myślę, że pracownicy tej hurtowni, ponieważ troszkę wiem, jak się robi takie interesy pod stołem, myślę, że wiele z tych płyt załatwili na dogodnych dla siebie warunkach, no i myśleli, że szefostwo tej hurtowni trochę gdzieś tam okantują. No, na pewno tak było, jestem przekonany. W każdym razie zabrałem się trochę za te płyty, które były. No i tam były tytuły, które były muzycznie wartościowe. One były kompletnie nie do sprzedania. Zupełnie ta starszyzna obsługująca tę hurtownię nie miała nosa do tego, jaki repertuar zaoferować ludziom młodym wtedy, którzy zaczęli szukać odpowiednich nowych rytmów, początek lat 90., a oni im proponowali nawet nowe płyty z początku lat 90., ale z wykonawcami już dawnymi. I pomiędzy tymi płytami mieli fajną nowość. Właśnie mieli tego Johna Mellencampa, którego właśnie słuchamy, i to był dobry strzał, chociaż nie chwycił w naszym kraju, a przynajmniej w Poznaniu, we wszystkich składach zalegał i potem był systematycznie zwracany, ale ta płyta była dobra i muzycznie, i również tekstowo, i nowocześnie brzmiała. Ale wiadomo, nie wszystko, co amerykańskie, przyjmuje się w takiej troszkę już konserwatywnej Europie, gdzie my na Amerykę patrzymy trochę przez takie grube szkła. No, w każdym razie posłuchajmy tej płyty. Być może teraz ktoś zrozumie, że ojej, tak, miałem ją w ręku, przeleciała mi koło nosa, nie kupiłem, a teraz u Andy'ego to się całkiem fajnie słucha. Proszę Państwa, dwa razy John Mellencamp, jeszcze raz ta sama płyta. Wskakujemy w serce tego albumu.

They are so tough, siódma piosenka z Mellencampa z 91, w której chodzi o to, by nie dać się stłamsić przez układy, przez ludzi z przywilejami, którzy to z kolei ludzie innych uważają za małych i spychają na margines. Mellencamp ostro: chcieliby zrobić ze mnie swojego czarnucha, a ja im mówię: spadajcie, nie padnę na kolana, byście mi rzucali okruchy. A we wcześniejszym takiej podostrzonej balladzie Last Chance, gdyby była tu jakaś kobieta, objąłbym ją, a gdyby była to miłość, dałbym się jej porwać, a tak po prostu siedzę tu sam. To taki mini w sumie wyciąg, bo niespełna 8-minutowy z płyty Whatever We Wanted. Natomiast co to byłoby za omawianie tak fajnego i znaczącego albumu, gdybyśmy zapomnieli o w sumie nagraniu tytułowym?

No, z tytułowej piosenki do Whenever We Wanted wynika niezłomna niezależność, młodość pełna przygód i żonnych wydarzeń, a w tym wszystkim szalony romans. John Mellencamp, nie jako John Cougar, jako John Cougar Mellencamp, a jako John Mellencamp, tym razem z już odległego w czasie albumu. Teraz będzie Santana, jako Santana Band, bo należy podzielić Carlosa Santanę na płyty, które wydaje jako Carlos Santana. Tych jest zdecydowanie mniej. I jako zespołowe, które nazywają się jako Santana. Płyta w odtwarzaczu nazywa się Caravanserai. Caravanserai oznacza przydrożny zajazd dla karawan. I tu mamy czwartą płytę tego zespołu, która jest zdecydowanie odmienna od trzech wcześniejszych. Chociaż to jeszcze jest cały czas etap z Neilem Seanem i Gregiem Rollim w składzie. Przez to, że zagrali trochę inaczej, że latynoski rock połączyli z modnym wtedy jazz fusion, no w tamtych latach sporo ludzi słuchało tej muzyki, ale nie na tyle sporo, by dało to sukces gwarantowany, jak w przypadku wcześniejszych trzech płyt. No więc te notowania były nieco niższe od poprzedników i cieszyły się takim artystycznym uznaniem po latach jeszcze większym. Dzisiaj w ogóle miłośnicy Santany o płycie Caravanserai mówią, że jest ona jeszcze lepsza niż mówiono o tym w tym 72 roku. No ale wytwórnia nie była zadowolona i wtedy jak szef Columbia Records usłyszał ten materiał jeszcze, który dostał do posłuchania i do decyzji o wydaniu, zgodził się na wydanie tej płyty, ale też stwierdził, że Santana popełnia zawodowe samobójstwo, co jak wiemy, nie okazało się prawdą, ale wtedy rzeczywiście przy takiej muzyce można było tak przez chwilę pomyśleć.

Na Caravan Serai jest kilka numerów śpiewanych, ale absolutna dominacja rzeczy instrumentalnych i to właśnie była jedna z nich, numer Song of the Wind, który zatytułowany Śpiewająca, przecież jak najbardziej instrumentalny, pieśń wiatru. Chociaż mi by się bardziej podobała jako pieśń o wietrze, ale to wtedy byłoby pewnie about. No ale dobra. Płyta Santany z 72, kiedy jeszcze Neil Sean, Greg Rowley, Michael Schriff i tego typu ludzie. I warto zaznaczyć, że kto kupił te stare wydania, pierwsze nakładowe, to one były tak z podziałem. Można było sobie wtedy wybrać albo wersję stereo, albo quadro. Quadro było zresztą bardzo modne. W swoim czasie miałem w rękach w tamtych latach, jak byłem jeszcze młodym człowiekiem, znaczy trochę później, w okolicach 70, gdzieś 7-8 roku, miałem kwadrofoniczną wersję Dark Side of the Moon Floydów i wtedy taki mit chodził, bzdura oczywiście, ale tak mnie wtedy nastraszono, że jak się tę płytę nastawi na igle gramofonu stereofonicznego, to ona zatraca całe swoje kwadro, już nie będzie tak grać. Takie głupoty Andy'emu opowiadali, Andy młody w takie rzeczy wierzył. No, także też proszę tego dalej nie rozpowiadać, to tak między nami. Do poduszki pozostaje Every Step of the Way, też instrumentalny kąsek z tej płyty. Fajny Santana na zaśnięcie. Ja się z Państwem już żegnam, dziękuję. Za tydzień mam nadzieję być, wspólnie posłuchać muzyki. Miejcie się w zdrowiu, do usłyszenia.

0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98,6.

rodzą się z trudem, ich poród graniczy z cudem, gdy inne dźwięki sypią się z ręki jak piach. Najczęściej małe, śliskie i mokre, co w źle...